wszystko w tierras raras będziemy próbowali opowiedzieć, ale też będzie o wyborach w Kolumbii, zakończonych w Peru, zakończonych i już policzonych, czyli kropka na D, na dachu świata, tierras raras. To wszystko za chwilę, ale jeszcze muzyka, która wprowadzi nas właśnie w ten rytm wyborów, rytm myślenia o Francji. Myślenia o Francji, która no właśnie, czy ta Francja myśli o sobie jako o mocarstwie globalnym. Stąd ta pieśń, która jest dwujęzyczna z lat 90. Guru, wspaniały raper, hip-hopowiec, jazzman również z Ameryki, we współpracy z bardzo już klasycznym hip-hopowcem, raperem MC Solarem. Proszę posłuchać i za chwilę wracamy do Paryża.

0: Guru i MC Solar wprowadzili nas, myślę, że dobrze swoją pieśnią Dobre i Złe. Dobre i Złe, tak obaj śpiewali po francusku i po angielsku. To jest też, myślę, że motto nadchodzących wyborów, bo tak jak w każdych zresztą wyborach, politycy jedni wskazują na siebie, że są dobrzy, a inni są źli. Moje argumenty są dobre, twoje są złe i myślę, że dlatego wybrałem tę pieśń do ilustracji dzisiejszego spotkania w Paryżu, na dachu świata z Paryża. Jest ze mną Artur Mokrzycki. Mieszkający we Francji od 40 lat, Polak, biznesmen zajmujący się światem logistyki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie Michale, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że pan przybył, że pan znalazł czas w środku dnia, bo jednak piątek jest dniem pracującym we Francji. Także bardzo dziękuję. Pan jest we Francji od, tak jak powiedziałem, 40 lat. To niech pan opowie te wybory, które się zbliżają, o których wiemy od środy, że to jest koniec kwietnia, początek maja, czyli pierwsza, druga tura wyborów. To są rzeczywiście takie fundamentalne dla Francji. To jest jakiś przewrót kopernikański polityczny we Francji się szykuje?
1: Znaczy wybory prezydenckie i ogólnie funkcja prezydenta we Francji to jest taki wielki, mocny symbol. I można by powiedzieć, wybory prezydenckie, rytuał, który się powtarza od dawniej co 7 lat, obecnie co 5 lat, to jest bardzo ważny element, który nadaje kierunek polityce francuskiej na lata. Mhm. Jest to oczywiście symbol w dużej mierze, bo rola prezydenta, mimo że jest bardzo mocna, nie jest rolą bez ograniczeń. Funkcja parlamentarna jest bardzo mocna, to widzimy po ostatnich miesiącach. Prezydent może być de facto pozbawiony mocy działania, jeżeli parlament nie jest po tej samej stronie politycznej. Więc te wybory są bardzo ważne, ale nie rozstrzygające w 100%, bo zaraz po tych wyborach będą wybory parlamentarne i czasami wyborcy, to we Francji często się powtarza, wyborcy nie odpowiadają na zadane pytanie. Wyborcy czasami w wyborach europejskich idą i głosują, mając na myśli pytanie, które nie było zadane, bo nie chodziło im o Europę, tylko głosują za albo przeciw danemu kandydatowi,
0: no tak,
1: ponieważ to patrząc przez pryzmat polityki lokalnej, ten albo tamten się bardziej nadaje.
0: I we Francji, tak jak przynajmniej możemy to zobaczyć przed przyjazdem, to rysują nam się dwie poważne postaci. Od razu tutaj muszę się poprawić, bo mówiłem o Josepie Bardelli. Nie, to jest Jordan Bardella, czyli lider ugrupowania prawicowego, niektórzy mówią skrajnie prawicowego. To jest ugrupowanie, którego prawdziwym liderem jest Marine Le Pen, córka Jean-Marie Le Pena, czyli ta partia, która przeszła przez wiele skrajności i była oskarżana o nawet antysemityzm, no teraz jest już nie taką partią jak za czasów ojca Jean-Marie Le Pena, tylko ma swoją już inną, trochę inny wizerunek albo zupełnie inny. Natomiast pod pewnymi względami nazywana jest prawicową, skrajnie prawicową. Zaraz o tym opowiemy. Po drugiej stronie jest Jean-Luc Mélenchon. I to już jest postać dla mnie przeciekawa, dlatego że on jako przedstawiciel skrajnej lewicy definiuje nowe społeczeństwo. I to jest też nieprawdopodobne. Te dwie postaci może się zetkną w wyborach prezydenckich. Mówię może, bo po pierwsze sam Jordan Bardella czeka na wynik, na wyrok sądu, który powie, czy jego mentorka i właściwy przywódca partii, czy ona będzie mogła wystartować w wyborach, ponieważ pojawiły się zarzuty o złe wykorzystywanie środków w Unii Europejskiej, złe wydatki na swoich doradców i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Sąd ma powiedzieć, że idzie do wyborów, bądź ona nie idzie do wyborów. Ale jednak mimo wszystko Bardella jest tym liderem, tak? To jest młody, 30-letni człowiek versus już doświadczony Mélenchon. Czy to jest rzeczywistość tej sceny politycznej tutejszej teraz, po tym jak technokrata, wybór świata pieniędzy, jakim był określany Macron, odchodzi w historię prezydenckich wyborów politycznych. Miałem taki zawiły wywód, ale do mniej więcej to. Czy ja się nie mylę w nakreśleniu tej sceny?
1: Myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, warto przypomnieć trochę taki mały wątek historyczny, co wydarzyło się wcześniej, albo co było wcześniej, bo ja pamiętam czasy poprzednich prezydentów, kiedy scena polityczna we Francji była w miarę stabilna i przewidywalna. Były dwa bloki o bardzo porównywalnej wadze. Była lewica o różnej kompozycji i była prawica o różnej kompozycji. Pytanie było tylko, czy która z grup dostanie 51, a która 49 i ewentualnie jakieś alianse. Więc temat i mechanizm był znany od dziesiątków lat i nie wydarzało się nic ponadprzeciętnego. Natomiast pojawił się trochę tak nieoczekiwanie Emmanuel Macron, który nie był osobą pochodzącą ze świata politycznego klasycznego. Był osobą bardzo dobrze wykształconą, pracującą na stanowisku państwowym politycznym, bo był doradcą poprzedniego prezydenta, ale de facto był bardziej kojarzony ze światem ekonomicznym, pracował w banku inwestycyjnym i tak dalej. Więc pojawia się postać, która nie ma namaszczenia partii politycznej żadnej, tworzy swoją własną partię polityczną i mówi, ja zrobię coś nowego. To znaczy nie będę próbował przejąć kontroli czy to jednej partii, czy drugiej. Ja zrobię swoją własną ścieżkę, co będzie trudne, no bo startuję z zera, od zera. Wszyscy będą moimi przeciwnikami, ale ponieważ może zadziałać efekt zaskoczenia i nowości, może nam się uda. I się rzeczywiście udało, bo nagle pojawił się ze swoją partią i te wybory wygrał. I pozycja jego polityczna była też oryginalna, bo ani nie był ekstremalnie taki albo inny, po prostu powiedział, ja będę po środku. I ja zabiorę część z lewej strony i zabiorę część z prawej i będę na środku. Pomysł był ciekawy, wykonanie było już trudniejsze. Widzimy po dwóch mandatach prezydenckich, że to może być trudne. Natomiast
0: opinia publiczna na koniec kariery politycznej prezydenckiej, od razu podkreślam, Macrona, to nie są wysokie notowania też, powiedzmy. To są jedne z najniższych w historii prezydentury we Francji.
1: Widzimy, że świat polityki ma twarde reguły i je czasami trudno obejść. Natomiast efektem tego planu działania było bardzo mocne osłabienie tych tradycyjnych bloków prostych, znanych, lewica powszechna i prawica powszechna, bo Macron skupił wokół siebie dużą część tego elektoratu, trochę z lewej, trochę z prawej i się stworzyło takie mocne centrum i one miało decydującą większość w parlamencie i tak dalej przez pewien czas. Natomiast nagle okazało się, że partia rządząca jako jedynego przeciwnika nie ma już czy to prawicy, czy to lewicy, tylko ma tak naprawdę również skrajne prawice i lewice, czyli de facto na zasadzie kontrastu trochę jedynym takim oponentem mógłby być albo Jordan Bardella, albo Jean-Luc Mélenchon, lewica. Więc te mechanizmy spowodowały trochę, że w sposób prawie że mechaniczny rola tych skrajnych partii nagle zyskała na wadze. Więc stąd mamy tę sytuację. A czemu akurat jeden i drugi znalazł swoje miejsce, to
0: za chwilę o tym opowiemy. Za chwilę o tym opowiemy, bo to jest też fascynująca historia jednego i drugiego polityka jako polityka i człowieka, ale też oczywiście to pokazuje, jak społeczeństwo jest podzielone, no bo to też widać po skrajnościach, tak? W tym momencie te skrajności, jak pan zauważa, stają się mainstreamami politycznymi. To teraz oni, bo nie mówimy o politykach, którzy wyskoczyli z kapelusza i nagle pojawili się na scenie. Nie, nie. To są poważni politycy. Jordan Bardella jeździ, spotyka się już z ludźmi na najwyższych szczytach, prawie że najwyższych szczytach władzy. On już rozmawia z poważnymi politykami w Europie. Mélenchon też nie jest człowiekiem nieznanym w świecie polityki. Jest na po lewej stronie jest tym, który zbiera karty i ma najmocniejsze karty w ręku, prawda? To jest pojedynek tytanów sceny politycznej. To nie są tacy skrajni, żeby nam się nie wydawało, że to są ludzie, którzy przed chwilą założyli swoje partie i właśnie coś robią, prawda?
1: Znaczy, prawdopodobnie chociażby z racji wieku, Jean-Luc Mélenchon, można powiedzieć, to jest wytrawny polityk o długiej, bardzo długiej karierze politycznej, bo on zaczynał wcześniej w Partii Socjalistycznej, więc on z polityką ma kontakt od dziesięcioleci. Mhm. Jordan Bardella jest oczywiście osobą bardzo młodą, przez co bardzo dynamiczną, świeżą, więc to jest też ten element zaskoczenia, nowości, który gra trochę na jego stronę.
0: Jak zwykle, nowy polityk zbiera głosy i zaufanie wyborców. Dobrze, proponuję, byśmy posłuchali teraz, co ma do powiedzenia Théophile Gairard. To jest doradca w parlamencie francuskim, młody prawnik, zajmuje się prawem międzynarodowym. Bardzo ciekawie opisał kiedyś, zajmuje się również tożsamością Francuzów, tożsamością europejską, zajmuje się również Europą wschodnią i środkową, od tej strony tożsamości. Co jest bardzo ciekawe, dlatego że o tej tożsamości za chwilę będziemy opowiadali, bo między innymi o to chodzi w tych wyborach francuskich, o to będzie chodziło. Jak poprosiłem Théophile Gairarda o to, by opisał mi, jak widzi scenę polityczną we Francji i jak widzi właśnie między innymi rolę Jean-Luc Mélenchona, który ma łatkę, uwaga, nie tyle marksisty, nie tyle skrajnej lewicy, ale co po niektórzy mówią o nim, że ma łatkę stalinisty. I od tego pytania zaczęliśmy naszą opowieść, także posłuchajmy Théophile Gairard.
2: Okay, it's a very interesting introduction. As you say, it's an existentialist election with some question regarding what is to be French.
3: To bardzo egzystencjalne wybory, mocno tożsamościowe, w których pojawia się pytanie o to, czym jest bycie Francuzem i czym jest Francja. A kiedy to mówię, odwołuję się również do słów skrajnej lewicy i prawicy, w tym Jean-Luca Mélenchona. Bo on jest swego rodzaju geniuszem słowa. Ma instynkt polemiczny, świetnie sobie radzi. Ma charyzmę, której nikt we współczesnej Francji nie może mu dorównać i mówi o nowej Francji. Tak, ta nowa Francja jest postrzegana jako Francja z imigracją, która powraca do starych tradycji, odrzucając to, co nazywają konserwatyzmem reakcyjnym. Więc ta Francja nie jest zbyt jasno zdefiniowana, ale stanowi kontynuację tego, do czego dążyła kiedyś skrajna lewica, poprzedniej koncepcji skrajnej lewicy, co oznacza głębokie, jak to powiedzieć, wymieszanie mieszkańców. Więc Francja to już nie król Clovis, czyli założyciel dynastii Merowingów, to już nie starzy królowie, to nowe społeczeństwo i sięganie do tradycji imigracji. To naprawdę brzmi jak czas Orwella, jak w książce Orwella.
4: The new creation, this is like social therapy.
3: Ale jednocześnie myślę, że Mélenchon ma też w sobie siłę przyciągania, ponieważ rzeczywiście wnosi idee i nadzieje na nowe społeczeństwo, ale nie podąża ścieżką stalinowską, bo jest też bardzo postępowy, jeśli chodzi o prawa gejów i osób transpłciowych. Pod tym względem jest bardzo liberalny. No a z drugiej strony sceny politycznej jest Josep Bardella. On chce i broni kontynuacji państwa narodowego, ale nie jest tak ostry jak inny jeszcze kandydat Zemmour ze skrajnej, bardzo skrajnej prawicy. I obaj, co ciekawe, są z rodzin imigranckich. Bardella z Włoch, a Zemmour z żydowskiej rodziny z Afryki Północnej.
2: Is from Italy, Jordan Bardella, and the other one, Zemmour, is old Jewish Sephard from North Africa. But Bardella and Marine Le Pen.
4: Yeah, let's focus on Bardella.
3: Ale skupmy się na Bardelli i Marine Le Pen, jego mentorce. Oni nie są tak ostrzy i radykalni jak choćby niemieckie AfD i nie chcą odsyłać imigrantów, ale chcą kontroli imigracji, zarówno tej legalnej, jak i nielegalnej. Oni uważają, że mamy we Francji do czynienia z wielkim zastąpieniem, wielką zmianą w strukturze społecznej, która nadciągnie i nadciąga wraz ze zwiększającą się liczbą migrantów. Chodzi o to, że ci imigranci zastąpią rdzennych Francuzów. I teraz to jest ciekawe, że centrum i politycy nie zgadzają się z tą ideą wielkiej zmiany, tego wielkiego zastąpienia. Ale zgadza się za to z nimi skrajny lewicowiec, właśnie Mélenchon. Tylko dla niego to jest wspaniała idea i proces, który daje społeczeństwu zróżnicowanie. A jeśli się temu sprzeciwiasz, to jesteś rasistą i przeciwnikiem ludzkości niemal. I tu muszę jedną rzecz zastrzec. We Francji jest bardzo łatwo wpaść w ogień krytyki za to, co się mówi i jak się mówi. Istnieje pewien zakres tego, o czym można mówić, a we Francji bardzo łatwo można zostać oskarżonym o faszyzm. Nawet na przykład za coś, co naprawdę mnie uderza. Na przykład w 2020 roku jeden z kandydatów, który był w rzeczywistości kandydatem komunistycznym lub

0: indeed, in fact, like a quite liberal left. In 2022, he says people have to be able to eat meat and to drink wine because it forms part of French identity. It has been judged.
1: What he said literally?
0: It has been judged like scandalously, saying like, "Oh, you are like doing essentialization. So it means that if people don't drink wine, they're not French. This is racist." He has been attacked all over the place by all the left side from Mélenchon and the Ecologist Party.
2: So Bardella, konkludując więc, jest moim zdaniem bliższy Tuskowi i nowemu premierowi Węgier, jeśli chodzi o imigrację. Według Bardelli, jeśli chcesz przyjeść do Francji, możesz być czarnoskórym Francuzem czy arabskim Francuzem, ale musisz szanować i lubić kulturę i historię tego kraju.
0: Donald Tusk, very different regarding immigration or the new prime minister in Hungary, saying that you can come to France, you can be a black French, you can be an Arab French, but you just have to love France, you have to respect its rules and love its history.
2: Théophile Goyrard, doradca w parlamencie francuskim, prawnik, zajmuje się prawem międzynarodowym. No, to był jego ogląd na sytuację. Tutaj, czy rzeczywiście Donald Tusk jest i jego poglądy na migrację są zbliżone do Jordana Bardelli, czy też do młodego, nowego, przepraszam, premiera Węgier, to jest sprawa inna, na inną dyskusję, to zostawiam. Natomiast to, co powiedział Théophile Goyrard, jest niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o ten język. Język, w jakim zwracają się politycy do swoich wyborców, bądź do tych, których chcą do siebie przekonać. Słyszeliśmy ten niezwykły przykład jednego z polityków, który zdefiniował francuskość poprzez picie wina i jedzenie mięsa. Czy to było szczęśliwe, czy nie? No ale żeby od razu zostać rasistą i kimś, kto ma w pogardzie innych, to niekoniecznie, żeby to tak można było ocenić. Artur Mokrzycki cały czas ze mną tutaj w Paryżu, w tym zaimprowizowanym studiu Radia 357 na dachu świata. Rozmawiamy o Francji przed wyborami w przyszłym roku. Język wypowiedzi polityków, niezwykle istotna sprawa we Francji, bo to jest jeden z nich, Josep Bardella, jest królem TikToka, ale w dalszym ciągu musi używać języka, by mówić. Mélenchon, słyszeliśmy, niezwykły erudyta, tak mistrz mowy francuskiej, który natychmiast sobie zyskuje aplauz publiczności. No, Emmanuel Macron odchodzący to też nie jest bardzo słaby zawodnik, to jest jeden z tych większych, potężniejszych mówców. Jak pan widzi tę debatę polityczną i jaka jest rola tego języka we Francji właśnie w używaniu, by zaskarbić sobie nowych wyborców?
3: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka, przyjeżdżając do Francji, tych niuansów, które są czasami kluczowe nawet w życiu zawodowym. To znaczy, często się mówi, że z domu wynosi się pewien bagaż, który czasami jest ważniejszy od bagażu czysto szkolnego. Ten bagaż ma różne wymiary, również ten wymiar językowy. Poprawnie mówić, używać słów precyzyjnych, potrafić nawiązać do elementów literatury i tak dalej, mówiąc językiem takim, powiedziałbym, sophisticated. Często się zdarza, że młode osoby, które potem albo studiują, albo trafiają do pracy, trafiają na szklany sufit, którego nie wiadomo jak wytłumaczyć, ale on tak naprawdę ma korzenie w wychowaniu, w domu, w pewnych słabościach rodzinnych, czy to w rodzinach imigrantów i tak dalej, kiedy ten język nie jest wystarczająco wysublimowany,
2: wyrafinowany, tak?
3: Żeby przebić się w pewnych kategoriach zawodowych, nie wiem, na prawnik na przykład.
2: Aha.
3: Więc sprawa języka, która jest trudna do wychwycenia, patrząc z zewnątrz na Francję, ona jest dosyć ważna, bo ona często jest wyznacznikiem pewnego statusu, klasy, władzy, ułatwia dostęp albo utrudnia dostęp do pewnych stanowisk. To jest taka ciekawa wizytówka. Natomiast w życiu politycznym to też się przekłada na pewne mechanizmy, no bo jeżeli musimy się zwrócić do wyborcy, który operuje językiem prostym, no to staramy się być na tym samym poziomie. Natomiast jeżeli zwracamy się do wyborcy z innej grupy, jego oczekiwania językowe będą inne,

0: Czy wtedy wyborca powie, mój człowiek rozumie, co do mnie mówi?
1: No i Mélenchon tak sobie zdobywa z tego, co słyszymy, tak?
0: Tak, więc każdy z tych kandydatów, mam takie wrażenie, stara się jednak używać języka, być może świadomie, może nieświadomie, który przyciąga elektorat, który powinien być przyciągnięty. Więc jeden z zarzutów dla obecnego prezydenta był taki, że używa języka no, zbyt zaawansowanego albo zbyt wyszukanego niepotrzebnie, co stwarza wrażenie, że to nie jest nasz prezydent, albo że jest bardzo daleko od nas, albo że nie mówi tego w prosty sposób i tak dalej. Więc kwestia języka, tutaj to było bardzo dobrze chyba zaznaczone, ma duże znaczenie symboliczne. I to jeden z zarzutów właśnie był dla prezydenta.
1: No, no też łatwość, z jaką to, co powiemy, jest wykorzystywana do tego, by zostać oskarżonym na przykład o bycie faszystą. To jest też element polityki prowadzonej przez tych największych polityków, polityki językowej nazwijmy to. No bo przecież jeżeli kogoś obrzucimy takimi łatkami, nadamy taką łatkę, obrzucimy inwektywą wręcz, to tutaj już no, żaden sąd nie będzie tym zajmował. Natomiast sąd w postaci wyborców to jest już to, do czego dążymy, prawda? To jest niesamowicie ważne, by o tym pamiętać. Francuski zawsze był, jak każdy, kto się uczył bądź próbował uczyć francuskiego, przechodził gehennę, tylko to już jest poziom bardziej satyryczny niż poważnej polityki, ale przechodził gehennę prawidłowej wymowy, tylko i wyłącznie. A tutaj francuski, wypowiedzi, konstrukcje zdań, pochodzenie jest ważne, by w życiu odnieść sukces. W polityce również.
0: Bardzo, bardzo ważne i oczywiście politycy używają swoich talentów oratorskich w różny sposób. Uwielbiają takie bonmoty, słowa, zwroty mocne, które potem trafiają na pierwsze strony gazet. Wiele osób wypomina takie zdarzenie obecnemu prezydentowi, który w kontakcie w rozmowie z młodym człowiekiem, który pytał się, no szukam pracy, nie mogę znaleźć pracy i tak dalej. Prezydent, o ile pamiętam, powiedział, wiesz co, przejdziemy na drugą stronę ulicy i znajdziemy ci szybko pracę. Przez wiele osób zostało to odebrane jako bardzo racjonalne stwierdzenie, no jak chcesz, to znajdziesz. Ale przez wiele osób zostało to odebrane jako pewien taki znak trochę pogardy dla osoby, która jest w trudności.
1: W jej staraniu pracy.
0: Nie może znaleźć pracy, druga osoba ma pracę i wydaje się, że to jest takie łatwe. Więc to używanie słownictwa, z którym obecny prezydent pewnie czuje się bardziej komfortowo, bo pochodzi ze świata bardziej biznesu, czasami w polityce właśnie odnosi efekt odwrotny od oczekiwanego.
1: Czy Emmanuel Macron kończy swoją prezydenturę, swój świat polityczny, prezydencki w atmosferze no, nieprzychylnych, to mało powiedziane, ale takich nienawistnych wręcz emocji? Możemy tak powiedzieć? Czy jest on prezydentem, który, no, którego raczej Francuzi już nie chcą w większości? Jak pan to widzi?
0: Wydaje się, że oczywiście odpowiedź jest złożona, bo zależy kto odpowiada na pytanie i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy na fakty, to było kilka faz w tych prezydenturach Emmanuela Macron. Na początku oczywiście entuzjazm wyborów wygranych, większość powodował, że ta popularność była wysoka, skuteczność była wysoka i tak dalej. Natomiast no, prezydent zderzył się z twardymi realiami polityki, nie wszyscy byli przychylni, był duży opór. To jest też taki ciekawy wątek, że jednak w tym kraju jest wiele ośrodków, które nie lubią zmian co do zasady, są przywiązane do pewnego modelu, który istnieje. Często we Francji potwierdza się, powtarza się, że to jest najlepszy model na świecie, bo on ma elementy wyjątkowe.
1: Czyli na przykład opieka zdrowotna,
0: która no to jest taki dogmat, można powiedzieć, narodowy. Nikt nie kwestionuje faktu, że opieka zdrowotna powinna być tak samo łatwo dostępna dla wszystkich i tak samo bezkosztowa lub prawie bezkosztowa, jak tylko się da. To samo z edukacją. Więc to podejście takie bardzo egalitarne dla kogoś, kto wyrósł w Polsce, a jeszcze na dodatek w czasach minionego systemu, to podejście takie ekstremalnie egalitarne zaskakuje. i nie bardzo potrafimy sobie z tym poradzić. Oczywiście ono jest bardzo szlachetne i to widać tego efekty, bo te wszystkie wskaźniki, czy to ubóstwa, no, stawiają Francję na bardzo dobrym miejscu. Natomiast no, skala tych pomocy, wspierań i tak dalej zaskakuje osoby z zewnątrz, które mówią, czy to jest dobry system. No, najwyraźniej we Francji to jest coś, co jest...
1: Czyli Francuz może liczyć na dobrą opiekę zdrowotną. Co jeszcze, jakie przywileje? Związki zawodowe to też wiemy, że jest w dalszym ciągu mocna część, pomimo że to nie jest już to samo, co lata 80., 90., ale to jest część mocna tutaj atutu pracowniczego.
0: Tak, tak. To znaczy opieka zdrowotna jedna, szkolnictwo z niewielkimi wyjątkami przez cały okres edukacji jest quasi darmowe, można powiedzieć. Natomiast mamy dodatkowe te wszystkie elementy wspierające, zapomogowe i tak dalej, ludzi, którzy potrzebują. Na przykład zasiłek na mieszkanie dla osób potrzebujących. Na przykład zasiłek dla osób poszukujących pracy w jakichś szczególnych przypadkach. Taka redystrybucja, jak to się mówi we Francji, z budżetu państwa skierowana na osoby potrzebujące jest bardzo znaczna i jest duże przyzwolenie społeczeństwa na to. Nikt tego tak bardzo nie kwestionuje. Oczywiście nikt nie lubi płacić wysokich podatków, więc jest trochę sprzeczność w tym. Natomiast poszukiwanie takiego egalitaryzmu jest bardzo mocno tutaj...
1: Specjalnie o to pytam i tutaj to poruszamy, żeby też pokazać Francję od strony, próbować zarysować Francję taką, jaką ona jest od strony ekonomiczno-socjalnej, troszkę bytowej. Oczywiście to nie jest tak, że mówimy o Paryżu i mówimy o Francji, prawda? To jest też ta zasada, tak, którą warto mieć w głowie. To są dwa różne światy. Tak. Czy w ogóle Paryż, nie wiem, Marsylia, Lyon, to są jak wygląda ta geografia rzeczywistości, nazwijmy to, francuskiej?
0: Tak, no więc oczywiście to jest bardzo duży kraj, jak na warunki europejskie. To jest kraj o przepięknej geografii, o nieskończonych bogactwach naturalnych, można by powiedzieć. Pomijam wszystkie terytoria tak zwane zamorskie, były kolonie i tak dalej, ale nawet w Europie dostęp do mórz ciepłych, do morza nieciepłego, do góry takie i owakie, więc bogactwo naturalne Francji jest nieprawdopodobne, to jest fakt. Jest oczywiście historia Francji, która się nakłada, bo kraj się budował regionami, etapami, więc są pewne regionalne, specyficzne elementy. Alzacja do tej pory ma pewien system prawny, który jest inny niż w całym kraju. Natomiast dla turysty, który przyjeżdża do Francji, do Paryża i myśli, widziałem Francję, no to nie jest Francja. To jest bardzo duże miasto, paręnaście milionów mieszkańców, ale to na pewno nie jest Francja i są duże różnice. Były regiony przemysłowe, które już nie są przemysłowe, są regiony rolnicze, bardzo turystyczne i tak dalej, więc to jest bardzo mocny element.
1: Pan mówi o Francji, która jest zróżnicowana. Jean-Luc Mélenchon, wybory prezydenckie 2027, nagłówek w gazecie Le Monde, którą pan również czyta, by dowiedzieć się o życiu we Francji i poza Francją. O gazetach zresztą to też za chwilę porozmawiam. To też niezwykły element tej opowieści o Francji przedwyborczej, tuż po ogłoszeniu terminu wyborów. Ale Jean-Luc Mélenchon przedstawia swój projekt ekoregionów, które mają zastąpić obecne regiony i wprowadzić wodę do debaty. Proszę bardzo, czy to jest nawiązanie do fali upałów, która była ostatnimi czasy, czy to jest rzeczywiście jego projekt, który ma jakieś szanse powodzenia? Czy pan się uśmiecha? Rozumiem, że to jest jeden z wielu spraw, które są poruszane przez kandydatów.
0: To znaczy, domyślam się, że w obecnej konkurencji medialnej między różnymi kandydatami ktoś, kto nie ma nowego pomysłu, po prostu nie istnieje, więc trzeba co chwilę mieć nowy pomysł, tak zgaduję. Natomiast
1: jest to wypowiedź, która też nawiązuje do tego, o czym rozmawiałem z Teofilem Gairardem, czyli o tym, że Mélenchon próbuje stworzyć tą nową Francję demograficznie, czyli... Imigracja, jak najwięcej imigracji. No ale co mówi, tu powołuje się właśnie na Le Monde, dzisiejsze regiony we Francji to regiony starego świata. Teren i geografia są fundamentalne dla lokalnych struktur, sposobów życia i sposobów organizacji, czyli te ekoregiony byłyby zorganizowane wokół zlewni, czyli rozumiem tam, gdzie jest woda, tam, gdzie dopływają rzeki. No, rzeczywiście pomysł na nową administracyjną mapę Francji w tym kraju to jest pomysł rewolucyjny, no bo reforma administracyjna to jest przecież ruszanie tych skostniałych wszystkich struktur, tego, co z tego też słynie Francja od tej negatywnej strony, prawda?
0: No tak, oczywiście rola państwa we Francji w takim, powiedziałbym, świadomości narodowej zawsze była bardzo mocna. To znaczy oczekiwania obywatela wobec tego, co państwo powinno zrobić, jak powinno obywatela chronić, było zawsze bardzo wysokie. To też jest jeden z elementów polaryzujących obecnie wyborców, no bo oczywiście są takie symbole, że to państwo czasami nie daje rady, że państwo czasami się jak gdyby znika, zamyka biuro pocztowe w danej wsi i to jest symbol, że państwo jak gdyby opuściło tą wioskę. Więc rola państwa to jest bardzo ważny totem w całej dyskusji politycznej i to w całym kraju.
1: No i teraz wchodzimy w tą dyskusję, jaki jest Francuz współczesnego świata, współczesnej Francji. Kim on jest? Bo z tego, co na razie tutaj, no patrząc na kandydatów, których omawiamy, ja tylko powiem, że centrystą jest między innymi Edouard Philippe, czyli były premier. O nim na razie nie rozmawiajmy, bo już za mydlimy tę scenę, ale posiłkując się tymi dwoma dżentelmenami, politykami, Bardelą i Mélenchonem, no tak, można wpaść w taką kliszę, kalkę, że wyborcy jednego to są zwariowani prawicowcy, którzy nienawidzą imigracji i imigrantów, a z drugiej strony oszalali ekolodzy, którzy chcą regionów zlewni i regionów z wodą, którzy marzą o jakiejś utopii. Mhm. No, to nie do końca chyba jest prawda o społeczeństwie francuskim, nie, prawda?
0: Nie, nie. Prawda? Nie, to nie jest prawda. Oczywiście nie jest prawda. Myślę, że jest ważne też, żeby zrozumieć w historii współczesnej Francji pewien element, który chyba trochę odbił się w ten sam sposób w innych krajach, to jest zjawisko tej globalizacji, które Francja jak gdyby przeżywa od późnych lat 80. Ta globalizacja spowodowała przez ostatnie właśnie 40 lat stopniowy zanik przemysłu we Francji. Ten przemysł był ulokowany w różnych miejscach w całym kraju. I to, co my czasami w Polsce widzieliśmy, aha, fabryka pralek przenosi się do, nie wiem, do Rzeszowa. W tym samym czasie ta fabryka zamykała się gdzieś tutaj we Francji czy w Niemczech i zostawiała masę ludzi no, bez niczego, bez pracy. Takich mechanizmów przez 40 lat było wiele. Oczywiście w zamian politycy mówili, no tak, ale ta pralka będzie tańsza dzięki temu, więc możesz sobie kupić dwie pralki, natomiast pracy nie było. I to poczucie takiej deklasacji, to często się podkreśla, że to jest jeden z takich bardzo mocnych elementów politycznych obecnie, że Francuz ze szkoły wynosi przeświadczenie o wyjątkowości i o wielkości kraju. Jest bardzo dumny ze swojego kraju i słusznie, kraj ma piękną historię. Natomiast jak patrzy obecnie na problemy praktyczne, że ludzie nie mają pracy, bo fabryka się zamknęła, wyprowadziła gdzieś do Azji, to mówią, jest jakiś kontrast. Z jednej strony w szkole nam pokazano, jak jest pięknie, a z drugiej strony widzimy, że to chyba nie jest aż tak pięknie. Coś się wydarzyło, ktoś jest winny, ktoś to powinien naprawić. I tutaj pojawiają się politycy.
1: Którzy takich się bije Bardela i Mélenchon?
0: Tak, tylko... No,
1: ale co oni mówią? Będziesz dumnym Francuzem, jeżeli na nas zagłosujesz? Bo chodzi mi o to, czy ile tego budowania nowego Francuza i mówienia o nich, o Francuzach, że jesteśmy dumnym narodem z tą bogatą historią, wykorzystywanie tych elementów już znanych, ale no na nowo bym powiedział, tak? Mélenchon rzeczywiście buduje tą nową Francję inaczej. Bardella sugeruje się tradycjonalizmem takim, bym powiedział, mocno sięgającym w kierunku rdzennych Francuzów. Co ciekawe, on jest migrantem, no więc to już w ogóle też jest paradoks tej jego widzenia świata, tylko że on też tutaj dodaje, moi rodzice byli migrantami przyjechali do Francji, ale oni się chcieli uczyć języka, lubili Francję i szanowali kulturę. I to jest coś, co, do czego on wzywa. Nie chciałbym zabrzmieć jak agitator Bardelli, ale żeby tak dopełnić tego, jak on widzi swoją też przeszłość, prawda?
0: Znaczy Francja zawsze była krajem imigracji. Po pierwszej wojnie światowej rząd francuski i rząd polski podpisały umowę o imigracji na dużą skalę pracowników z Polski. Tylko jak się porozmawia z osobami, które może pamiętają lata 30. i los polskich imigrantów, to można się zastanowić, czy to nie jest prawie podobne zjawisko jak obecnie, bo wtedy imigrantów też nie bardzo lubiano, mimo że byli z Polski, z Włoch, z Portugalii,
1: nie znali Hiszpanii, języka, tak, kultury i takich podstawowych rzeczy, o których mówią teraz zwolennicy Bardelli, tak?
0: Tak, więc no, nie wiem na ile to jest temat, który jest od zarania dziejów ten sam, że ten obcy, czy on jest po drugiej stronie rzeki, czy po drugiej stronie morza jest też obcy i zawsze będzie obcy, czy to jest to samo zjawisko. No,
1: Mbappé strzela bramki na konto francuskiej drużyny narodowej, prawda?
0: No, tak.
1: Fantastycznie gra, a przecież nie jest rodowitym Francuzem.
0: No jest na pewno paradoks we Francji, bo Francja ma historię wielkiego mocarstwa globalnego, kolonialnego. Francja zawsze była obecna na innych kontynentach, więc jest oswojona z egzotyką. To nie jest temat, to nie jest no, jakiś mit, że 1/3 Afryki mówi po francusku.
1: Ale też wystarczy pójść w Paryż. Ja nie mówię o oglądaniu sprzedawców czarnoskórych tym mydłem i powidłem, nazwijmy. To nie o to mi chodzi, ale czuć, że tutaj rzeczywiście no, jest to stolica kraju, który miał kolonię, żeby było to jasne. Tak właśnie to wygląda.
0: Tak, ale to też jest Paryż, bo jak pan wyjedzie 200 kilometrów poza, to będzie inna Francja. I nagle jest pytanie zaraz, czy to jest, która to jest ta Francja, to tu czy to tam. Więc ten elektorat jednego i drugiego, one są specyficznie ulokowane, bo te elektoraty czasami są umieszczone w miejscach, gdzie tematy potencjalnie imigracyjne są bardziej widoczne albo mniej.
1: Opowiadałem o tym, że w dzielnicy Saint-Denis, tam gdzie jest katedra Saint-Denis, idziemy ulicą, na której urodził się Jordan Bardella i widzimy no, Le Souk, czyli targ po francusko-arabsku, chyba tak to możemy powiedzieć. Tak. To też jest pokazuje te nowe czasy, prawda? No tak gigantyczna tradycja sięgająca królów. Mhm. Przecież tam jest pochowany również Karol Młot, który w VIII wieku pobił Arabów pod Poitiers, sławna bitwa pod Poitiers. I on tam jest. A tutaj mamy przecież imigrantów z krajów arabskich, zamieszkujących Saint-Denis, prawda? To jest też niesamowity obraz. A drugi obraz to jest muzeum byłego prezydenta François Mitterranda. No, postaci polityki ikonicznej, bym powiedział. Nie mówię, że ikonicznej, bo tak krystalicznie czystej, ale no, François Mitterrand, no to każdy powie Giscard d'Estaing jeszcze z tej starej polityki. Ale muzeum na taką skalę gigantyczne imienia polityka, no wie pan, to jestem zdumiony, że to tak wygląda. To też jest pytanie tu ukryte w tym. Ta polityka, którą pan widział przez te 40 lat, teraz pan widzi odchodzącego Macrona technokratę, dziecka świata liberalizmu, tak? Wychowanka bogatych elit, tak też się o nim mówiło. Czasami nawet mówiło się per zarozumialec król słońce, bo on tak też się trochę stylizował i mówił o sobie. Tak. Ale no on odchodzi, ale mamy teraz Bardelę, Mélenchona, tak? Mamy Edouarda Philippa, który jak sobie poradzi z takim politycznym środowiskiem, nie wiadomo. Jak pan widzi tę politykę francuską? Co się, te zmiany? No przecież to są...
0: No myślę, że pytanie jest otwarte, co będzie w środku, bo do tej pory mechanizm był taki, że w ostatniej chwili, jak było zagrożenie, może pan pamięta takie wybory prezydenckie, kiedy Jacques Chirac startował w wyborach i nagle do drugiej rundy przeszedł Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen.
1: Tak było.
0: No to było trzęsienie ziemi. To było do tego stopnia trzęsienie ziemi, że pojawiło się taki no, odruch, jak gdyby nazwany republikańskim odruchem, kiedy praktycznie cała Francja zagłosowała na Chiraca. Jako znak, symbol odmowy tego radykalnego ruchu politycznego, który oczywiście się zmieniał, zmienił, to jest trochę inny pewnie, inna odmiana niż wtedy. Natomiast pytanie dla mnie o ten środek jest taki, którego nie mam odpowiedzi, bo wybory jeszcze parę miesięcy przed nami. Nie wiem, jaki będzie scenariusz, nie wiemy, kto przejdzie do drugiej rundy, ale we Francji istnieje jednak duży taki odruch samozachowawczy i obrony tych wartości, które są nazywane republikańskimi, i te ekstremalne wszystkie partie często jednoczą.
1: Czyli w ten sposób pan daje furtkę, szansę Filipowi, Eduardowi Filipowi, tak? Bo rozumiem, że o nim też mówimy, bo inni też są kandydaci, będą. Mer Paryża, ale on jest socjalistą, też się zgłasza, tak?
0: Historycznie tak było. Oczywiście świat się zmienia. Kiedyś się pojawił Macron, nie było takich postaci, więc trudno powiedzieć, czy na pewno będzie kiedyś pierwszy raz, kiedy coś się wydarzy inaczej. Natomiast do tej pory był i jest mocno zakorzeniony taki odruch, kiedy te ekstrema łączą osoby, które były czasami przeciwne sobie, ale w imię wyższych interesów, w imię wartości republikańskich, symboli i tak dalej się jednoczą i głosują chcąc, nie chcąc wspólnie na kandydata, który jest takim kandydatem głosu rozsądku pośrodku. Tak bywało z reguły.
1: Jeszcze jedna mnie rzecz frapuje. Mamy przed sobą gazetę. Która to jest? Tutaj jest paryska.
0: Les Echo, tak. Największa gazeta ekonomiczna chyba. Mhm. Która jak się dzisiejsza gazeta patrzy na nią, to jak gdyby w soczewce widzimy tematy, które będą wracać do wyborów prezydenckich na pierwszej pozycji reformy. Mhm. I tutaj jest, mówię, reformy. Przykład idzie z Niemiec.
1: Proszę bardzo. Pytanie, ciekawe, bo AfD, przepraszam, niemiecka idzie w górę, czyli partia antyimigrancka.
0: Tak, ale tutaj chyba nawiązanie jest do reform aktualnego kanclerza, który wydaje się ma już umowę koalicjancką na temat reform i Francja... Dziennikarz przynajmniej posługuje się tym argumentem, skoro Niemcy potrafią zreformować swój kraj, to może i my.
1: To ambicje sobie.
0: Ambicjonalnie.
1: A imigracja będzie problemem dużym, rozpatrywanym w wyborach? Czy na razie po prostu ona jest na tapecie, ale nie musi pozostać do
0: był
1: kwietnia?
0: Temat dyżurny, który zawsze był wykorzystywany politycznie, oczywiście. On gdzieś tam będzie, ale... Myślę, że większość wyborców we Francji jest w miarę oswojona z tym tematem, bo Francja ma historię, długą, długą historię imigracji.
1: Tak jest.
0: Czy ta imigracja jest właściwa, czy jest za dużo, czy w złym miejscu itp. i tak dalej. To są tematy w miarę techniczne. Natomiast nie wydaje się, żeby był jakiś masowy odruch antyimigracyjny. Ja jestem najlepszym przykładem tego, że Francja w stosunku do imigrantów jest niezwykle otwartym i życzliwym krajem. Gdyby nie Francja, to...
1: Wie pan, to co pan mówił o języku, to też przypuszczam, że pana francuski jest na tak wysokim poziomie, bo pana tutaj funkcja w świecie biznesu też jest naprawdę na przebijanie jeden szklany sufit. Także tutaj to też jakby zdajemy sobie z tego sprawę. Na jednej ze stron jest artykuł naszej gazety, tutaj omawianej, jest artykuł o Stalowej Woli, między innymi jest o Polsce. Cała jedna strona. Pytam o to, bo wie pan, pytanie o to, czy Francuzi, w maju został podpisany układ z Polska-Francja, prawda, w dziedzinie między innymi bezpieczeństwa. Emmanuel Macron nie mówił wprost, ale dawał znak, że może parasol nuklearny. To są już takie opowieści politologiczne mocno. Mhm. Ale z tego wynika, z tej korespondencji tutaj, proszę przetłumaczyć tytuł o Stalowej Woli przecież.
0: Tak. Tutaj na całą stronę mamy artykuł o Polsce, dwa artykuły, które dotyczą tematów zbrojeniowych. Jeden z tytułów jest taką ładną grą słów. Mówi o tym, że Stalowa Wola, polski przemysł zbrojeniowy nawiązuje do wspaniałych lat swej stalowej woli, i tutaj jest przetłumaczone stalowa wola na francuskie, więc Polska często pojawia się tutaj w mediach właśnie w tych wątkach dotyczących bezpieczeństwa Europy, natomiast Polska ma jeszcze bardzo duży margines postępu, jeżeli chodzi o wizerunek, bo on jest mglisty. On nie jest dobrze jeszcze postrzegany w Polsce, we Francji. Kredyt sympatii jest nieskończony między Francją i Polską.
1: Skąd się bierze kredyt sympatii? Solidarność, Jan Paweł II, Wałęsa?
0: Nie wiem, różne są teorie na ten temat.
1: Czy jeszcze wcześniej?
0: Różne są teorie na ten temat, natomiast ja doświadczam tego kredytu sympatii codziennie, więc to jest naprawdę wyjątkowo znane zjawisko.
1: Teofil Gairard, o którym tutaj rozmawialiśmy, w tym samym piśmie Lezekos napisał taki krótki tekst w dziale opinii, że między innymi o tożsamości europejskiej, czym jest tożsamość europejska, czym jest tożsamość europejska w dziedzinie obronności, między innymi przed Rosją, przywołał dwa cytaty. Jeden Józefa Stalina, który zapytał kiedyś, ile dywizji ma Watykan, że jednak ma taki Watykan potencjał wpływania na politykę i na społeczeństwa. Ale drugi cytat to był, czy warto umierać za Gdańsk? To jest cytat jednego z francuskich przecież intelektualistów, prawda? Zadany w międzywojniu. Dotyczył Gdańska, nazywanego Danzig. On jeszcze chyba powiedział Danzig w tym cytacie. Tak. No ale to też jest pytanie, czy rzeczywiście Francuzi chcą umierać za Gdańsk przysłowiowy, bo tu chodzi o nasz region Europy Środkowej i Wschodniej.
0: Znaczy, no, budowanie Europy, taką jaką my widzimy obecnie w trakcie budowy de facto, no to jest proces na pokolenia. Więc to się bardzo zmienia. Jeżeli zapytamy starszych Francuzów, jak oni myśleli, jak oni wyrażali się o Niemcach, no to przywołuje nam takie najciemniejsze karty historii europejskiej. I to, co we Francji się najczęściej podkreśla o Europie, to jest to, że jeżeli byłaby tylko jedyna rzecz do przypisania jako sukces Europy, to, że nasz kontynent jest w miarę spokojny. Że gorączka wojenna, która groziła Europie przez wieki zawsze i w każdym miejscu, ona opadła. Mm-hmm. I to trochę jest jednak dzięki tej Europie.
1: No ale jest ta gorączka wojenna na wschodzie, na Ukrainie. Rosja cały czas atakuje.
0: Absolutnie.
1: Emmanuel Macron na początku tej wojny został zapamiętany jako ten, który siedzi z drugiej strony dalekiej stołu i patrzy się niemym wzrokiem na Władimira Putina, który robi z nim co chce po prostu. No, to też jest to, co na wschodzie Europy widzą we Francji, prawda?
0: No to jest też ciekawe pytanie o przyszłego prezydenta. Który z tych prezydentów jest tego formatu, tego kalibru, że będzie w stanie, tak jak to robili niektórzy poprzedni prezydenci, być widoczny, obecny, wpływający na politykę europejską również w tematach właśnie bezpieczeństwa. Bo Jean-Luc Mélenchon, z tego co wiadomo na razie, nie jest obecny w Europie, to nie jest jego główny temat. Drugi kandydat jest bardzo młody i też niedoświadczony. Natomiast no, potknięcia obecnemu prezydentowi na pewno się zdarzały, ale nie można mu odmówić woli działania. On bardzo jest jednak obecny i chce i w zasadzie jest w miarę skuteczny w wielu miejscach.
1: No tak, tylko że też pamiętamy, jak powiedział o NATO, że jest to trup, tak, którego trzeba reanimować. No to też są słowa Macrona, ale no, mówię je dlatego, że za chwilę będę rozmawiał między innymi o szczycie NATO w Ankarze, będę rozmawiał o wojnie na Ukrainie z Mikołajem Susujewem. Natomiast no, pytanie jest, czy tak już kończąc, myśli pan, że takie artykuły o Polsce w tak prestiżowym piśmie, no bo gazecie, to jest przykład tego, że Francja, Francuzi są zainteresowani Polską? Czy to jest po prostu, no tak...
0: Myślę, że no pewnie pochodna wielu rzeczy, ale jeden z mocniejszych elementów jest taki obiektywnie, że po prostu Polska chyba przeżywa, jak to często się mówi w Polsce obecnie, złoty wiek. Ten złoty wiek no, przebija się na te strony gazet. Nie ma takich artykułów ani o Czechach, ani o Węgrzech, ani o żadnym kraju z regionu. Polska wydaje się ma nieprawdopodobne okienko obecnie do wykorzystania. Jest bardzo widoczne, na przykład w tym artykule, jest dużo rzeczy do zrobienia, ale trzeba to wykorzystać. Polska może być takim samym motorem jak Francja i kredyt sympatii we Francji do Polski jest naprawdę ponadprzeciętny.
1: Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za tą opowieść o Francji, o takich politycznych, bym powiedział, aspektach, ale również społecznych, wręcz językowych, ale również jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć o fenomenie prasy francuskiej. Kupiłem dzisiaj gazety, bo ludzie kupują gazety tutaj. czytają.
0: Kupują gazety i jest jednak na bardzo wysokim poziomie, wręcz przykładowym, poziom etyki dziennikarskiej, mimo że prawa własności, prywatnej własności tych grup medialnych istnieją bez problemu, natomiast dziennikarze mają ogromną swobodę redaktorską w prowadzeniu i najdrobniejsze próby widoczne manipulowania pracą dziennikarzy są bardzo źle odbierane. Więc to jest jakaś nadzieja w tych mediach, że mogą zrobić duży kawał dobrej roboty.
1: No ale cały czas powiem tak, no gazety i zapach świeżego druku, no chyba to też już mój wiek przebawia przeze mnie odrobinę, ale nie wiem, jest coś w tym, prawda?
0: Absolutnie, jest wielki kawał pracy do wykonania edukacyjnej i ta prasa, nazywam to płatna, powinna być absolutnie chroniona.
1: Artur Mokrzycki, Polak mieszkający od 40 lat we Francji, biznesmen, świat biznesu, to jest to, w którym pan działa, w dużych korporacjach. Bardzo panu dziękuję za przybycie do tego studia na niedaleko Centrum Dialogu, tak? To jest miejsce też zna pan historyczne. Może pan będzie dzisiaj o 19:30.
0: Absolutnie będę. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. Artur Mokrzycki. Za chwilę Mikołaj Sosujew, porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, ale w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, o tym, co się dzieje tam i nie tylko na froncie, ale przede wszystkim na terytorium Rosji, cele bombardowane przez bardzo precyzyjnie przez Ukrainę, ale również też się dzieje dużo w polityce. Prawdopodobnie dużo się dzieje w polityce ukraińskiej. Spróbujemy to potwierdzić. Mikołaj Sosujew za chwilę się połączy, także Paryż, Polska za chwilę o Ukrainie i szczycie NATO. Ale chwila muzyki.

0: Przyszły tydzień to niezwykle ważny moment w historii NATO. Tak przynajmniej uważają i specjaliści, i politycy, którzy zajmują się nie tylko NATO, ale po prostu bezpieczeństwem i tym, co się dzieje w Europie i na świecie. Wojna Rosji z Ukrainą, kryzys w Zatoce Perskiej, kryzys, jeżeli chodzi o zaangażowanie amerykańsko-izraelskie w zmianę reżimu w Iranie, co się nie udało, ale Zatoka Perska i w tym cieśnina Ormus staje się wielkim problemem. Sojusznicy NATO będą rozmawiali między innymi o tym w Ankarze, ale może w Ankarze też się pojawi jakaś koncepcja albo po niej, w jaki sposób może dojść do rozejmu pokoju, czy jakiekolwiek umowy zatrzymującej działania wojenne pomiędzy Rosją a Ukrainą. To jest jeden z elementów tej całej układanki nowego porządku świata. Oczywiście też to się dzieje na Ukrainie jest bardzo ważne, to w jaki sposób Ukraina atakuje cele na terytorium Rosji, potencjał ukraiński, za chwilę omówimy, także politykę ukraińską, bo okazuje się, że Walerij Załużny, obecnie ambasador w Londynie, sławny, legendarny generał z czasów początku wojny Rosji z Ukrainą i wspaniałej obrony Ukrainy przed agresją rosyjską, no, deklaruje, że w dalszym ciągu chce stanowiska prezydenta, czy będzie kandydował. Czy to wszystko jest prawdą? Mikołaj Susujew, analityk, znawca wojskowości, ale również strategii i geopolityki tamtego regionu, Ukrainy też. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że się słyszymy. Paryż i Polska. Nie wiem, gdzie pan teraz przebywa, także mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. No właśnie, czy według pana ten szczyt w Ankarze to będzie coś, co da oddech wojnie Rosji z Ukrainą i da Ukrainie oddech? I w ogóle możemy myśleć, mówić o czymś, co jakieś okienko na tą część umowy jakiejś, czy czegokolwiek, co będzie miało wizerunek końca tej wojny?
1: No, trzeba najpierw może jakoś zobrazować, na jakim etapie jest ta wojna, tak? Żeby Dobrze. Powiedzieć, czy jest jakaś szansa na... W tej chwili w zasadzie na linii frontu postępy rosyjskie są minimalne, chociaż one są i Rosja się koncentruje w kilku kluczowych punktach i posuwa się nadal tam naprzód, ale to są taktyczne jakieś zmiany. Natomiast na mapie strategicznej, powiedzmy tak, w tej wojnie zdolność ukraińska do rażenia celów na tyłach rosyjskich, cały czas te zdolności wzrastają i to jest coraz większy problem dla strony rosyjskiej. I Ukraina ogłosiła taką kampanię przymuszenia Rosji do pokoju, której celem w założeniu jest podniesienie jakby tej ceny kontynuacji wojny dla Rosji na tyle wysoko, żeby strona rosyjska zaczęła traktować rozmowy pokojowe poważnie, nie stawiając ultimatum Ukrainie w postaci jakichś tam wymagań, na przykład z wyjścia z obwodu donieckiego, wojsk ukraińskich czy podobnych rzeczy. Czyli cel ukraiński jest zawieszenie broni na tej linii, jaka jest teraz. Ale czy to przyniesie swój skutek, nie jest jasne, dlatego że na razie Rosjanie nie demonstrują jakiejś gotowości zmiany swojego podejścia, a raczej myślą o tym, jak można dalej eskalować, szukają narzędzi, jak uderzyć w odpowiedzi na Ukrainę w sposób bolesny. Albo być może nawet są dyskusje a propos tego, czy mogą Rosjanie rozszerzyć horyzontalnie, jak to się mówi, tą eskalację, być może nawet na inne państwa. No czyli i to jest ten punkt, w którym jesteśmy. Tak, i tak jak pan powiedział, czy jest jakaś szansa, w sensie jak na przykład ten szczyt NATO, czy to będzie omawiane, czy jest jakiś sposób. Na pewno Ukraina próbuje w tej chwili pozyskać większe wsparcie, czyli Ukraina argumentuje w ten sposób, że potrzebuje większego wsparcia, żeby zatrzymać tę wojnę, właśnie po to, żeby zmusić Rosję do poważnego traktowania rozmów pokojowych. I to jest jej argument, dlaczego potrzebuje więcej finansowania, żeby wyprodukować więcej systemów dalekiego zasięgu i więcej uderzeń na stronę rosyjską, które w założeniu miałyby właśnie zmusić Rosjan do tego.
0: Myśli pan, że te ataki rosyjskie, chociażby sprzed dwóch dni na Kijów między innymi, ale to było skoncentrowane na Kijowie, to też jest takie pokazanie przed szczytem NATO, nie ma mowy o żadnych układach i układzikach. Już tak mówię, układach, układzikach, bo ja nie wiem, jak to nazywać. Wie pan, kiedy jest rozejm, kiedy jest zawieszenie broni, kiedy jest wstęp do układu pokojowego, to wszystko zostało już, mam wrażenie, skutecznie zamydlone na tyle, że od strony prawnej nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale te ataki, no jakże dramatyczne, ponad 20 osób zginęło, rannych jest bardzo dużo, a ataki były jedne z najbardziej intensywnych. No można powiedzieć, Rosjanie rzucili wszystko, od dronów do wyrafinowanych rakiet, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony trzeba też zauważyć, jeżeli prześledzimy, jak to było komentowane po stronie ukraińskiej, to też oczekiwano, że ten atak może być jeszcze większej skali, bo ta przerwa pomiędzy atakami była dość duża i podejrzewano, że Rosjanie mogą jakby skumulować tych środków bardzo dużo. Ten atak nie był jakiś rekordowy, ale był bolesny pod tym względem, że Rosjanie rzeczywiście zgromadzili dość dużo rakiet balistycznych i innych typów rakiet, które są trudne do przechwycenia, tak? I znając problem ze strony ukraińskiej z obroną przeciwrakietową, jakby, która opiera się w dużej mierze o systemy Patriot i rakiety PAC-3 do tych systemów i jest deficyt tych rakiet, i znając te problemy, Rosjanie dodatkowo zmodyfikowali taktykę. Oni się starają przeprowadzić te ataki w ten sposób, żeby obrona ukraińska miała najmniej czasu na reakcję, jak możliwe mniej czasu na reakcję, żeby właśnie zmniejszyć szanse na przechwycenie. Więc pod tym względem ten atak był bolesny, ale z drugiej strony też to on nie zrobił takiego jakiegoś wrażenia na stronie ukraińskiej, żeby to było potraktowane jak coś wyjątkowego, co by mogło zmusić Ukrainę do jakichś ustępstw na przykład.
0: Ale prezydent Wołodymyr Zełenski wracał z podróży zagranicznej szybciej niż planował, tak? Mówiąc właśnie, że atak się szykuje. Tych takich alarmistycznych tonów jest wiele, czy alarmowych, bo mówiących chociażby o tym, że Białoruś w jakiś sposób też szykuje się tam grunt na Białorusi pod nowe ataki na Ukrainę. Jest również prośba, jest żądanie wyłączenia takich urządzeń, dzięki którym cele na Ukrainie są łatwiej uderzyć, bo naprowadzają urządzenia czy rakiety na te cele. Także tu jest dużo takich spraw, które wydają się być pokazujące, że ten front i to zagrożenie rosyjskie jest cały czas niemalejące. No, o to chodzi chyba też, żeby, tak już mówiąc politycznie, też Wołodymirowi Zełenskiemu. Nie mówię, że to jest nieprawda, że to jest specjalnie wyolbrzymiane, tylko że po prostu to też jest pokazywanie tego, że jest problem, którym należy się jakoś zająć, tak? Między innymi Białoruś.
1: Z Białorusią mamy tutaj, trzeba po prostu krótko opisać, na czym ten problem polegał. Tak. Rosjanie w pewnym momencie zaczęli, kiedy mieli dostęp do Starlinków, zaczęli wykorzystywać Starlinki po prostu jako instalując je na drony, tak? I była ta sytuacja, w której Ukraińcom udało się porozumieć się z firmą SpaceX, żeby Rosjanom pozbawić tej możliwości, ale później Rosjanie zaczęli wprowadzać coraz bardziej skuteczne systemy. To się nazywa sieć mesh, czyli to jest taki system, w którym to połączenie, jakby drony się łączy w taką sieć, gdzie łączność jakby przerzuca się od jednego do dronu do drugiego, a te jakby retranslatory które się zainstalowało tam po stronie wzdłuż jakby granicy z Ukrainą, ze strony białoruskiej, one pozwalały Rosjanom jakby zastąpić te Starlinki w dużej mierze i mieć kontrolę nad tymi, nad siecią tych dronów Shahed, nad większością terenów aż do zachodniej Ukrainy. Więc to był ogromny problem i rzeczywiście Ukraina zaczęła reagować w ten sposób, że no naciskać na reżim białoruski i na ile rozumiem z komentarzy ze strony ukraińskiej stanem na teraz, to się udało w tym sensie, że Białoruś wyłączyła to urządzenie. Także tak, tu jest taka ciekawa gra w stronę białoruską. Wydaje się, że strona rosyjska chciałaby wciągnąć Białoruś w tym czy innym stopniu do tej wojny głębiej. Niekoniecznie reżim Łukaszenki by chciał tego, bo się obawia oczywiście, bo nie jest nie wiadomo, czy Rosjanie tak naprawdę mieliby siły realnie, czy to nie jest z ich strony po prostu. To jest taka gra na rozciągnięcie linii frontu, tak żeby na przykład Ukraina czuła się zagrożona i swoje siły było zmuszone rozciągnąć wzdłuż tej linii frontu. A z drugiej strony nie wiadomo, czy Rosjanie realnie mają siłę, żeby cokolwiek tam rozmieścić na tej Białorusi, żeby realnie zagrozić. Także to jest skomplikowana
0: gra. Też jest taka. Jest też jeszcze pamięć tego, jak ta wojna się rozpoczęła. Przecież wojska rosyjskie wjechały z terenu Białorusi, prawda? W związku z tym to nie jest takie nierealne. To też warto wiedzieć.
1: Z jednej strony nie jest. Tak, a z drugiej strony trzeba też rozumieć, jak to się skończyło do strony rosyjskiej. Właśnie z tego powodu, że były ogromne problemy z logistyką, w dużej mierze to się nie udało.
0: I w tej chwili konwoje, pamiętamy te zdjęcia.
1: Tak. I w tej chwili charakter wojny tak się zmienił. Widzimy te uderzenia ukraińskie skuteczne na logistykę rosyjską na południu, że też nie wiem, na ile w ogóle jest dobrym pomysłem na przykład przez Polesie, przez te błota, gdzie są pojedyncze drogi, atakować Ukrainę. Może by Ukraina i by chciała takiego ataku, żeby te rosyjskie siły po prostu zmiażdżyć tam.
0: No tak, to wtedy byłby wykorzystany błąd rosyjski. Jeszcze tak krótko powiedzmy o Krymie, który staje się tym, co chciałaby Ukraina strategicznie uzyskać. Mianowicie, żeby Krym nie był półwyspem, a wyspą. To znaczy odcięty od wszelkich rodzajów dostaw. I kryzys paliwowy, który wybuchł na Krymie, który wybuchł również w innych częściach Rosji. No ale na Krymie to jest sprawa już no, bardzo poważna. Nie ma benzyny nawet, żeby wlać ją do baku paliwa. To są skutki ataków tych dalekosiężnych rakietami, prawda, i dronami dalekosiężnymi przez Ukrainę. To jest też to nowum, które mamy przed szczytem w Ankarze, szczytem NATO, bo myślę, że te sukcesy ukraińskie będą w jakiś sposób, będzie próba dyskontowania ich tam na tym forum NATO przez tych, którzy sprzyjają Ukrainie, by coś tam stworzyć właśnie nowego, zbliżającego jednak nas do tego pokoju ukraińsko-rosyjskiego.
1: No, to, co teraz się dzieje z Krymem, jest to tyle ciekawe i ważne w sensie obserwować te działania ukraińskie, dlatego że zasadniczo można powiedzieć, że Ukraina wprowadza blokadę Krymu i to też jakby na wielu poziomach i poprzez te swoje uderzenia, poprzez działania na Morzu Czarnym. I trzeba podkreślić, że robi to w zasadzie nie mając konwencjonalnej floty na tym morzu, nie kontrolując w taki klasyczny sposób, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to morze i nie kontrolując też, nie mając dominacji w powietrzu, co też było dla takich operacji standardem. No, jak nie masz dominacji w powietrzu, to nie będziesz kontrolować. Tym niemniej ten charakter wojny tak się zmienił, że Rosjanie nadal mogą nad tym Krymem latać swoimi samolotami i mieć tam dominację w powietrzu, a i tak nic nie mogą zrobić. Ukraina wprowadza na tym niższym poziomie, stosując cały szereg, bo to trzeba też podkreślić, że to stało się możliwe dzięki temu, że akurat od końca 2025 roku weszło do produkcji cała masa różnych środków, różnych dronów, poziomu operacyjnego tak zwanego, czyli to są drony o zasięgu głównie, masowa produkcja dronów o zasięgu tam kilkuset kilometrów, powiedzmy tak, których ich zadanie jest rażenie bezpośrednich tyłów na froncie. I oni są w stanie z pomocą tych dronów niszczyć mosty, niszczyć ciężarówki na drogach, niszczyć kolej i te pociągi i tak dalej. I no pytanie tylko właśnie, jaki jest cel końcowy tej operacji. Tak, bo to jest dobre pytanie i to się okaże z czasem, jaki jest punkt końcowy tego planu, bo rzeczywiście problemy na Krymie rosną, no ale trzeba też w jasny sposób powiedzieć, że Rosjanie jak będą mieli do wyboru, czy zabezpieczenia swoich wojsk postawić jako priorytet, czy ludności cywilnej, to jednak postawią wojska jako priorytet i jak czy Ukraińcom uda się odciąć te siły militarne rosyjskie, tak żeby to nie było... No też, żeby Rosjanie nie mogli to też wykorzystać, bo ja rozumiem, że może być taka sytuacja, że Rosjanie na odwrót mogą po prostu wykorzystać tą sytuację, żeby chcieć pokazać jakby na ile strona ukraińska jest okrutna i pozbawia ludność cywilną podstawowych tam podstawowego zaopatrzenia i tak dalej. Także to jest tak o tyle ciekawa sytuacja i będziemy obserwować, jak to się rozwinie.
0: To teraz jeszcze powiedzmy o tych doniesieniach, bo to myślę, że też jest element tej szerszej polityki ukraińskiej, która no, polega na tym, że takie przynajmniej słychać głosy, gdzieś w powietrzu wisi jednak jakieś porozumienie z Rosją, które no, czy będzie korzystne, czy mniej korzystne dla Ukrainy, tego nie wiemy, ale coś się dzieje. Też te oczy są zwrócone na ten szczyt NATO w Ankarze w jakiś sposób. Nie wiem, czy pan podziela te komentarze, które przytaczam, no ale ta polityka też ukraińska, no nagle dowiadujemy się, że wezwany został, czy przyjeżdża sam Walerij Załużny, no legendarny generał, ale też legendarna postać dla Ukraińców i też no, realne polityczne zagrożenie dla Wołodymyra Zełenskiego w ewentualnych wyborach. I to jest też chyba jakiś element tego szerszego planu. Jak pan to widzi?
1: No tak, pojawiły się takie doniesienia w mediach ukraińskich i to są takie przecieki w oparciu o jakieś źródła gdzieś tam na szczytach władzy ukraińskiej. Też trzeba, moim zdaniem, znając różne takie sytuacje, też z dystansem trochę podchodzić do tych doniesień.
0: Oczywiście.
1: Czyli tak, możliwe, że to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, no to rzeczywiście wtedy by się okazało, że władze ukraińskie poważnie traktują perspektywę, że możliwości przeprowadzenia wyborów, ale a co za tym idzie też zakończenia wojny na tyle, że sytuacja będzie pozwalać na przeprowadzenie wyborów już jesienią tego roku.
0: Otóż to, no taki jest sens tych wyborów, prawda? Też, że to jest, tak. Musi być najpierw zakończenie działań wojennych, żeby wybory móc przeprowadzić.
1: Tak, ale też, no i być może rzeczywiście to wskazuje, jeżeli to jest prawda, że władze ukraińskie poważnie jakby podchodzą i rozważają taki scenariusz, ale też z drugiej strony na razie ja bym nie powiedział, że sytuacja jakby jawny sposób wskazuje, że strona rosyjska jest gotowa do czegoś takiego. Żadnych realnych potwierdzeń, żadnego realnego oparcia w jakichś faktach, które by nam wskazywały, że dojdzie do zakończenia tej wojny, na razie nie widzimy. Także jeżeli to się pojawi, to na pewno zauważymy taki fakt. Na razie strona rosyjska demonstruje gotowość do kontynuacji wojny i podkreśla to za każdym razem.
0: I to jest też ważne, by w tym całym, no wie pan, informacji na temat kryzysu paliwowego w Rosji, który rzeczywiście jest, ale interpretacja tegoż jest czasami no taka, że właściwie za chwilę odnosi się wrażenie, Rosja będzie nieformalnie, ale prosiła o pokój albo o zawieszenie broni. No to trochę jest jednak science fiction, prawda? Czy political fiction w jakimś stopniu.
1: No na dzień dzisiejszy nic na to nie wskazuje. Trzeba podkreślić, że strona elity rosyjskiej i oficjalnej Kreml, on też, tam rośnie niezadowolenie również z tego powodu, że Kreml jakby neguje ten problem, nie reaguje na niego, nie komentuje w sposób taki jakiś jawny. Są wskazówki na to, że Kreml próbuje naprawić ten problem jakby importując paliwo z tam na przykład z Indii i tak dalej, tak. Ale nic nie wskazuje, żeby ta sytuacja na razie jakoś wpłynęła na oficjalną pozycję

0: jest. Na ile to też wpływa realnie, trudno zrozumieć, na ile to też wpływa realnie na nastroje Rosjan, albo na ile te nastroje się przełożą na gotowość Rosjan, nie wiem, protestować albo coś w tym stylu, bo to też jest pytanie. No, może być tak, że to będzie niezadowolenie, ale to się nie przełoży na pozycję Kremla mimo wszystko.
1: Dobrze, to panie Mikołajusze, na koniec tak powiedzmy ostatnim zdaniem, ten szczyt NATO w Ankarze, na który naprawdę jadą dziennikarze z całego świata, to ma być wielka impreza na temat bezpieczeństwa nie tylko regionalnego, ale światowego. Pan uważa, że to jest rzeczywiście przełomowe jakieś spotkanie? Jaka jest pana opinia na ten temat?
0: No może nie przełomowe, ale na pewno bardzo ważny szczyt w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje. W kontekście Ukraina też traktuje ten szczyt jako bardzo ważny dla siebie, ale nie w kontekście oczywiście tam perspektywy przystąpienia do NATO, tylko właśnie, żeby pozyskać więcej wsparcia dla swojego wysiłku. Także Ukraina będzie przedstawiona tam na najwyższym poziomie. Będzie wiele tam posiedzeń Rady Ukraina-NATO i tak dalej, i tak dalej. I to też jest, myślę, że ważne w wielu innych kontekstach, o których mówiliśmy. No też wojny na Bliskim Wschodzie i tak dalej, też zagrożenia rosyjskiego dla wschodniej flanki NATO. Także będziemy śledzić, na pewno wiele tam będzie podejmowano decyzji ważnych dla nas.
1: No dobrze, myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze się w takim razie spotkamy na dachu świata w tej sprawie. Póki co też ten szczyt jest po tym, jak Ameryka będzie przechodziła przez swoją rocznicę 250 lat istnienia. To jest bardzo ciekawe, to już jutro, 4 lipca, ale również pogrzeb Ajatollaha Alego Chameneja, zabitego na początku tej wojny, też jutro rozpoczynają się ceremonie pogrzebowe. Także to też jest ten kontekst, w którym to wszystko, o czym rozmawialiśmy, będzie omawiane w Ankarze. Także no niezwykle to ciekawe, panie Mikołaju, prawda?
0: Prawda, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność na dachu świata. Mikołaj Susujew, ekspert do spraw wojskowości, a także i polityki, geopolityki Ukrainy, Rosji, znawca militariów. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
1: Za chwilę Tierras Raras, rozszerzony, wydanie poszerzone. Będziemy rozmawiali o Wenezueli, mam nadzieję, że się połączymy z Luisem Muñozem, który jest w Caracas. W ubiegłym tygodniu opowiadał o tym, jak wygląda tuż po trzęsieniu ziemi sytuacja w Wenezueli, w stolicy Wenezueli, na północy. No, minął tydzień, sytuacja na szczęście nie była tak dramatyczna, jak przewidywano, że zginie 10 tysięcy osób, prawie 2 tysiące jest zabitych, to już i tak jest dużo, i tak to jest koszmar i dramat dla Wenezuelczyków. Także za chwilę o tym byśmy też porozmawiali i będziemy rozmawiali o sytuacji politycznej w Kolumbii i w Peru. Postawimy tak zwaną kropkę nad wyborczymi i w tamtych krajach. Wojciech Ganczarek będzie o tym mówił, ale za chwilę spróbujemy Caracas i Wenezuela, ale też Wojtek jak zwykle na początek przygotowuje muzykę do Tierras Raras. Posłuchajmy utworu, który przygotował. Za chwilę on wytłumaczy, o czym jest treść pieśni.

0: Nostalgiczna pieśń. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, Tierras Raras na dachu świata. Wenezuela. To prawie 2 tygodnie od czasu, kiedy podwójne trzęsienie ziemi uderzyło w ten kraj, uderzyło również w stolicę, w Caracas. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z Luisem Muñozem. Może uda się porozmawiać dzisiaj. Na razie zdaje się, że są problemy z prądem, bo jak Luis opowiadał, nie ma prądu, nie ma połączenia. Także taka jest zależność. Ponad 2,5 tysiąca ludzi zginęło. Zostało odnalezionych niestety ciała tylu osób w ruinach domów, które składały się jak domy z kart. Dramat, tragedia dla kraju, który zresztą i tak pogrążony mocno w kryzysie ekonomicznym, niekoniecznie dawał sobie radę do tej pory, a teraz jest jeszcze gorzej. Kilka tysięcy osób jeszcze jest poszukiwanych, akcje poszukiwawcze trwają. Dramatyczne też zdjęcia i opowieści o tym, jak przetrwała w gruzach ponad tydzień mała dziewczynka i została uratowana przez jedną z drużyn ratunkowych działających w gruzach. Także to wszystko dzieje się w Wenezueli. Wojciech Ganczarek jest z nami. Wojtku, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry. Chyba się słyszymy.
0: Dzień dobry.
1: Czy ty mnie słyszysz?
0: No, mam nadzieję. Ja cię słyszę, już nie róbmy wrażenia, że jesteśmy w Polski PRL-u, albo na się jedni, drugi, czy się słyszy, albo...
1: Na sensie spirytystycznym, może jakiegoś ducha wywołamy razem.
0: No właśnie, ale słuchaj, Luis na razie nie możemy się z nim połączyć. Tak jak mówię, no zdaje się, że nie ma prądu w Wenezueli, co nie dziwi. Natomiast, no właśnie, powiedz, o czym jest pieśń, która tak brzmiała no, nostalgicznie, rozdzierająco wręcz. No to jest
1: no
0: też
1: właśnie,
0: dobra,
1: właśnie.
0: To jest też opowieść a propos tego, co się dzieje w Wenezueli.
1: No ja właśnie zostałem tak trochę w takim zawieszeniu tej pieśni. To jest w ogóle ciekawy gatunek, bo to się nazywa tonada, ten gatunek muzyczny z Wenezueli. Dużo w tej tonadzie tworzył Simon Diaz. I tonada jest taki gatunek muzyczny bardzo specyficzny, bo to są pieśni przy dojeniu krów. I on zazwyczaj opowiada o krowach, albo opowiada o świecie za pośrednictwem krów, prawda? Czyli zamiast historii, zamiast osób, mogłyby to być osoby, no ale że to jest muzyka przy dojeniu krów, to są krowy. No więc opowiada o tym, że o cielaczku, któremu zginęła mama. I no i ten dojący, kto chce pocieszyć tego cielaczka i go woła, że może jakby cię pocieszyła ta piosenka, tutaj przyjdź, zbliż się do ogrodzenia i nastaw uszka. No i mu śpiewa, że mi też tutaj brakuje tej krowy, brakuje tych czterech nóżek twojej mamy i żeby tam spod tych nóżek wypłynęło ciepłe, tłuste i pieniądze się mleko. I tak jakoś mi przyszła do głowy ta piosenka, wróciła do mnie, jak wczoraj czytałem o właśnie jednej z ofiar tego tragicznego trzęsienia ziemi. Matce właśnie jednej z Wenezueli, która trafiła do szpitala, udało się ją wydobyć z gruzu, trafiła do szpitala. No w szpitalu co? No nic nie ma. Nie ma ani nawet paracetamolu nie ma, bandaży nie ma, nic nie ma. Więc dziewczyna dostała do ręki listę, słuchaj, kup to, to, to, to i tamto, leć do apteki, co będziemy działać. No ale ona mówi, no ale jak, z czego to ja mam to kupić? Nie mam pieniędzy. Więc tutaj się te dwie tragedie nałożyły na siebie, bo oczywiście na trzęsienie ziemi nikt nigdy nie jest przygotowany, prawda? Trudno się przygotować. Ale jeszcze do tego stan służby zdrowia w Wenezueli, gdzie większość w ogóle pracowników tej służby zdrowia już z niej odeszło, no bo zarobki są tak niskie, że nie da się za to przeżyć. A oprócz tego, że są braki kadrowe, ogromne braki kadrowe, no to są jeszcze większe braki, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Nie ma niczego.
0: No słuchaj, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała, bo do Wenezueli będziemy wracali. Nie wiem, mam wrażenie, że Wenezuela jest opowiadana w mediach międzynarodowych, w tych dużych jak BBC czy France 24 chociażby, czy CNN. Nawet widziałem w The Economist taki tytuł, który mówił, że tragedia, katastrofa w Wenezueli jest również problemem Ameryki, o której już wspomniałem dzisiaj, że jutro rocznica 250 lat istnienia państwa Stany Zjednoczone. Więc to jest też ciekawe, w jaki sposób Ameryka postrzega Wenezuelę i postrzega to, że to też jest jej problem po wydarzeniach, o których też rozmawialiśmy w Tierras Raras przecież, czyli po porwaniu czy aresztowaniu i porwaniu prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony. To jest też, no, mam wrażenie, problem tamtego świata, to znaczy katastrofa naturalna, której przewidzieć nie można, no ale nieprzygotowanie to już jest skutek nie do końca dobrych rządów pomimo wszystko. Prawda? To też jest taka konkluzja tutaj może nadejść.
1: No tak, to też może być nie do końca dobrego budownictwa, nie? Tutaj w różne tematy, jakby różne nitki można pociągnąć od tego tematu. No ale chyba trudno znaleźć, nawet Chile, który jest krajem, który żyje na trzęsącej się ziemi nieustannie, no jakieś się trzęsie, to się trzęsie i są tragedie, i są ofiary, i się walą budynki, nie? No ale tak, no nie ma oczywiście wątpliwości, że jeżeli by te szpitale były lepiej przystosowane, to może tych ofiar było mniej. Jeżeli by ta architektura, ja tą architekturę tak wyciągnąłem, tak mi przyszła do głowy trochę, ale to niby taki temat techniczny, ale no jest ważny temat, no bo właśnie w Ameryce Łacińskiej, czyli tym kontynencie ufundowanym na kopiowaniu Europy, no to kopiowanie często jest po prostu bezsensowne, tak jak w ubiorze czy w architekturze. No budowanie, kopiowanie projektów europejskich w krajach tropikalnych, jeśli chodzi już o sam kwestię klimatu, jest bezsensowne. W tych domach z cegły zawsze piekielnie gorąco, prawda? No ale zostały skopiowane te projekty i te materiały budowlane z zachodu i już. No to samo z trzęsieniem ziemi. No jeżeli wiemy, że żyjemy na terytorium aktywnym sejsmicznie, to też pewnie trzeba było jakoś do tego podejść i specyficznie budować te konstrukcje. Natomiast no Caracas i okolice są pełne wysokich budynków mieszkalnych, które są pierwszymi, które się zawalają i najbardziej cierpią przy takich tragediach.
0: No tak, to jest też, myślę, że jeden z tych aspektów i tych problemów, które zawsze są rozpatrywane w momencie, kiedy oceniamy katastrofę naturalną. To jest pod każdą szerokością geograficzną. Pamiętam, że widziałem skutki trzęsienia ziemi w Algierii czy w Pakistanie. Zawsze tam były może nie zapożyczenia architektoniczne, ale też w sposób, w jaki były budowane osiedla, były budowane miasta, miasteczka czy wsie. Ale dobrze, spróbujemy, może się Luis odezwie, Luis Muniz, ale przejdźmy do tematów, czyli do naszej politycznej kropki nad i. Tak nazwijmy, czyli co się wydarzyło w Kolumbii, co się wydarzyło w Peru. Zacznijmy od Kolumbii. Rozmawialiśmy, łącząc się z Bejrutu, o tym, że w Kolumbii no, czas na większą liczbę więzień, tak? I kandydat, który tam występował w wyborach, taką miał koncepcję. Czy to się ziści? Halo, halo? Halo, halo, czy słyszymy się z Wojtkiem? O, Wojciech Ganczarek właśnie, to jest też urok łączeń na żywo. Spróbujemy się połączyć i porozmawiać o politycznych wyborach w Kolumbii i w Peru. W Kolumbii i za chwilę posłuchamy muzyki i spróbujemy porozmawiać z Wojtkiem.

Próbujemy się połączyć z Wojciechem Ganczarkiem. Jak widać, sytuacja nie jest prosta. Również nie możemy się połączyć z Luisem Muñozem. Wszystko było zaplanowane, wcześniej sprawdzone. No niestety, taka czasami jest rzeczywistość, że płata figle, ale jak widać, nie tylko w Caracas, które przeżyło trzęsienie ziemi, ale także połączenie lokalne polskie z Wojciechem Ganczarkiem też się nie udaje. Mieliśmy rozmawiać o Kolumbii, w której wygrał Tygrys, wygrał Abelardo de la Espirea. Niewielką różnicą głosów pokonał lewicowego senatora Ivana Copedę. Również w Peru doliczono się głosów i mają nowego prezydenta. Nie będę mówił już dalej o polityce w Ameryce Łacińskiej bez Wojtka, chociaż jest to tierra sararas cały czas. Chciałbym powiedzieć o tym, że Wojciech Ganczarek i jego również prezentacja, a także jego postać niezwykle bogata i ciekawa w wiedzę jest, będzie przechadzała się 7 ogrodami w Łowiczu Wałeckim. Już za tydzień o 12 godzinie rusza festiwal. Na tym festiwalu Dach Świata jest obecny już od 5 lat, także myślę, że i 5-lecie Dachu Świata i 6 lat już festiwalu kumulują się w Łowiczu Wałeckim pod magicznym drzewem. Będzie w plenerze Jan Mikruta po raz pierwszy tam, czyli współprowadzący Dzień na Świecie w Polsacie, ale także bywalec Dachu Świata, jeżeli chodzi o komentarze, będzie również Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc, znana, lubiana i też będzie w trakcie audycji, będzie Paweł Ryszka, będzie również Jerzy Haszczyński, myślę, że może i będzie Wojciech Ganczarek, będzie Jagoda Grądecka, będzie cała plejada naprawdę fantastycznych dziennikarzy, którzy będą dostępni dla każdego, kto będzie chciał przyjechać. I proszę, zapraszam, 10 rusza festiwal o godzinie 12 na Dachu Świata. Dlaczego o tym mówię tak szeroko? Dlatego, że zapraszam również Państwa, słuchajcie, tych, którzy chcieliby zadać pytanie. Wybiorę 3, które będą zadane w trakcie naszego spotkania pod tym drzewem w Ogrodzie Reporterów, bo tak się nazywa to wydanie na Dachu Świata. Także wtedy byśmy te pytania odczytali i odpowiedzieli. Także jeżeli ktoś by chciał imieniem i nazwiskiem się podpisać, będzie ono odczytane. Także 3 wybieramy, proszę wysyłać na Dachu Świata @radio357.pl, na Dachu Świata @radio357.pl albo michał.zakowski@radio357.pl. Również na Instagramie, proszę bardzo, na Instagramie też pisać do mnie, jestem obecny. Jest tam też pewnego rodzaju warstwa filmowa, nazwijmy to, która opowiada o moich peregrynacjach teraz ostatnio na Bliskim Wschodzie. Także tam też proszę swoje pytania zamieszczać. Tak jak powiedziałem, z tej bogatej puli, bo takiej się spodziewam od Państwa, będę wybrany. Także będą wybrane te 3, które mam nadzieję na nie odpowiemy. Ale jeżeli ktoś się pojawi na tym festiwalu, jeżeli ktoś będzie wśród publiczności, będzie taka możliwość zadania pytania, ponieważ audycja będzie po raz pierwszy słyszalna w ogrodach, 7 ogrodach, czyli to miejsce, w którym odbywa się festiwal 7 stron świata. I tam, proszę, zapraszam do zadawania pytań. Prosto w twarz siedzących pod drzewem ekspertów oraz zadawać prosto do mnie. Też będziemy się starali na pytania odpowiedzieć. Także interaktywne na Dachu Świata, takiego jeszcze nie było. Festiwal, myślę, że to kolejna edycja festiwalu, jakiego jeszcze nie było. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, no niestety nie mamy połączenia z Wojciechem Ganczarkiem, nie mamy połączenia z Luisem Muñozem. O Caracas będziemy starali się informować, będziemy starali się rozmawiać o Wenezueli. Luis jest gotowy do spotkań, także kiedy tylko będzie taka możliwość, będziemy się łączyli i opowiadali. Bardzo serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję. Tylko również zapraszam, ktoś, kto nie słuchał rozmowy z Arturem Mokrzyckim o Francji, proszę bardzo, w podcastach Radia 357 można je znaleźć. Będzie też rozmowa z Mikołajem Susujewem, czyli całe dzisiejsze wydanie na Dachu Świata. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała.
występował również na początku Wojciech Ganczarek, pięknie opowiedział o Wenezueli i wspaniałą muzykę zgłosił i jej słuchaliśmy w bardzo wzruszającej, ale na koniec też posłuchamy muzyki zaproponowanej przez Wojtka. Także ja już mówię do usłyszenia Złowicza Wałeckiego, do usłyszenia Złowicza Wałeckiego w najbliższy piątek, czyli już za tydzień festiwal 7 stron świata rusza. Również będziecie Państwo mogli oglądać na przykład warsztaty dziennikarskie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że podczas warsztatów dziennikarskich będzie również Magdalena Dolot-Świerczyńska, która jest znana z reportaży na dachu, przepraszam, w Radiu 357, może kiedyś na dachu świata jak najbardziej. Zapraszam, będzie opowiadała o tajemnicach reportażu, tajemnicach podcastów, ale będzie na przykład również Colin Mayfield, korespondent wojenny, człowiek, który widział na własne oczy wojnę w Mianmie. Teraz niezwykła postać, niezwykły dziennikarz stracił pół stopy na minie, która wybuchła podczas jednego z wypadów, w jakich on uczestniczył z jedną z frakcji rebelianckich walczących z huntą w Mianmie. Także też bardzo ciekawie to się prezentuje, będzie oliwienie świata, będzie duża scena, mniejsza scena, będą podróżnicy, reporterzy, dziennikarze. To wszystko w ciągu 3 dni od piątku przez sobotę i niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywała. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie z Paryża, z Rue Surcouf, na którą zapraszam. Tutaj jest Centrum Dialogu, w Centrum Dialogu o 19.30 spotkanie, opowieść o Bliskim Wschodzie. Także Radio 357 niezwykle, niezwykle prężnie reprezentowane w różnych częściach świata. Oczywiście ironia zamierzona i przymrużenie oka, ale naprawdę to dzięki Państwu też między innymi się dzieje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie z Paryża. Do widzenia. Claudio Pociol.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No, a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? No, zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Radio 357.

Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos i nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Fajnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o.

0: Dzień dobry, Radio 357. Minęła godzina siódma. Tom Greenan zaśpiewał Boys Don't Cry, a wczoraj na openerze wystąpił zespół The Cure. Przypadek? Nie sądzę.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Restoraki. Marcin Klimkowski, kłaniam się Państwu dzisiaj samotnie. Michał zajmuje się obowiązkami formułowymi, są formalnymi, formułowymi, ale będzie dużo, dużo dobrych wiadomości. No też część też tych złych. Na przykład dla fanów Republiki Zielonego Przylądka dobrych wiadomości nie mam, a może mam, może to piękne, co zrobili wczoraj, wprawiając Argentyńczyków w takie ogromne nerwy. Kolumbia Ghana, to jakby Państwo nie wiedzieli, Kolumbia 1-0, chociaż mogło być 3, ale to jest audycja o motoryzacji i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczynamy Resoraki.

Paul McCartney, Anglia, Michael Jackson, a Stany Zjednoczone. Obie drużyny grają dalej. I Anglia, i Stany Zjednoczone. A skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to jeśli Państwo pozwolą, a wierzę, że tak, to dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych właśnie uczynimy motyw, leitmotyw Resoraków, bo to dzisiaj 4 lipca, bo to dzisiaj 250 lat Stanów Zjednoczonych. I ja teraz podam Państwu adres mailowy klimek@radio357.pl klimek@radio357.pl. Proszę napisać mi, ja wiem, że jest rano, ale proszę napisać mi, co motoryzacyjnie dla Was jest absolutnie nieosiągalnym dla wszystkich innych producentów, koncernów, nie wiem, twórców koncepcji motoryzacyjnych na świecie, co zrobili Amerykanie. Nie chcę tutaj sugerować pojemności, liczby cylindrów, wielkości, ale może jakieś nazwy, może jakieś samochody, które dla Was są bardzo, bardzo ważne. Amerykańskie. Celebrujmy z Amerykanami ten dzień, to święto, 250 lat i może na chwilę zapomnijmy, że nie tylko ci, którzy rządzą, ale ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, są ważni. Wczoraj rozmawiałem ze swoim szwagrem z Seattle, który powiedział, że jest taki oddolny ruch właśnie w Seattle młodych i w średnim wieku ludzi, którzy mówią o tym, że nie oddają władzy. To znaczy nie oddają tego momentu, że nie są dumni ze swojego prezydenta, delikatnie mówiąc, a jednak są dumni z tego kraju, w którym mieszkają. A dzisiaj porozmawiamy właśnie o amerykańskiej motoryzacji. klimek@radio357.pl. A tak się wylosowało, że najpierw był duet i teraz też będzie duet.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Pierwsze wiadomości już spływają. Pan Szymon pisze: Dodge Viper. I właściwie tyle, nic więcej. I wszystko jasne. V10 mocy. Tam chyba było około 800 koni, z tego co pamiętam, i potworne przeniesienie napędu na tylną oś. No, tym trzeba było umieć jeździć. Jeszcze czasami mam wrażenie, że przynajmniej w Warszawie czasami Vipera można spotkać. No i kąsa, rzeczywiście kąsa dźwiękiem, kąsa wyglądem. To jest tak oldschoolowe, jak to tylko możliwe. To jest przeciwko wszystkiemu, za czym dzisiaj stoimy, tak? Poszanowanie klimatu, poszanowanie dobrostanu, jeżeli chodzi o słuch, no i wszystko. Cała Ameryka w pigułce. Dodge Viper, ale to tylko pierwsza z propozycji. Co jeszcze amerykańskiego ścina państwa z nóg, albo może likwiduje z planszy? klimek@radio357.pl. A ja teraz pozwolę sobie na kilka takich motoryzacyjnych, bardzo osobistych wspomnień, bo mam takowe i rzeczywiście Ameryka motoryzacyjnie jest nieprawdopodobna. To znaczy tak bardzo różna od Europy, tak bardzo różna od Polski, ale na przykład też takich włoskich miasteczek, gdzie są wąskie uliczki, te małe samochody typu Fiat 500 czy Fiat 126 i inne malutkie przemieszczają się i to jest naturalne. No i właśnie, wielkość jest naturalna w Stanach Zjednoczonych. Od tego, jak ogromne są miejsca parkingowe, bo tam jest po prostu dużo przestrzeni. Pewnie, że nie w Nowym Jorku, pewnie, że nie w San Francisco, pewnie, że nie w innych wielkich miastach, ale tak w interiorze to rzeczywiście trzeba mieć dużo miejsca do zaparkowania, bo ma się duży samochód, a te miejsca są duże. Więc kiedyś, zresztą z Michałem Gąsiorowskim, jak jeździliśmy sobie podczas prezentacji Audi Q7, akurat to było w Kanadzie, ale z Vancouver do Calgary, i mieliśmy wrażenie, że to Audi Q7 to jest największy model Audi i zaparkowaliśmy, mam nawet zdjęcie, kiedyś wstawię może na grupę, w grupie patronów, i zaparkowaliśmy to Audi obok, nie wiem, Chevrolet Tahoe i innych samochodów, i zrozumieliśmy wówczas razem, że mamy samochód średni, jeśli nie mały. A druga sprawa to odległości. Byłem kiedyś w Dallas, zostałem wysłany służbowo przez magazyn, w którym wówczas pracowałem, i pomyślałem sobie, że no dobrze, to zostanę jeszcze kilka dni, tak? 3, 4, 5 dni. A zresztą to służbowe wysłanie to było Monkey Garage, taki bardzo, bardzo słynny motoryzacyjny, słynne motoryzacyjne miejsce twórcy programu telewizyjnego, bardzo popularnego w Stanach Zjednoczonych. Robiłem z nimi wywiad. No ale zostałem kilka dni, wypożyczyłem samochód i pomyślałem sobie, jak ja jestem w Dallas, no to przecież jednego dnia pojadę sobie do Waco, do tego miejsca, gdzie była sekta, gdzie dochodziło do różnych historycznych, dość nieprzyjemnych rzeczy. No i rano wstaję, mówię, dzisiaj jadę do Waco. No, okazało się, że z Dallas do Waco jest 400 mil, czyli nawet przy takim kompletnym, luźnym jechaniu, no to jest 6-7 godzin z obiadem w jedną stronę. No i tak też spędziłem dzień do sąsiedniego miasta, tak jakbym z Warszawy pojechał do Siedlec, albo do Łodzi, albo do, nie przymierzając, Torunia. A tymczasem w Stanach Zjednoczonych to działa inaczej. To działa zupełnie inaczej. To trzeba było zaplanować tak, żeby tę podróż rozplanować na 2 dni. A to może teraz przerwę i wrócę do kamperów i jeszcze innych historii z Jeepem w tle. A wciąż czekam na Państwa wspomnienia albo takie, może nie wiem, marzenia amerykańskie. klimek@radio357.pl. To są Resoraki i gramy dalej.

0: Resoraki.
1: Hej, hej, USA, wracamy do audycji i do rozmów o Stanach Zjednoczonych. Ależ mnie rozbawił pan Tomasz, który napisał. Jestem w wielkim pozytywnym szoku. Odbyłem właśnie 3-tygodniową wyprawę na południowo-zachodnich parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, jeżdżąc kamperem zbudowanym na Fordzie E450. Silnik 7,3 litra V8. I później zacząłem sobie czytać. Silnik to tak zwana Godzilla. Może jeździć setki tysięcy kilometrów i co z tego, że pali trochę więcej benzyny. I tutaj się na chwilę zatrzymam. Panie Tomaszu, ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Rozumiem podziw dla dźwięku, podziw dla wytrzymałości, ale proszę nie pisać, pali trochę więcej benzyny, bo to jest grube nadużycie i mam nadzieję, że państwo się z tym zgodzą. Ale kontynuuje pan Tomasz. Ja muszę co chwilę dolewać AdBlue, wymieniać czujniki NOx, wtryski AdBlue, wydawać tysiące na serwis i tak dalej, i tak dalej. I przejeżdża 100 tysięcy. Ten mój samochód, tutaj marki nie wymienię. No coś w tym jest. Z kolei pani Joanna pisze, no bo zachęciłem państwa do mówienia o tej amerykańskiej motoryzacji, którą kochacie, a jak widzę, zwolennicy V8 wstają rano i na resoraki są gotowi. Pani Joanna pisze, odkąd zobaczyłam w serialu Drużyna A białą korwetę z czerwonym paskiem, którą jeździł Buźka, to była miłość od pierwszego wejrzenia. No pani Joanno, ależ oczywiście, że tak. To jest cała masa popkultury zmieszanej z V8, zmieszanej z tym zużyciem benzyny troszkę więcej niż zwykle. I teraz też pewnie będziemy wymieniać różnego rodzaju korwety, samochody z V8-kami, Cadillaca, James Dean, Elvis Presley i tak dalej, i tak dalej. Ale to już nie ja będę wymieniał, tylko wierzę, że państwo będą wymieniali. Gramy dalej po amerykańsku.

Change to też by się przydało w Stanach Zjednoczonych. Nieprzypadkowo wszystko tutaj się klei. No i zrobiło się specjalne wydanie Resoraków z okazji 250. rocznicy istnienia Stanów Zjednoczonych. To kolejna przygoda ode mnie. Kiedyś zostaliśmy zaproszeni przez firmę Jeep na prezentację nowej generacji Wranglera. No ikonę, wiadomo, ikona terenowa. Pojechaliśmy pokonać Rubicon Trail w górach Sierra Nevada. No coś niesamowitego. Widoki takie, że można było wysiąść z tego samochodu, usiąść i tak za 30 lat siedzieć, bo to się opisać nie da. Trzeba zobaczyć. Chociażby w internecie. No ale poruszamy się tym Rubiconem, Jeepem Wranglerem, czyli w Stanach Rubiconem. Jedziemy przez Rubicon Trail. Tereny są niesamowite, to już mówiłem, ale też trasa jest niesamowita. Na oko wydaje się, że przejechać się nie da, tymczasem wjeżdżamy, no bo Jeep. No i co dalej? Jest przerwa lunchowa, ja sobie odchodzę, no jeszcze wtedy ćmiłem, co nie powinienem, ale sobie odchodzę i nagle widzę grzechotnika. Była z nami opiekunka, rangerka, czyli opiekunka parku narodowego, no i wyjmuje rewolwer, strzela, hałas, w ogóle coś niesamowitego, zabija tego grzechotnika. Ja mówię, co ty robisz, przecież to jest zwierzę, to my naruszamy jego przestrzeń, nie wolno takich rzeczy robić, a ona patrzy na mnie jak na wariata i mówi, ale człowieku, jakby cię ukąsił, to pół godziny jest po tobie, bardzo proszę, żebyś nie zwracał mi więcej uwagi. Jeep sprawdził się doskonale. Grzechotnik to był jego ostatni dzień. I druga przygoda. Kiedyś miałem taką dłuższą, półtora tygodniową podróż Las Vegas, Phoenix, San Diego, San Francisco, Los Angeles. No, półtora, dwa tygodnie. Było nas troje i jechaliśmy sobie tymi długimi drogami, które znacie Państwo z filmów, seriali. No i pewnie część z Was znaje z własnej podróży. I założyliśmy sobie we troje, że nie przytyjemy. Że te dinersy, te takie wielkie, no nie wiem, jadłodajnie, restauracje, bary szybkiej obsługi, to różnie, ale na każdej stacji gigantycznej, jak wszystko w Stanach Zjednoczonych, nie przytyjemy. No nie udało się, bo porcje są tak ogromne, że nigdy wcześniej nie widziałem tak ogromnych. A wracając do samochodów, dla mnie Ford Mustang.

Inaxes to akurat zespół z Australii, ukochanej przez pana Marka Niedźwieckiego, ale też przez Tomka Gorazdowskiego, który objechał Australię dookoła. I to mi przypomina historię, dość w mojej opinii oczywiście śmieszną, dlatego że kiedy Tomek objechał dookoła Australii, zajęło mu to 2 tygodnie czy 3 tygodnie, nie, może nawet 2 miesiące, nie pamiętam ile. W każdym razie ja wtedy byłem na takiej małej indonezyjskiej wyspie, której obejście dookoła po plaży zajmowało 1,5 godziny. I tak sobie pomyślałem, mały i duży, a mogą sobie dobrze spędzać czas. Ale dobrze, wracamy do historii amerykańskich, bo dzisiaj Resoraki świętują 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych. Pisze pan Mikołaj, że no jest Team Petrol, a bardzo lubi amerykańskie pick-upy. Ford F-250 z lat 70. to jest jego marzenie. Ale zwraca uwagę na coś jeszcze innego. Amerykańskie tablice rejestracyjne. Każdy stan ma inne. Bardzo wiele jest pięknych. Są proste, kalifornijskie, ale są też takie jak obrazy. No po prostu obrazy. Można je kolekcjonować. Amerykanie je często gubią. Kupuje się w specjalnych sklepach takie trochę z demobilu. Jakże to jest piękne, naprawdę. Takie tablice rejestracyjne. No i tutaj muszę powiedzieć, że jestem Team Stany Zjednoczone, a nie Team Europa z tą nudą taką jeszcze trochę urzędniczą, brukselską. Mogłoby być ładnie. Pan Maciek pisze Ford GT40. No, panie Maćku, to nie są lekkie tematy. Ford GT40 to jest samochód, który jest idiotyczny, ponieważ nie można nim zaparkować, żeby nie narazić się na uderzenie albo na niemożność wyjścia z auta. A z drugiej strony, no, też to jest auto nie dla każdego, tak? To trzeba tym umieć jeździć. Nie twierdzę, że ja umiem, ale trzeba umieć. A z kolei pan Bogdan, a mnie to w ogóle nie bierze. Te pojemności 5 litrów, to nie dla mnie. I trochę to jest dla kowbojów, trochę to jest dla nie dla nas w Europie. I właśnie dotknął pan tego, co jest prawdą, words of wisdom. Rzeczywiście, w Europie, we Włoszech, nie wyobrażam sobie na przykład miejscowości Pisa albo Florencja. To w ogóle do siebie nie pasuje, więc raz tak, za oceanem tak, a tutaj tak. Nawet Amerykanie przecież w takich miastach jak San Francisco, jak Nowy Jork, w Nowym Jorku używają komunikacji miejskiej, bo nie chcą tego wszystkiego dotykać. W Los Angeles, w San Francisco też nie jeżdżą wielkimi pick-upami, tylko raczej Teslami, raczej samochodami, które są dobrze wyciszone. I to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Stosowność. Samochód? Do okoliczności. No ale jak się jedzie przez Nevadę, no to proszę mi wierzyć, wygodnie jest w Fordzie F-150 czy w Toyocie Tundrze, Nissanie, tym ogromnym Tytanie, tak, Tytanie, bo to przecież też Japończycy robią auta, które mają konkurować z amerykańską klasyką. Wrócimy do tego wszystkiego.

tak to czasami jest, że mężczyzna płacze. Ja, no może nie płaczę, łzy w oczach mam, dlatego że napisał pan Aleksander. Jestem wielbicielem amerykańskich krążowników z tamtych lat. Jako młody, 40 lat temu, napisałem do ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce z prośbą o wysłanie mi jakiegoś samochodu w związku z tym, że w ich filmach są na potęgę rozbijane różne marki. Zamiast je niszczyć, jeden mogli przysłać do mnie. Do dziś nie mam odpowiedzi. Panie Aleksandrze, lepiej późno niż wcale, może jeszcze odpowiedzą. A ja panu odpowiem i państwu oczywiście, że urodziłem się i wychowałem na Saskiej Kępie przy ulicy Międzynarodowej. Na rogu Międzynarodowej i Zwycięzców w Warszawie była wówczas taka baza amerykańskiej ambasady. Amerykańska ambasada oczywiście mieści się przy Trakcie Królewskim w odrażającym budynku, który nie pasuje do Traktu Królewskiego, jest okropny. No ale nie chcą podsłuchów, więc cały czas rezydują w tym budynku. Ale wracając, mieli taką bazę, po prostu wynajęty kawałek placu z jakimś tam warsztatem i w latach 80. trzymali tam swoje samochody. Za płotem, z ochroną. I my jako dzieciaki, 7, 8, 9, 10 lat mające, staliśmy sobie przy tym płocie, kopiąc piłkę, grając w kapsle i patrzyliśmy na te samochody. To były prawdziwe amerykańskie samochody z lat 70., początku 80. To jest coś, czym ja myślę nasiąknąłem wtedy i nie wykluczam, naprawdę nie wykluczam, że bycie tutaj teraz w Resorakach to jest pokłosie tamtego patrzenia na te amerykańskie samochody. No dobrze, dzisiaj dużo wzruszeń, przynajmniej dla mnie. 4 lipca, 250 lat Stanów Zjednoczonych. Ja tylko jeszcze powiem, że dzisiaj o 11.30 Mustang Klub Warszawa zbiera się na rondzie Waszyngtona, czyli w okolicach Stadionu Narodowego i jadą do Łowicza i tam będzie całodniowa impreza jakaś. Proszę znaleźć sobie w sieci, ale jak państwo chcą amerykańskie samochody obejrzeć, to nie tylko w Warszawie, tylko pewnie na A2, w Łowiczu. Dużo się będzie działo. A jeśli ktoś ma jeszcze jakieś ogłoszenia w związku z amerykańskimi samochodami, to poproszę, może na przykład w Augustowie albo w Szklarskiej Porębie, że wymienię tylko miasta bardzo, bardzo bliskie Radiu 357. Dzieje się coś z Fordami F-150 albo Cadillacami jakimiś. No nie wiem. Kto teraz... A, dzisiaj był Paul McCartney, to może jego kolega z zespołu.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Resoraki. Amerykańskie resoraki, wracamy. Pan Michał napisał do mnie, że kochał się w Fordzie Mustangu i o nim marzył, a teraz marzy o dobrym zdrowiu. No to panie Michale, dobrego zdrowia. Zdradzę państwu taką tajemnicę. Otóż mamy w radiu, w studiu A, trzy ekrany, na których to ekranach są różne telewizje informacyjne i w tej chwili na ekranie prawym jest program ogrodniczy i ja patrzę na róże, a ponieważ prowadzę chłopaka z konewką w piątkowe, jeszcze wcześniejsze poranki, no to z uwagą. W środku zdjęcie Zbigniewa Ziobry, ale takiego, no, z policyjnych kartotek. A po lewej mecz. No trudno się skupić. Ale dzisiaj nie tylko do Stanów Zjednoczonych się przygotowałem, więc w telegraficznym skrócie wiadomości ze świata motoryzacyjne. BYD, chiński koncern, postanowił być największym producentem samochodów na świecie. Już jest wysoko, ale rzucił rękawice trzem największym firmom, czyli Toyocie, grupie Volkswagen i konsorcjum Hyundai Kia. Jak BYD chce to zrobić? Po prostu, powiedział to prezes tej firmy, chce kontynuować to, co robi i troszeczkę nie ma wątpliwości, że to się stanie. Teraz wiadomość o bezpieczeństwie. Otóż nie wiem, czy państwo wiedzą, że taka belka z tyłu ciężarówek, taka belka, żeby nie wjechać pod ciężarówkę. Ona w Stanach Zjednoczonych nazywa się Mansfield Bar, dlatego że Jane Mansfield, wielka ikona kina, zginęła w dość tragicznych okolicznościach, wjeżdżając właśnie pod ciężarówkę. Wówczas nakazano instalowanie w ciężarówkach takich osłon, żeby pod autem osobowym pod ciężarówkę nie wjechać. No i mamy Mansfield Bar albo po prostu ochronną belkę w ciężarówce. No i okazało się, że przeprowadzono badania. Te belki nie działają. Chociaż nie, belki działają, ale samochody, które mają systemy rozpoznające przed kolizją, to znaczy ostrzegające przed ryzykiem kolizji, nie widzą tej belki. I wymaga to ogromnej poprawy. Sprawą ma zająć się wyspecjalizowana jednostka w Unii Europejskiej przynajmniej. Szwajcarzy z kolei zlikwidowali, wyobraźcie sobie państwo, autostradę. Zbudowali i zlikwidowali. To rzadkość. W Polsce jesteśmy dumni z każdego kilometra, który przybywa. Tymczasem A50 w pobliżu miejscowości Gladfelden miała 4 kilometry i nikt nią nie jeździł. To znaczy 14 tysięcy samochodów dziennie. To właściwie tyle co nic. I Szwajcarzy uznali, że trzeba obniżyć rangę drogi. Zbudowali drogę jako autostradę, ale ją obniżyli, żeby były inne przepisy, inne też pewnie opłaty i to jest po prostu zwykła droga. Wyobrażam sobie, że przynajmniej w tej chwili taki odcinek bardzo, bardzo kontrowersyjny jak A2 z Warszawy do Łodzi, która jest chyba najbardziej zatłoczonym odcinkiem autostrady w Polsce, zostaje zamieniona na zwykłą drogę i 90 na godzinę i no, to by były chyba protesty. Co dalej? Wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych z tymi wiadomościami. Otóż Ford zatrudnia, a najpierw zwolnił, no jak to w Fordzie, tam nie ma miękkiej gry. I zwolnili inżynierów, bo postanowili do kontroli jakości zaangażować sztuczną inteligencję. No, troszeczkę czasu minęło i okazało się, że sztuczna inteligencja weryfikuje tę jakość w bardzo, bardzo zły sposób, czyli pogorszyli. W związku z czym rozpisały HR-y, czyli kadry, rozpisały nowy konkurs i tych, co zwolnili, to przyjęli. Tam w Stanach się nikt nie obraża, więc 300 osób Ford zatrudnił. Jeszcze jedna wiadomość. JD Power to jest taka konsumencka organizacja też ze Stanów Zjednoczonych, ogromna, właśnie działająca prokonsumencko i badająca przeróżne rzeczy, zbadała, jak kierowcy widzą te ogromne ekrany, które pojawiają się w autach elektrycznych, ale właściwie nie tylko, w różnych. No i okazało się, że kierowcy ich po prostu nie znoszą. Nie chcą dotykać, brudzą się, odwracają uwagę. Rzeczywiście, z Łukaszem Dunajem ostatnio jechaliśmy do Żywca na męskie granie. To jest coś nieprawdopodobnego, jak bardzo odwraca uwagę ekran, zamiast dawać możliwość skupienia się na drodze. Z jednej strony fajnie, dużo miejsca, łatwo nacisnąć, ale z drugiej strony to skupienie nie jest łatwe do utrzymania. I wielokrotnie to widziałem, tylko że to taki jest dowód anegdotyczny. A teraz widzę, że mamy twarde dane. Kierowcy nie lubią tego, czym chwalą się producenci. Jakaż to jest niesamowita, jakiś to jest niesamowity paradoks, że producenci mówią, tak, to jest to właśnie to, co macie lubić, a kierowcy mówią, tak, to jest właśnie to, czego nie lubimy. No zobaczymy. Prawdopodobnie, jak znam życie, za 5 lat samochody będą wyglądały inaczej. Coś jeszcze? Tak, mamy nową funkcję M-Obywatela dla kierowców i to tak z kronikarskiego obowiązku donoszę, że teraz możemy sobie sprawdzić AOC każdego auta. Każdy wchodzi w M-Obywatela, wpisuje na przykład podczas stłuczki czy kolizji OC innego samochodu i jest wiadomo, czy ma OC, czy nie ma OC, czy trzeba wzywać policję, czy będą kłopoty, czy kłopotów nie będzie. Przypuszczam, że gdyby Amerykanie zobaczyli, co my mamy w telefonach, mówię o aplikacji M-Obywatel, to by zwariowali. Oni cały czas cash i cash. Cash i cash.

No i słusznie zauważa pan Adam, który wrócił z dwutygodniowego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Był w stanie Nowy Jork i okolicach, ale pisze, ma pan rację, panie Adamie, pisze, że no tak, ramy, GMC, te wszystkie Fordy duże, wszystko się zgadza, ale przecież w Stanach Zjednoczonych są jeszcze te wielkie ciężarówki, Peterbilty, Kenworthy, wypolerowane cysterny, pick-upy, których wielkość jest nieprawdopodobna, jeśli weźmiemy europejskie normy. Duże, wielkie hypery na przykład, czyli pick-upy hypera, no to jest maleństwo w porównaniu z tym, co wożą Amerykanie. Tam są takie kampery i to widać, to jakoś się klei z parkingami, klei się z drogami, to nie wygląda tak bardzo ogromnie, to wygląda naturalnie, ale z tyłu na sztywnym holu na przykład potrafią Jeepa Grand Cherokee wieść, że taki po prostu paket samochód, coś co jest symbolem statusu albo no, ogromnym samochodem w warunkach polskich, europejskich, tam to jest po prostu paket samochód. Nie miałem nigdy przyjemności jechać takim autem, ale wiem, że rzeczywiście jest tak, że to są domy, tak? Wszedłem na jakichś targach motoryzacyjnych i widziałem, jak to wygląda. No i pan Adam jeszcze przysłał zdjęcie Tesli Cybertruck, czyli tej elektrycznej, kanciastej, przedziwnej, a mającej oryginalną przyczepę z lat 70. kempingową z tyłu, więc połączenie tradycji z nowoczesnością jest dla Amerykanów jak najbardziej normalne. I też to się, tak jak powiedziałem, klei z rzeczywistością. Miałem bardzo dużo powiedzieć o samochodach tych objeżdżonych przeze mnie, czyli chińskim Gazoo, Gaz Ion 5. Niesamowite auto. Zero przycisków. Wszystko, ale to wszystko regulowane z ekranu dotykowego, czyli z tabletu, łącznie z wycieraczkami, łącznie z lusterkami i no, po 7 dniach się człowiek przyzwyczaja. Później miałem powiedzieć o Nissanie Ari Nismo, że to jest coś niesamowitego. Nismo to jest taki sportowy oddział Nissana zarezerwowany wyłącznie dla samochodów sportowych i postanowili to Nismo zrobić z Arią. No i okazało się, że da się, że to wszystko dobrze chodzi. I miałem powiedzieć jeszcze o Suzuki Hayabuzie, ale to będzie za tydzień, no bo czas nie jest z gumy. Stany Zjednoczone, kochane Stany Zjednoczone, świętujcie tak jak chcecie, 250 lat, to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo. Jeszcze można zrobić dużo dobrego. Marcin Klimkowski, Resoraki, dzisiaj w pojedynkę i dzisiaj w specjalnym wydaniu poświęconym właśnie Stanom Zjednoczonym i tamtejszej motoryzacji. Dobrego dnia.

0: Minęła dziewiąta, moja kawa już gotowa.
1: Bistro.
0: Tak, nie wypiłam jeszcze tej kawy. Ona stoi przede mną, dlatego pomyliłam godzinę. Minęła ósma dopiero, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że u Państwa zegarki wskazują tę samą godzinę. Zrobiło się trochę chłodniej. Ja odetchnęłam trochę. Mam nadzieję, że Państwo ten oddech słyszeli. Pomyślałam sobie, że może warto zacząć ćwiczyć. Nie wiem, tak sobie pomyślałam, nie jest to temat bistro, ale ja zapytam o to Michała Bonarowskiego, który już za moment pojawi się w studiu. Zapytam go o to, czy on uważa, że wakacje i takie chłodniejsze dni to jest bardzo dobry moment, żeby zająć się kulturą fizyczną.

0: Cześć Michale.
1: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: No i jak? Co ty sobie myślisz o ćwiczeniach porannych?
1: Ja uważam, że każda pora jest dobra na to, żeby rozpocząć ćwiczenia. Tak zresztą mówią fachowcy.
0: Aha.
1: A odkładanie czegoś od poniedziałku albo od nowego roku, no to jest taka trochę wymówka, żeby czegoś nie zrobić teraz. Ja wiem, Kasia, że ty ćwiczysz przecież. Bo ty już mówiłaś mi jakiś czas temu, że ćwiczysz. Chyba, że tylko mówiłaś, że ćwiczysz, a
0: tak?
1: Teraz
0: ale powiedz mi o tym więcej.
1: Ćwiczeniu. Tak, tutaj możemy sprawdzić, Kasia, jakie te ćwiczenia wykonujesz, powiedz. Co to jest?
0: Jakie ćwiczenia? Na pewno zazwyczaj w soboty rano ćwiczę degustację.
1: Tak, chodziło mi o ćwiczenia fizyczne bardziej niż sensoryczne.
0: Ale wiesz co, to opowiem ci. To ja pływałam ostatnio. Jak były te upały, w okolicy, tam gdzie mieszkam, jest cudowna rzeka. Ta rzeka się nazywa Żądza i pływałam w tej rzece. Ona jest nieduża, jest bardzo spokojna, jest wspaniała i ja to pływanie w tej rzece z moją sąsiadką, którą teraz serdecznie pozdrawiam, traktuję trochę tak jak spacery. Wiesz, my sobie płyniemy tą rzeczką we dwie i tak jak człowiek idzie na spacer, więc rozmawia, podziwia przyrodę. Dokładnie tak samo spacerujemy, pływając w tej rzece. Trochę tak? Ćwiczenie? Nie?
1: Wiesz co, no każda aktywność, na pewno każda aktywność jest fajna i tak mówią, tak jak mówię, specjaliści. No pewnie, żeby to można było zakwalifikować do ćwiczenia, to trzeba byłoby się zastanowić i nad tempem tego pływania i pewnie nad jakimś...
0: spacerowe, wiesz?
1: No tak zwaną żabką krajoznawczą, tak?
0: Tak, żabka
1: z rozglądaniem się pewnie dookoła.
0: Tak było.
1: I to tak jak mówię, to jest na pewno bardzo dobrze, bo każdy ruch jest fajny, ale jakby tak chcieć to zaliczyć do ćwiczeń, to pewnie i troszkę szybciej i może pod wodą też by trzeba było.
0: A to
1: wtedy
0: musia...
1: już ta rozmowa jest taka trochę bardziej bulgocząca. Już mniej wtedy tego.
0: Albo z przerwami.
1: Prawda? Ale to nie znaczy, Kasia, że ty robisz coś źle. Wręcz przeciwnie. Tu kibicuję, trzymam kciuki. Rozumiem, że tak dociągniecie do morsowania. No bo przecież skoro rzeka, no to i zimą można byłoby też trochę popływać.
0: Nie, zresztą... ale przepraszam, przerwę ci. Przeczytałam ostatnio, że, bo może chciałabym tak najprościej, żeby to gdzieś przy okazji robić o bieganiu i wyczytałam gdzieś ostatnio taki sposób na bieganie, że dobrze on tak wprowadza, a przy tym jakby ciało się poprawia, w sensie, że chudne, że 2 minuty szybkiego marszu, 2 minuty biegu i 2 minuty wolnego marszu. I tak w kółko, przez 20 minut.
1: To są na ten temat różne techniki, bo jest tak zwany japoński marsz również i ten japoński marsz nie zakłada biegu, tylko szybki chód, szybki krok, taki właśnie naprzemienny z tym wolnym. To jest coś, co w tej chwili jest zalecane jako taka aktywność bardziej dla każdego z nas, także nie trzeba się do tego jakoś przyuczyć na przykład. I ten japoński marsz to jest coś, co dostępne jest dla każdego z nas, niezależnie od tego, jaki jest stan naszego zdrowia, ale powiem ci, że jeśli już tak po krajach sobie trochę chodzimy, to jest też włoska gimnastyka. Włoska gimnastyka, to ja to tak trochę nazwałem, bo nie wiem, czy to ma swoją jakąś nazwę, ale chodzi o to, że Włosi tak dużo gestykulują,
0: ach tak,
1: że w ciągu dnia nawet do 500 kilokalorii może pochłonąć właśnie ta gestykulacja, to wstawanie, to takie podnoszenie rąk, czasem machanie głową. To wszystko może być bardzo, bardzo fizyczne. Tak, tak, tutaj Państwo pewnie słyszą, że ja też się tutaj po włosku właściwie nad tym mikrofonem wytrząsam. Więc to jest kolejna aktywność, którą można byłoby sobie zapisać. A wiesz, że my możemy... teraz, nie że od teraz, nie że od dzisiaj, ale od całkiem niedawna, zaprosić naszych słuchaczy do kontaktu z nami nawet teraz, nawet w tej chwili.
0: Tak, ja wiem.
1: Tak, tak, tak, bo mamy taką nową funkcję w aplikacji Radia 357, tylko że tylko w aplikacji Radia 357. Nigdzie indziej tego się niestety nie da zrobić.
0: No bo wyjątkowa jest ta nasza aplikacja.
1: Jak działa? Oczywiście działa cały czas bardzo dobrze, to tam się nic złego nie dzieje. Tak, można do nas wszystko wysłać teraz. Wiadomości, zdjęcia, brać udział w sondach, no i to wszystko w trakcie trwania audycji. Więc jeżeli teraz Państwo coś takiego zrobią w aplikacji, to my to sobie zobaczymy. No nie wiem, czy od razu może zareagujemy, bo nie wiem, czy będziemy tacy sprawni, żeby to zrobić, ale może odpowiemy, kto wie, może
0: tak,
1: weźmiemy to jako temat do innej audycji, także to jest taki najszybszy sposób, żeby teraz z nami właściwie współtworzyć trochę program.
0: Tak, proszę pamiętać, żeby uaktualnić sobie aplikację, bo to
1: wtedy... A, bo to w najnowszej wersji, Kasia, tak jest. Tu chylę czoła przed twoją wiedzą technologiczną, że
0: czujnością
1: tylko i wyłącznie w najnowszej wersji aplikacji. Więc takie sobie tutaj lokowanie tej aplikacji zrobiliśmy.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Michale, co smacznego przyniosłeś? Książkę widzę smaczną.
1: Będziemy dzisiaj tak, przez książki sobie przebiegać. Przez dwie książki, bo trzeciej niestety nie zdążyłem doczytać. Ale za to doczytałem tę, którą obiecywałem, że będę miał doczytaną. Więc za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Ale zaskoczę cię też, Kasia, bo dziś również będzie ćwiczenie sensoryczne.
0: Nie, Kasia,
1: to oczywiście cudownie. Nic nie wiesz, dlatego że nic nie widzisz, co ja mam tutaj zgromadzone pod stołem z mojej strony stołu.
0: Aha.
1: A to wynika stąd, że państwo się bardzo rozochocili ostatnimi naszymi, znowu, no powrotem właściwie trochę do degustacji i do nauki tego. Mhm. Pamiętasz, Kasia, czego nauczyłaś się na poprzednim naszym spotkaniu?
0: Także powoli i że ten plasterek szynki najpierw trzeba tak położyć na języku, wiesz, do podniebienia, że nie od razu wgryzać
1: tak.
0: się.
1: Bo właśnie ćwiczyliśmy sobie hamony, więc ci z państwa, którzy słyszeli, to na pewno już tę wiedzę posiadają.
0: Hamoniada.
1: A ci, którzy nie słyszeli, to zachęcam do odsłuchania w podcastach, też zresztą w aplikacji można sobie posłuchać. No i tam trochę próbowaliśmy przekazać wiedzy o tym, czego powinniśmy oczekiwać od hiszpańskich hamonów. I państwo się tak rozochocili, że dostałem mnóstwo wiadomości. Przypomnę też adres przy okazji michal.bonarowskiradio357.pl, że chcą jeszcze i jest inne hiszpańskie ikoniczne coś.
0: Kiełbaska.
1: Tak, Kasia, kiełbaska. Chorizo się mówi,
0: no
1: chorizo,
0: wiem,
1: albo tam są też inne nazwy innych rodzajów tejże kiełbaski.
0: Aha.
1: I my dzisiaj właśnie takie chorizo będziemy degustować.
0: Cudownie, na śniadanie
1: więc,
0: chorizo?
1: Ja mam dla ciebie chorizo, to znaczy no opowiem ci po prostu, jak ono smakuje i tak będzie najprościej. Nie, żartuję, oczywiście, że mam dla ciebie takie próbki, ale powiem ci, że jest pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego że profesjonalni degustatorzy chorizo i w ogóle no, cała kuchnia hiszpańska oparta jest raczej na gorącym chorizo.
0: No coś ty.
1: Tak, więc zaczniemy od zimnego, a potem przejdziemy do gorącego.
0: No dobrze, ale to już teraz? Nie, za momencik. Dobrze, zgoda.

0: A ja już mam przed sobą wyjątkowe talerze.
1: No, beautiful day, grało, śpiewało, więc tak. Można powiedzieć, że i nasz dzień też będzie bardzo fajny. Otóż Państwo pisali, żeby o tym chorizo trochę poopowiadać. Mhm. O takim, w tym sensie, że no, wybieramy się do Hiszpanii i czasem chcemy coś sobie przywieźć, jako taką pamiąteczkę z wyjazdu. I takie kulinarne pamiątki są z reguły bardzo fajne. Mnie udało się skombinować tutaj aż 5 różnych rodzajów chorizo, które zarówno pachną na zimno, jak i też pachną na gorąco. I tu Państwu taką ujawnię trochę tajemnicę naszą, że po prostu w piosence udało mi się szybciutko przysmażyć w naszej kuchni chorizo, bo właśnie często spotykam się z takimi wypowiedziami Hiszpanów, że no chorizo to powinno być na gorąco. I na przykład bardzo często też chorizo jest bazą do jajecznicy.
0: Cudownie.
1: Ale nie każde danie może zawierać chorizo. I nawet można wywołać skandal na ten temat, tak? Tak,
0: a to się właśnie, ciekawe.
1: Tak się wydarzyło i to nie byle kto, bo Jamie Oliver, czyli brytyjski szef kuchni, opublikował w 2014 roku przepis na paellę z chorizo. I wyobraź sobie, że to wzbudziło absolutnie święte oburzenie Hiszpanów i sprowokowało nawet międzynarodowe kontrowersje. Ba! Być może konflikt nawet był na włosku. No, trochę żartuję. Temat był bardzo głośny. W Hiszpanii pojawiła się bardzo, bardzo masowa krytyka takiego rozwiązania, takiego połączenia. Memy się pojawiły, koszulki się pojawiły, żeby tego chorizo nie paelizować.
0: No, ale poczekaj, paella to owoce morza, prawda?
1: Wiesz co, no nie tylko. Może być też paella z mięsem, może być też paella bez mięsa, natomiast chorizo z jakiegoś powodu nie pasuje. Oczywiście Brytyjczycy śmiali się z tej obrony tradycyjnej receptury paeli z Walencji. A no był to pewnego rodzaju konflikt międzynarodowy. My mamy w tej chwili na naszych tutaj degustacyjnych talerzach aż 5 rodzajów.
0: Mogę już serwetkę podnieść?
1: Możesz podnieść serwetkę, nie, tak. Nie. I to są 3 choriza świeże. Jedno z nich jest ze zwierząt rasy Iberico. Czyli to jest to, co z kolei mieliśmy w hamonie. Tak, czyli z zeszłym tygodniem. To Kasia, pamiętasz.
0: Tak.
1: Są też, niektóre z nich mają oznaczenia ekstra, to znaczy, że są absolutnie najwyższej klasy. I jak widzimy w sklepie, niezależnie od tego, czy jest to prosty sklep typu osiedlowego, czy jest to jakiś wielki market, czy jest to na przykład fajny targ w Hiszpanii, jeśli jest to oznaczone jako ekstra, to znaczy, że możemy mieć pewność, że to jest, to nie tylko sobie po prostu producent napisał, że a moje to jest ekstra. Nie. To chodzi o to, że to jest oznaczenie prawne.
0: Numer 5 będzie ekstra?
1: Numer 5 będzie ekstra. Numer 5 i numer 4 to są tak zwane chorizo dojrzewające. Czyli, że fermentacja czy procesy różne w środku, w tym mięsie się nie zakończyły i że one jeszcze trwają i że ono rzeczywiście, tak, że można sobie tutaj to chorizo no tak nawet trochę podkręcić, odczekując jakiś czas. Ważne jest, że chorizo niekoniecznie musimy przechowywać w folii. Oczywiście, że ono wtedy nie schnie, ale z takich powodów mikrobiologicznych również raczej należałoby je wyjąć z folii. Ono jest przystosowane do tego, żeby żyć z nami w normalnej temperaturze, czasem nawet w lodówce. Chociaż to jest też taka ciekawostka, że jedno z tych naszych chorizów, odmienia się tak chorizo?
0: Nie wiem.
1: Jedno z tych naszych chorizów, akurat ono jest z regionu León i w każdym regionie bardziej na północ to nigdy tam nie było chorizo dojrzewającego, tylko zawsze świeże. A wiesz dlaczego? Dlatego, że tam zawsze jest bardzo wilgotno. A i ta wilgoć może powodować, że nawet to chorizo może być zatrute. Więc to trzeba po prostu uważać. Natomiast teraz takie zwykłe warunki klimatyczne nie pozwalają na długomiesięczne suszenie mięsa w taki tradycyjny sposób.
0: W lodówce jest sucho raczej.
1: Może być w lodówce sucho. Ja teraz mierzę sobie w lodówce dość często i wilgotność, i temperaturę, i też steruję tym na przykład takim małym dyfuzorem wilgoci, żeby dojrzewały mi tam różne rzeczy w środku, bo to i sery, ale też i no niektóre mięsa. I powiem ci, że na przykład są takie lodówki, które zapewniają prawie 50% wilgotność.
0: Ja to dużo lodówkę, jak na lodówkę.
1: Tak, jak na lodówkę, to jest bardzo dużo. Tradycyjne lodówki, takie te siermiężne, no to rzeczywiście kilkanaście do 20 kilku procent wilgotności. A są takie lodówki, które potrafią i zatrzymać te 50% sobie, więc też bym tutaj uważał. Teraz to już nie jest problem w tym regionie, o którym wspomniałem wcześniej, dlatego że teraz to są po prostu już przemysłowe, nawet jeśli to jest rzemieślniczo wytwarzane, to są takie duże urządzenia, które to pomagają odpowiednio dojrzewać. Producenci tych naszych chorizów, które tutaj mamy w degustacji, to nie są tacy zwykli producenci, dlatego że bardzo wielu z nich produkuje od dawna to chorizo i najmłodsza fabryka z prowincji Toledo to jest z 1986 roku, ale pozostałe to jest 1928, to jest 1929, 1910 rok, czyli już widzisz, ile pokoleń tym chorizo się zajmuje i to też z tego Hiszpania słynie, że to są zwykle bardzo długie tradycje przygotowywania tego rodzaju dań. Mamy na naszym talerzu ponumerowane próbki od 1 do 2, a na patelence, którą ty, Kasia, masz przed sobą, jest również 5 rodzajów chorizo. Ja proponuję, żeby spróbować
0: do mikrofonu.
1: Od pierwszego, tak?
0: Dobrze.
1: Proszę bardzo.
0: Ale to też tak na język, na podniebienie, czy mogę gryźć od razu?
1: Właśnie można je już gryźć, bo tutaj oczywiście, że pod wpływem ciepła w ustach będą się ujawniały pewne smaki i aromaty, ale jednak chorizo jest przygotowane do tego, żeby je gryźć, nawet kroić, pokroić w kostkę, tą kostkę podsmażyć. To pierwsze chorizo...
0: Bardzo delikatne.
1: Tak, to pierwsze chorizo też oczywiście oznaczone jako ekstra. To jest taka bardzo łagodna forma. Mhm. Bo jeszcze o łagodności też powinniśmy powiedzieć. Mamy choriza słodkie i choriza wytrawne. Paprykowe, bym powiedział, może nawet ostrzejsze, bo to zależy od tego, jakie, czyli pikantne, jaką paprykę do tego użyjemy. Jeśli to jest papryka wędzona, to jest bardzo ważne, że to papryka pimenton, to jest to oznaczenie hiszpańskie. Jeżeli to jest łagodne, no to oczywiście chorizo będzie łagodne, a jeśli to jest ostre, to oczywiście będzie ostre. To logiczne. Natomiast ważne jest też to, że jeżeli teraz spróbujesz sobie to ciepłe, czyli to jest tam...
0: Dobrze, tak znajdę.
1: Znajdziesz takie, to zobaczysz, jak bardzo się różnią te oba smaki. Dlatego, że rzeczywiście temperatura bardzo mocno zmienia i ono się staje, no nie ostre, ale jednak bardzo, bardzo wyraziste. Czyli rację jednak mają Hiszpanie, prawda? Mówiąc o tym, że chorizo powinno być podgrzewane i to wyjdzie nam w przypadku każdego dzisiaj degustowanego, a przy ostatnim to już będzie w ogóle szalona historia. Natomiast Hiszpanie dopuszczają też podawanie chorizo jako przekąseczki, tak właśnie na zimno. No bo przy czym świeże to raczej jest z patelni. To jest też po prostu ze względu na to, że w świeżym te aromaty nie do końca jeszcze się same ujawniają w momencie, kiedy ono jest takie świeże, no to trzeba dodać patelni.
0: Czy ja mogę już dwójeczkę?
1: Już za chwileczkę, tak jest, jak najbardziej.
0: Dobrze. To będzie już trochę bardziej ostra, Michał?
1: Tak, ta druga będzie już troszeczkę bardziej ostra. Zdarza się, że papryka jest nie tylko ostra, ale też jest podwędzona. Samo chorizo nie jest wędzone.
0: I tu taka jest chyba,
1: prawda? W tym drugim tak. No i właśnie od tego zależy ten smak i aromat chorizo, prawda? W tym drugim nawet widzimy, że kolor jest troszeczkę ciemniej. Bardzo często właśnie tak jest, jeśli papryka jest podwędzona, to... podwędzona komu? To wtedy mamy do czynienia z ciemniejszym kolorem tej właśnie kiełbaski. Jak podają Hiszpanie jako przekąskę na zimno? No właśnie, w plasterkach, no bo raczej tutaj trudno jest tak ugryźć tak bardzo mocno. Z serem, z migdałami, z oliwkami, na deste tapas.
0: Migdały jako pinchos, do tego.
1: Prawda? Natomiast ja się spotkałem też z tym, że chorizo występuje w kanapkach. Trochę tak jak wędlina, mimo że jest takie trudne do ugryzienia, prawda? Bo to nie jest takie, to się tak nie rozpływa tutaj na języku. No są takie kanapki bocadillo i właśnie w tych kanapkach takie chorizo dobrze się sprawia.
0: Tak, prawda? Ale wiesz co, jest dość cienką kiełbasą i pokrojona to jest taka akurat na jeden kęs, wiesz?
1: No cienką, plasterek. Bo cienko pokrojoną.
0: Ale nie w obwodzie.
1: No to chodzi. Tak. No tak, z wyjątkiem tych tutaj większych trochę
0: jeden
1: naszych.
0: Jeden kawałek, tak.
1: Jak najbardziej. Wiesz co jeszcze może być? No mówiłem tutaj już o jajkach, czyli huevos rotos con chorizo. Są też ziemniaki z chorizo, czyli patatas a la riojana, czyli po riojańsku. Są makarony. Do makaronu dodawanie chorizo to też jest bardzo dobry pomysł. Są krokiety z farszem z chorizo. Są chorizo maczane w cydrze, w piwie, w winie i nawet podgotowywane. Są gulasze warzywne z takimi z dodatkiem chorizo. Są choripany z bułce. Mhm. A nawet jest, uwaga, pizza con chorizo. Tylko paella nie może być
0: chorizo. No bo z włoską pizzą Hiszpanie mogą zrobić co chcą, ale ze swoją paellą nie do końca. Michał, ale powiedz mi jedną kluczową rzecz. Chorizo wołowe czy wieprzowe?
1: No wieprzowe.
0: A, okay.
1: To jest wieprzowe, no, oczywiście, jak najbardziej. I o tym zresztą za chwilę jeszcze powiem, bo okazuje się, że chorizo było narzędziem inkwizycji. Tak, to nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, ani też tego, że chorizo w pracach tejże inkwizycji się pojawi. Trzecie chorizo, Kasia, zobacz, najciemniejsze z tych mniejszych.
0: Tak.
1: Próbujesz?
0: Chyba najbardziej dojrzałe, co?
1: Mężowe, ale też i pikantne. To spróbuj teraz z patelni.
0: Dobra. Drodzy Państwo, ja tylko powiem, jestem w wyjątkowej sytuacji. Mam przed sobą te wszystkie wspaniałe chorizo, a jeszcze Michał Bonarowski opowiada mi o tym wszystkim. Naprawdę sytuacja jedna z idealnych. Już próbuję tego z patelni.
1: To ja w międzyczasie, z pełnymi ustami oczywiście, jak to zwykle w bistro, powiem, że ta hiszpańska receptura była tak ceniona, że zaczęły się podróbki na świecie. Głównie w Meksyku. Tak jest, nawet były wojny takie dyplomatyczno-handlowe między Hiszpanią a Meksykiem właśnie, żeby odwieść Meksykanów od podrabiania. Więc jeżeli chcemy być pewni, to nie chodzi tylko i wyłącznie o różnicę między rodzajem mięsa, ale w ogóle wszystko, tak? No, samo terroir jest też dość istotne. To jeśli chcemy być pewni, że to jest prawdziwe chorizo hiszpańskie, no to jest takie oznaczenie takiego konsorcjum, które wydaje certyfikaty. To jest Consorcio del Chorizo Español. No i jeśli widzimy takie oznaczenie, to znaczy, że to jest na pewno hiszpańskie i na pewno tradycyjne i na pewno takie święte praktycznie. Ale również w Hiszpanii są sprzedawane chorizo bez tego oznaczenia, więc też musimy czasem zaufać.
0: Michał, te z patelni cudownie stały się orzechowe, wiesz?
1: Tak, dlatego właśnie, że to są te cechy orzechowości, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu przy okazji hamona i one po podgrzaniu jeszcze wychodzą bardziej. To jest orzechowość, to jest też bardziej taka żołędziowość, prawda? To zależnie od tego, jak świnie były karmione. No i mamy tutaj jeszcze do czynienia z większą ewaporacją

0: Mamy chronioną nazwę pochodzenia IGP, jeśli chodzi o tę paprykę, więc to też jest bardzo ważne, że ona też jest certyfikowana. No i później, już wspomniałem o tym, przepraszam, to w XV wieku się narodziła, nie w XVI. W XV wieku, podczas działania hiszpańskiej inkwizycji, spożywanie wieprzowiny służyło jako dowód bycia chrześcijaninem.
1: Okej. Okay.
0: I akurat w ten sposób testowano i Żydów, i muzułmanów, którzy nie jedli wieprzowiny. No i to niestety czasem oznaczało wyrok śmierci, jeżeli inkwizycja akurat miała taki kaprys, żeby tą wojnę religijną prowadzić w ten sposób. Potem okazało się, że to jest tak popularne, że nawet trzeba wydawać specjalne przepisy dotyczące robienia chorizo. Na przykład wiele hiszpańskich miast regulowało, jak ta produkcja ma wyglądać. Wszystko kontrolowano, żeby nie było fałszerstw, czyli składniki, wagę, jakość, opisywano wariacje i wtedy właśnie powstały, to jest XVIII wiek mniej więcej, czyli lata 1700 z haczykiem, powstało chorizo Riojano, chorizo de León, chorizo Asturiano, Gallego, de Pamplona, Iberico, to jest takie najbardziej wykwintne, no właśnie z rasy czarnej świni iberyjskiej, najdroższe, najbardziej wykwintne i my też je tutaj oczywiście mamy w naszym panelu. Więc ja proponuję do czwartego już przejść.
1: Bardzo proszę.
0: Chwili. Czwarty, moim zdaniem, to jest ewidentnie przeznaczone chorizo do podsmażania.
1: Ty oglądasz, a ja od razu zjadam.
0: Tak, ono jest właśnie takie bardzo... Co prawda jest to chorizo dojrzewające. Czyli to nie jest takie chorizo, że je na pewno trzeba na gorąco. Ale ono ma taką strukturę, zobacz, ono się rozwarstwiają, te kawałki mięsa między
1: tak,
0: sobą.
1: Właśnie
0: można przez nie zerknąć. O, ja teraz sobie patrzę na ciebie przez taką dziurkę. No i to jest takie chorizo, znowu, bardzo mocno czerwone, mocno marchewkowe, nawet bym powiedział. Jeśli porównasz wersję zimną z wersją gorącą, to jest największa różnica z tego naszego panelu, dlatego właśnie, że ma ono bardzo dużą zawartość tłuszczu.
1: Przepyszna, z patelni, wręcz pachnie trochę karmelem, wyjątkowa jest naprawdę.
0: No właśnie, pachnie karmelem i to jest jedyne chorizo w naszym panelu, które ma ten mleczny, taki przypieczony zapach, ale też ma bardzo dużo papryki. Prawda? Aż czujesz po prostu...
1: Ale nie jest ostra bardzo.
0: Chrupiące. No wiesz, jeżeli mocniej je podgrzejesz, to jednak tam się ta papryka trochę wzbudzi. To nie jest ta papryka ostra, to jest tylko papryka wędzona. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku okazało się, że chorizo stanowi element racji żywieniowej dla żołnierzy, bo ono się po prostu nadaje do długiego przechowywania. Więc i wtedy też było bardzo dużo podrabianego chorizo. To wtedy też te wojny chorizańskie się odbywały. No i ciekawostka. My wysłaliśmy pierogi. Hiszpanie w 1998 roku wysłali w kosmos chorizo. To jest pierwsza, najdalej podróżująca od Ziemi kiełbasa w historii, można powiedzieć. Hiszpańska astronauta Pedro Duque na swoją taką pierwszą podróż kosmiczną. To była misja wahadłowca Discovery, nieodżałowanego. Zabrał właśnie chorizo z León. Czyli to chorizo, Kasia, które my właśnie tutaj sobie dzisiaj degustujemy. To jest kosmiczne.
1: Ja się czuję kosmicznie, wiesz, naprawdę.
0: Ale to nie koniec jeszcze, dlatego że okazało się, że... przepraszam, musiałem przekonać. Okazało się, że fizyk Etienne Klein w 2022 roku, czyli całkiem niedawno, już było wtedy bistro, wywołał globalne poruszenie, ponieważ pokazał zdjęcia z Proximy Centauri. Tak, tak, bardzo. No taka bliska do nas gwiazda, ale jednak
1: tam, ale że tam jest
0: daleko. Otóż okazało się, że ta gwiazda to w rzeczywistości był plasterek hiszpańskiego chorizo na czarnym tle. Trolling level master, można powiedzieć. No i chodziło właśnie o to, żeby troszeczkę utemperować nosa takim łatwowiernym internautom. No, także taka historia też kosmiczna się wydarzyła, ale wiesz, no uwierzono mu, że ojej, o, jakie ładne zdjęcie, jaki ładny teleskop.
1: No wiesz co, jeżeli pisze o tym naukowiec,
0: no, trochę tak,
1: godne zaufania,
0: to prawda,
1: no to
0: prawda.
1: Trudno nie uwierzyć w to, co pisze.
0: To jest takie nadużycie, prawda? No, bo jednak można mu zaufać. No ale cóż, takie, tak to jest. Są choriza, które są objęte, tak jak mówiłem już tutaj, certyfikatami, natomiast w

0: Całkiem niedawno, bo w 2010 roku w mieście Puertollano, to jest rejon Ciudad Real, centralna Hiszpania, czyli nic nad morzem, nic z góry. Padł rekord Guinnessa na najdłuższe chorizo na świecie. Wiesz, ile miało?
1: 14 metrów.
0: Kilometr i 19 metrów. Można się pomylić o kilometr. 750 kg mięsa wieprzowego, 120 kg mielonej papryki. To pokazuje, jakie są proporcje, Kasia. Zobacz, 750 kg i 120 kg to jest, no, ile procent? 20% praktycznie stanowi papryka.
1: Zastanawiam się, Michał, czy ta papryka, no, z racji tego, że Hiszpania jest gorącym krajem, czy ta papryka miała funkcję tak właśnie stabilizującą, żeby to się nie psuło?
0: Każdego rodzaju funkcję. I smakową, i stabilizującą, konserwującą,
1: no
0: jak najbardziej. Tak, no ale potem się okazało, że to się już tak wymieszało, że na szczęście ta papryka jest tak bardzo aromatyczna, tak bardzo charakterystyczna, że to pasuje bardzo do tego chorizo. Ja czasem taką paprykę dodaję do jakichś dań po prostu.
1: Tak.
0: I nawet do jakiegoś mięsa. I to rzeczywiście wtedy też jest lekko takie chorizowale. Ale pamiętamy, że nie do paeli. Nie dodajemy do paeli, bo inaczej się Hiszpanie wzburzą i naślą na nas hiszpańską inkwizycję. Co tam powiesz o ostatnim?
1: Piękną piątkę właśnie chciałam zapytać, czy mogę już zjeść. Rzeczywiście tak pod światło, jak wziąłem, to trochę jak gwiazda wygląda.
0: Prawda?
1: Aha.
0: Taka czerwona.
1: Aha.
0: Świecąca. Na czarnym tle, tak jak to zrobił fizyk Etienne Klein, można byłoby to rzeczywiście troszeczkę wkręcić ludzi w to, że to pokazujemy taką oto historię. Czego się, Kasia, nauczyliśmy dzisiaj podczas naszej degustacji?
1: Że chorizo musi być zawsze w mojej lodówce. Ja się tego nauczam. Jest przepyszna. Zapomniałam o tej wyjątkowej kiełbasie, a w tej ostatniej bardzo mocno, zresztą widać to po kolorze, czuć paprykę i jest pyszna.
0: Tak jest, ja jeszcze nie powiedziałem o dwóch rzeczach. Jest rozróżnienie między vela i sarta. Vela to jest świeca, a sarta to podkowa. To chodzi tutaj o kształt. No, raczej nie ma wpływu na walory smakowe. Niemniej jednak tak to jest też oznaczane na opakowaniach. Także po prostu na to padałoby stwierdzić. Ja uważam, że z tych naszych chorizów, próbek chorizo, rzeczywiście najciekawsza jest chyba ta ostatnia. Naprawdę jest taka bardzo, no, mięsna, po prostu taka gdzieś głęboko sięgająca do trzewi smaku. I to jest takie dojmujące wrażenie, umamiczna bardzo, prawda?
1: Bardzo ładne.
0: Pierwsze szczególnie, one były, no nie chcę powiedzieć, że owocowe, bo tam tych nut owocowych nie ma, one były takie kwieciste, takie leciutkie.
1: Ale trujeczka była owocowa, taka, wiesz?
0: Trujeczka była troszeczkę karmelowa, prawda? Taka bliżej właśnie tych mlecznych aromatów. No to co? To chyba musimy odpocząć po tejże degustacji.
1: Koniecznie.

0: Bistro.
1: No dobrze, wspaniałe śniadanie, za które bardzo ci dziękuję i za to przekonanie, że musi chorizo pojawić się u mnie w lodówce, ponieważ zapomniałam o nim.
2: Tutaj w tej chwili schodzimy trochę na niższe rejestry, bo przed nami, przynajmniej przede mną, leży książka o kompletnie innym profilu smakowym. Mianowicie tytuł tej książki to Paprykarz z Prodiża.
1: Tak.
2: No Kasia, ja nie wiem, czy odważyłabyś się taki paprykarz włożyć do Prodiża i go tam zagrzać, bo tam takie rzeczy w tym paprykarzu były. I była tam też papryka, co prawda węgierska, a nie hiszpańska.
1: Okej.
2: I to chyba jedyne podobieństwo. Łukasz Modelski, nasz kolega, dziennikarz, autor książek, autor też różnych receptur.
1: Audycji zapisów radiowych.
2: Tak,
1: pozdrawiamy go serdecznie.
2: Napisał książkę, no właśnie o tym tytule. Paprykarz z Prodiża. I to jest tytuł oczywiście gra, bo nie jest to o przepisie na coś takiego. Chociaż oczywiście paprykarz w tej książce się też pojawia. I powiem ci tak. To jest jedna z nielicznych książek, która opisuje PRL, smaki PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, państwa końca drugiej połowy XX wieku, bez klęczenia na kolanach. Ja obserwuję, że bardzo wielu różnych autorów, szczególnie właśnie tych odwołujących się do jakiejś sensoryki, no na kolanku przed tym PRL-em, jakby to była jakaś cudowna kraina. To
1: ale
2: nieprawda.
1: Że co, że kotlet schabowy, że pyzy?
2: Ale
1: że...
2: nie tylko, wiesz, no mnóstwo, no, choćby ten paprykarz, to też jest dziecko przecież PRL-u. Tymczasem sam Łukasz mówi, że tęsknota za Polską Rzeczpospolitą Ludową jest dla niego uczuciem niezrozumiałym. I ja tutaj podzielam raczej.
1: Ja też.
2: Ponieważ wtedy strasznie trzeba było dużo wysiłku włożyć w to, żeby przetrwać, co też się dziś być może nam nie wszystkim to wydaje takie oczywiste.
1: No ta tęsknota absolutnie wynika z tego, że nakłada to się nam na dzieciństwo i tęsknotę za dzieciństwem, za maminym domem. Ja myślę, że to
2: też, choć też na przykład PRL funkcjonuje w przestrzeni politycznej cały czas, jako ta właśnie mityczna kraina, w której, i tu przypominam kawiorowej lewicy, takie niefortunne sformułowanie, kiedy to opowiadała całkiem niedawno, że no przecież każdy ma mieszkanie i malucha i pracę. No malucha to chyba miały dzieci prominentów, tak? Więc niekoniecznie, że każdy miał, a poza tym jak ktoś miał malucha, to najczęściej całą rodzinę woził tym maluchem i...
1: Nie wiem, ile się czekało na tego malucha.
2: I jeśli się w ogóle doczekało,
1: tak.
2: To też inna sytuacja. Więc tak sobie tutaj ponarzekałem trochę na to nasze uwielbienie PRL-u. Goniliśmy Zachód.
1: Tak.
2: Zachód był dla nas bardzo takim, no, mocnym, właściwie takim słońcem na niebie, tak? Że my tam byśmy bardzo chcieli, bo tam ta kraina obfitości.
1: Ale tak nie wolno było patrzeć w to słońce.
2: I nie wolno było tego przyznać też,
1: o,
2: prawda?
1: Nie.
2: Bo tu niestety opresyjny system. A Łukasz w swojej książce przywołuje tak dużo różnych zapachów, nie tylko kulinarnych, że to jest dla mnie właśnie najciekawszy cały ten element. Mianowicie są smoliście pachnące podkłady kolejowe.
1: Och, tak.
2: Czyli takie polewane, wiesz, przepracowanym olejem, najgorszymi rzeczami, które tylko można było tam upakować, to, żeby zabezpieczyć trochę to drewno. Ale jest też mroczny zapach warzywniaka. Czyli ziemi, która jest na wszystkich warzywach, typu ziemniaki, jakieś warzywa kopne. I to wszystko z taką wilgocią w tych skrzynkach nieheblowanych. To się wszystko tam mieszało. Jak się szło po syfon do warzywnego,
1: tak,
2: albo po warzywa, no to właśnie ten zapach nas owiewał.
1: To ja pamiętam dokładnie taki zapach warzywniaka, ale mnie on się kojarzy niezwykle pięknie i miło. To był taki warzywniak, który był, no jeden z wielu oczywiście, ale ten, który ja pamiętam, to niedaleko tam, gdzie mieszkała moja babcia, na warszawskim Mokotowie i tam właśnie w kamienicy, znaczy tak, był warzywniak i tam się wchodziło po 3 stopnie do dołu do tego warzywniaka i tam właśnie tak pachniało wyjątkowo.
2: Ziemian.
1: Tak, ale wiesz co, ja odczytuję ten zapach jako niezwykle przyjemny. No to właśnie, to jest to wspomnienie z dzieciństwa.
2: No może tak. Mnie książka tutaj 5 mocnych wspomnień o jedzeniu położyła na stół przede mną. To jest zupa jagodowa. Albo na ciepło, albo na zimno. Nie wiem, czy pamiętasz, że do zupy jagodowej dodawano na przykład jakiegoś jogurtu, siadłego mleka albo kefiru. To było, ja mam takie wspomnienie.
1: Nie pamiętam.
2: Krem sułtański.
1: O, krem super.
2: Specjalność PRL w takim kryształowym pucharze. Luksusowy, ciężki, słodki deser z bitą śmietaną. Była WZ-ka.
1: Oczywiście.
2: No wiadomo, bo trasa WZ, czyli w Warszawie, czyli wschód-zachód, czyli ciastko nazywa się WZ-ka. I ona nie jest dzisiaj symbolem w żaden sposób Warszawy. A ciekawe dlaczego, bo akurat przed tym bym się nie bronił.
1: Ja też.
2: No inne ciastko. Jest makaron albo ryż z truskawkami, czyli to danie, które też podbijało ostatnio... świat w wykonaniu polskich sportowców. Ciepłe lody.
1: Och, tak.
2: Prawda? Czyli, że nie musiały być namrożone. W sklepiku
1: szkolnym były,
2: tak,
1: Michał.
2: To jest taka po prostu pianka. No i takie koguciki, takie lizaki. Czerwone najczęściej.
1: A, tak.
2: No i to są rzeczy, które mi bardzo mocno tutaj zagrały, kiedy czytałem książkę. No ale oczywiście też i permanentne kolejki po wszystko, co było takim rytuałem bardzo mocnym. Warzywa pakowane w gazety. Zresztą nie tylko warzywa, bo i czasem śledzie pakowane, czy mięso. Maczanie herbatników w mleku albo w kawie z mlekiem, kawie zbożowej oczywiście. No i wymiana tych syfonów, prawda, takich szklanych. Później jak były syfony automatyczne, najczęściej węgierskie, no to już tylko kupowanie nabojów i wymiana nabojów, prawda, taki rytuał. Nastawianie mleka na zsiadłe i to jest, Kasia, najprzyjemniejsza rzecz, która mi się kojarzy z tamtym czasem, dlatego że to mleko, kiedy już wyglądało, że nic się tam nie zmieniło, ale tak naprawdę właśnie wystarczyło dotknąć tylko łyżką i tam się zrobiło wgłębienie i już wiadomo było, że to mleko jest takie ukwaszone, to było najpyszniejsze mleko mojego dzieciństwa.
1: A moja babcia z tego mleka robiła twaróg, odcedzała po prostu.
2: Prawda? Mhm. Ale książka jest też opowieścią o tym, jak sobie radzono z tą rzeczywistością. Jak dziadkowie, nasi rodzice, jak oni, no dla niektórych pradziadkowie, byli zdeterminowani, żeby zachować godność i żeby być pomysłowymi, żeby mieć ambicje na urozmaicanie takiej szarej rzeczywistości. Jak myślisz, jaki sprzęt w tej codzienności był królem parku maszynowego?
1: Taki mikser do trzymania z takimi dwoma tryn, tryn, tryn, tryn, tryn, tryn, nie?
2: Posłuchajmy, co na ten temat powie Łukasz Modrecki.
0: Słoik był no, jakimś podstawowym sprzętem. Tata co parę lat budował nowe półki w piwnicy, żeby mieścić tam te wszystkie słoiki. Oczywiście dżemy, konfitury, kompoty, konserwanty, ogórki, grzybki, no, jabłka na potęgę. Te wszystkie rzeczy, które naprawdę się jadło. To nie robiło się ich po to, żeby olśnić gości, tylko po to, żeby je zjeść no, w ramach zwykłego jakiegoś posiłku. I to jest też mostek w przeszłość, tak jak setki lat temu. To jest moim zdaniem coś po takiej dawnej potrzebie no, zabezpieczenia się, przygotowania się na zimę, takiej potrzebie, na której stał i ziemiański dwór i chłopska chata. No, gromadzenie zapasów po to, żeby przetrwać czas, kiedy nic nie ma. Więc no, tutaj było bardzo podobnie. Niektórzy też szpeklowali mięso. To były takie rzeczy już powiedzmy z wyższej szkoły jazdy, dlatego że pamiętajmy o tym, że aparat weka oczywiście, czy system wekowania jest prawie niezawodny, no ale też większość słoików, która stała w piwnicy, nie wiem jak u ciebie, u mnie to nie były weki, tylko takie zakręcane słoiki, które oczywiście się pasteryzowało do góry dnem w gotujących się wodach, ale też powszechną cechą tych produktów słoikowych w piwnicach było pojawianie się warstwy pleśni. U mnie w każdym razie ta pleśń rzeczywiście no, dosyć często była na tych słoikach czy w tych słoikach widziana. Mniej może się suszyło, więcej się konserwowało. Nalewki, domowe wina, baniaki, gąsiory, no mnóstwo szkła, które przyjmowało przeróżne przetwory właściwie na cały rok.
1: Grzybki w occie.
2: Oj, dobre. Oczywiście nie samym słoikiem człowiek PRL-u się posługiwał, bo tam był też i tytułowy prodisz, prawda? Taki współczesny airfryer, tylko bez wiatraka. Były miksery, sokowirówki. Sokowirówki strasznie ciężkie w obsłudze. O, jakie to było trudne.
1: Ale sok marchewkowy pamiętam.
2: Prawda? Marchewkowo-jabłkowy. Mhm. Ale PRL to był też czas aspiracji, żeby odróżnić się troszeczkę poza tą szarą rzeczywistość. I Modelski opisuje właśnie takie aspiracyjne potrawy. Dla mnie najbardziej ikoniczną w pewnym stopniu, czyli coś z niczego, były parówki, ale nie takie zwykłe.
0: W ambitnej pogoni za eleganckimi, grającymi w innej lidze daniami, no, powstawały też takie twory znane bardzo dobrze w PRL-u i powszechnie, jak parówki po kanadyjsku. Parówka po kanadyjsku to jest taka parówka, normalna parówka, którą się nakrawa, nacina i pakuje do środka ser, po czym wrzuca na patelnię, więc mamy stopiony ser we wnętrzu podsmażonej parówki. W wersji deluxe jeszcze obwiązywano to boczkiem. To było danie eleganckie, danie podawane na przyjęciach. To pokazuje tylko skalę upadku po prostu kraju, w którym żyliśmy, bo ostatecznie ta parówka po kanadyjsku była daniem ekskluzywnym, co dzisiaj może trudno nam się mieści w głowie.
2: No, wszystkim entuzjastom PRL-u polecam ten prysznic zimnej wody od redaktora Modelskiego, który odczarowuje mityczny, piękny PRL w kulinariach. Jak myślisz, jakie danie najbardziej może obrazować charakter PRL-u? Bo w moim odczuciu to jest blok czekoladopodobny.
1: No tak, to prawda.
2: Jak pisze autor w książce, ten wyrób czekoladopodobny opowiadał o realnym socjalizmie wszystko. Niedobór, dążenia, aspiracje, brzydotę, samooszukiwanie i powierzchowną jedynie słodycz. Ale Łukasz ma inne zdanie, co jest takim ikonicznym produktem tamtych czasów. Ciekawe, czy zgadniesz, o czym mówi.
0: Widać tutaj nędzę, widać katastrofalnie zły produkt, widać aspiracje ogromne, widać przemysł, czy pomysłowość kucharza, czy mieszkańca PRL-u, który za wszelką cenę stara się grać tak, jak przeciwnik pozwala oczywiście, ale wyjść chociaż trochę dalej z tego kręgu rzeczy dostępnych, no to gdzieś ten paprykarz wydaje mi się całkiem niezłą historią, zwłaszcza, że on także fluktuował, jego jakość zmieniała się, czy też wprost pogarszała wraz z pogarszaniem się kryzysu gospodarki PRL-owskiej i zmniejszała się ciągle zawartość ryby na rzecz właśnie przemielonych ości, tak nie do końca czasem przemielonych też. To też ciekawe zjawisko. Są historycy paprykarza, którzy potrafią datować, potrafią osadzić paprykarz w różnych etapach upadania tego państwa.
2: No, ale ja nie chcę zostawiać ciebie, Kasia, ani słuchaczy z takim przekonaniem, że książka jest smutna. Wręcz przeciwnie, ona jest przezabawna. Dzięki językowi autora niektóre absurdalne sytuacje on opisuje tak bardzo ciepło, mieszając wspomnienia, emocje, no te wspomniane zapachy, smaki w jednym kotle z naszymi Polaków, dążeniami do wolności. Bo można powiedzieć, że ta książka to jest, no właśnie, zamiast tego zawoalowanego uwielbienia dla totalitaryzmu, jest taką opowieścią o tym, jak zwykli ludzie i dzieci, bo Łukasz wtedy był dzieckiem, on to ze swojej perspektywy opisuje, potrafili znaleźć takie jasne momenty i budować, no nie wiem, tożsamość w ponurych, bardzo takich niesprzyjających dekoracjach narzuconego ustroju. Więc nie zdążyłem omówić też drugiej książki. To
1: nie,
2: zostaje na za tydzień.
1: Tygodniu, a
2: znowu.
1: Przypomnij jeszcze tytuł. Paprykarz.
2: Ta książka Łukasza Modelskiego to Paprykarz z Prodiża.
1: A tą drugą zostawiamy na przyszły tydzień.
2: Zobacz, ile mam pozaznaczanych rzeczy.
1: No widzę dużo. Michał, a powiedz mi, czy ty masz już jakieś plany wakacyjne? Nie wiem, którą część
2: Będę
1: Polski...
2: Będę nad morzem.
1: Będziesz nad morzem?
2: Owszem.
1: O, to nie będziesz...
2: Nad polskim morzem.
1: Nie będziesz tam sam.
2: Tak się kaszle.
3: Turnus nad morzem.
1: Tak, taki turnus mamy radiowy nad morzem.
2: To razem pojedziemy?
1: My tam już jesteśmy. Mamy radiowy turnus nad morzem. Filip Jaślar nas po tym polskim Bałtyku oprowadza, znaczy po wybrzeżu polskiego Bałtyku nas oprowadza. Co ty byś zjadł? Co zawsze jesz?
2: No rybka musi być.
1: A flonderka?
2: Flonderka, taka bałtycka tak. Najlepsza, chociaż niektórzy mówią, żeby tych bałtyckich to tak delikatnie... Żeby ją omijać. Ale jednak ja tą flonderkę bałtycką jak najbardziej. Myślę też o gofrze.
1: Och, tak. Mhm. Ja myślę, że nasz Filip Jaślar, nasz przewodnik, też opowie, co on lubi jeść nad Bałtykiem. Tak, te turnusy teraz w naszym radiu są, całe wakacje są tak podzielone, mamy różne, będzie też w górach, różne będą. No dobrze, a my na razie nigdzie nie wyjeżdżamy, ponieważ w bistro spotykamy się za tydzień, Michale, prawdaż?
2: Tak jest, prawdaż, i opowiemy już o różnych innych bardzo ciekawych kulinarnych inspiracjach, a na dzisiaj to już chyba możemy powiedzieć wszystkiego smacznego.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła dziewiąta i ja już za chwilę moją drugą kawę wypiję z wyjątkowym gościem.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, przed nami druga godzina radiowego Bistro. Już za chwilę porozmawiamy o wyjątkowych ciastkach, które są ostatnio niezwykle modne, o tym, czy cukiernictwo jest sezonowe, o najlepszych letnich ciastach, ja pomyślałam o drożdżowym z truskawkami i o wielu, wielu innych ciekawych, niezwykle smacznych rzeczach.

0: Nie jestem w studiu sama już, ale ja chyba zacznę od tego, co stoi przede mną na talerzu. Drodzy Państwo, stoi przede mną, moja gościnie już się uśmiecha, przede mną na talerzu stoi owoc mango i kawałek taki dość duży, nadprogramowo duży, kawałek popcornu. O tym, co to jest, bo ja oczywiście będę to jadła. Opowiemy już za moment, a teraz odezwie się do Państwa pięknie Justyna Sekunda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, drogi Państwo. Dzień dobry, Kasiu.
0: Cukierniczka, która jest biegła w tym nowoczesnym cukiernictwie, prawda? Bo to jest ważne, żeby to podkreślić, że to nie jest tak, że piekarnia drożdżówki.
1: Absolutnie nie. Nie kręci mnie to. Mnie kręci nowoczesne cukiernictwo. Okay. Ale to właśnie to, co ten błysk w oku, który miałaś przed chwilą, widząc desery, które ci przyniosłam do spróbowania, bo jakżeż mogłabym przyjść bez deseru? I to mnie nakręca. Także to jest to, ten błysk w oku, który miałaś, widząc moje desery.
0: O tym wszystkim będziemy rozmawiać. O tych deserach, co to są te desery, bo tu pojawią się słowa takie jak monoporcja. Ja też w jakimś nagraniu z tobą zapisałam sobie, karmelizowałaś białą czekoladę. Tu dużo rzeczy niezwykle słodkich, niezwykle smacznych dzisiaj się wydarzą, ale Justyna, ja bym chciała, żebyśmy trochę poopowiadały na samym początku o tobie.
1: Okej.
0: Cukierniczka, która właśnie zajmuje się takim nowoczesnym cukiernictwem Państwo na pewno kojarzą z różnych rolek w internecie takie desery, które wyglądają na przykład jak jabłko albo jak owoc. I tam w środku jest dużo różnych rzeczy, jest jakieś ciastko, jakieś, no nie wiem, to
1: opowiem.
0: Opowiesz wszystko, co tam jest. To jest to nowoczesne cukiernictwo. Ty jesteś w zawodzie cukiernika od 8-10 lat? Jak to wygląda?
1: Od 2018 w zasadzie, czyli można powiedzieć od niedawna. Nie jestem rasowym cukiernikiem. Jestem pasjonatą. To cukiernictwo to moja pasja. Także uważam, że na to, co robię i na to, jak zostałam doceniona na rynku cukierniczym.
0: Bo tak jest, potwierdzam.
1: Dziękuję. To jest stosunkowo mało czasu, ale muszę dodać, że stricte jestem dopiero 3 lata. Dokładnie chodzi mi o to, że wcześniej, czyli te 6-7 lat wstecz, w zasadzie nie, przepraszam, źle powiedziałam, 3 lata wstecz, pracowałam jeszcze na etacie i po godzinach tworzyłam właśnie te małe dzieła sztuki. I dopiero od 3 lat jestem na takiego full time właśnie w zawodzie cukiernika, czyli stricte uważam, że to jest od niedawna.
0: Okej, czyli to jest tak, że wszystko narodziło się z pasji, z twojej
1: jeszcze pasja, no pasja właśnie, zanim się urodziła, to ojejku, to jest w zasadzie i ciężki, i fajny temat do rozmowy, bo zaczęło się od tego, że postanowiłam zmienić swoje życie. Zacząć od nowa. I szukałam w tym wszystkim tak naprawdę ukojenia, balansu, wyciszenia.
0: Mówisz trochę o wypaleniu zawodowym, o jakimś przemęczeniu?
1: O w ogóle prywatnym, generalnie. O prywatnym. To życie prywatne mi się nie ułożyło dość mocno i postanowiłam, że no muszę to zmienić. Ja nie mogę tkwić w czymś takim. I szukałam właśnie tego swojego ukojenia, tego balansu, tych odpowiedzi na pytania, które gdzieś tkwiły w głowie. I troszkę przypadkiem napotkałam w internecie właśnie to nowoczesne cukiernictwo. I tak naprawdę z ciekawości poszłam na pierwsze szkolenie, złapałam bakcyla przysłowiowego i robiąc to w domu, to nowoczesne cukiernictwo dało mi to właśnie ukojenie, ten spokój, to wyciszenie, którego tak bardzo potrzebowałam w tamtym okresie. I z tej, można powiedzieć, terapii,
0: nawet, a nie pasji, prawda?
1: Absolutnie. Najpierw była terapia. Z tej terapii powstała pasja.
0: Okej.
1: Z pasji powstało biznes, który tak naprawdę trwa do dnia dzisiejszego i świetnie się rozwija.
0: Tak, bo ty też szkolisz
1: nowe
0: osoby. Oczywiście robisz te cudowne, no właśnie nie wiem jak to nazwać, monoporcje.
1: Monoporcje po prostu. Tak.
0: ale też działasz charytatywnie. Ja widziałam, że też lubisz w szkołach podstawowych.
1: Oj, dobrze szperałaś, dobrze, brawo ty.
0: To jest część mojego z kolei zawodu, czyli i już po tych 3 latach, jak powiedziałaś, jesteś tak mocno osadzona w tym nowoczesnym cukiernictwie i też jesteś doceniana jako też mentoring jakiś,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie, tak, zaraz chciałam właśnie nawiązać do tego, ale bo widzisz, to jak już wspomniałaś, prowadzę również szkolenia cukiernicze. Setki osób jest już widzę tą twoją minę po spróbowaniu.
0: Tak,
1: to jest to właśnie, o co mi chodzi. Setki osób już przeszkoliłam w Polsce i nie tylko, bo dziewczyny, bo głównie do dziewczyn jest ten kurs, to szkolenie cukiernicze. Przyjeżdżają do mnie również z całego świata, mogę to otwarcie powiedzieć i to jest piękne w tym, bo moje warsztaty, moje szkolenia nie polegają w 100% na nauczeniu ciebie, jak tworzyć to nowoczesne cukiernictwo. To jest coś więcej, to jest coś głębszego. Pokazuję tym dziewczynom moją historię, że w każdym wieku można zacząć. Ja już jestem bliżej 40, także dziękuję. Ja widzę tę minę, państwo nie widzicie. Szalenie mi miło.
0: Przepraszam, ja muszę to powiedzieć. Myślałam, że spotkam się dzisiaj z nastoletnią influencerką, a tu mam przed sobą doświadczoną, odpowiedzialną cukierniczkę, ale też bizneswoman. No i jeszcze jem te pyszne ciastka. Kontynuuj.
1: Bardzo mi miło. I tak jak mówiłam, te szkolenia są kierowane głównie do kobiet, bo właśnie przez to cukiernictwo chcę im pokazać, jak fajnie można i słodko zbudować ten biznes. Jak można być taką silną, niezależną kobietą. Ja bardzo jestem prokobieca. I każdej dziewczynie, która do mnie przychodzi, tak zwanej Grażynie, bo my mamy swoje nazewnictwo. Czyli ja jestem Grażyną, ty jesteś Grażyną, moje uczestniczki to Grażyny. I chcę im pokazać, że ta Grażyna może w każdym wieku zacząć, z różnymi zakrętami po drodze, które miała, ale żeby postawiła na siebie, żeby nie bała się marzyć. I właśnie te moje mentoringi czy szkolenia cukiernicze są właśnie oparte na bardzo dużej dawce wiedzy motywacyjnej. Oczywiście cukiernictwo jest, bo jak przyjdziesz do mnie na takie 2 dni szkoleniowe, mimo że jesteś, jak ja to mówię, zielona jak ogórek, ja kocham takie osoby, bo wtedy chłoniesz wiedzę jak gąbka, nie masz tych swoich nawyków i po tych 2 dniach ze mną nie dość, że potrafisz zrobić takie cuda, to dodatkowo dostajesz zapas pozytywnej takiej energii i dawkę motywującą. Uważam, że właśnie to kombo sprawiło, że ja tak szybko urosłam, że tak szybko urosła moja marka, że te kobiety naprawdę, te moje Grażyny mnie naprawdę kochają, a ja kocham je i kiedy dostaję masę wiadomości od dziewczyn, Justyna, zrobiłam to. Justyna, założyłam swoją działalność, założyłam kawiarnię, odważyłam się, to wiesz, to ja rosnę po prostu i to jest coś pięknego. Także jak widzisz, tu nie do końca chodzi tylko o cukiernictwo, tu chodzi o coś głębszego. I ta moja droga, te moje zakręty życiowe są dla nich świetnym dowodem na to, że się po prostu da.
0: To jest tak, że w bistro mamy dowód na to, że przy stole tak naprawdę pojawiają się bardzo różne tematy. Że w tych wszystkich pysznych daniach, o których rozmawiamy i smakach wyjątkowych jest bardzo dużo innych ważnych rzeczy, ale też wspomnień. I ja ciebie zapytam teraz, nie wiem czy to będzie związane ze wspomnieniami, ale zapytam cię o śniadanie.
1: O.
0: No bo to taka pora dnia, gdzie nasi słuchacze jedzą śniadanie. Ja też czasem jem śniadanie, różne pyszne rzeczy na to śniadanie zjadam. Także powiedz o śniadaniu. To może być twoje ulubione, albo takie, które zjadłaś dzisiaj, przed chwilą wybiegając z domu, albo takie, które jesz codziennie, albo takie, które jadłaś raz w życiu i nigdy tego śniadania nie zapomnisz.
1: Ciekawy temat.
0: No, dużo masz do wyboru.
1: Może opowiem o tym, że ja jestem ogromną fanką śniadań, takich lazy śniadań, takich, że nie to koniecznie w piżamie, ale takich, że możesz wyjść z tą swoją na przykład drugą połówką do fajnej knajpki, na fajne śniadanie, wychillować, nie śpieszyć się. Po prostu jestem fanką tego, żeby usiąść, delektować się tą chwilą.
0: No weekend jest...
1: Tak, ale też dla mnie w tygodniu jest fajny moment na wyjście takie na śniadanie, jeśli oczywiście czas na to pozwala. I co ja wtedy zamawiam? W zależności jaki mam nastrój. Zazwyczaj mam w 99% bardzo dobry i niekoniecznie słodkie śniadania też wybieram. Raczej jestem fanką słonych śniadań, ale dla mnie przede wszystkim liczy się świeżość, jakość produktu, co też odzwierciedlam w swoich deserach. Ale w tym śniadaniu to dla mnie jest najważniejsze, żeby było jajko. Wiejskie jajko, żeby było awokado, zdrowe tłuszcze, warzywa, także bardzo stawiam na to, żeby dbać o to, co jem, wybierać lokalne właśnie punkty gastronomiczne lub po prostu lokalne zieleniaki, które oferują ci takie produkty. Także dla mnie na piedestale jest świeżość produktów lokalnych i czy to będzie w restauracji, czy to w jakiejś małej knajpce, czy po prostu w domu. Także nie mogę powiedzieć, że mam jakieś swoje ulubione, ale tak jak powiedziałam, ten produkt, ta świeżość sprawia, że rozkoszuję się tą chwilą.
0: No to super. Myślę, że sobota też jest takim dobrym dniem, żeby wybrać się na targ albo pobliski bazar i kupić sobie na przykład dobre jajka albo trochę zieleniny, która teraz właśnie się zaczyna. Justyna Sekunda, cukierniczka, jest dzisiaj gościem bistro, a my już za chwilę rozszyfrujemy słowo monoporcje.

0: Jestem zaczekoladowiona, zaowocowiona, zasłodzona.
1: Nie, tylko...
0: Nie przesłodzona, tylko zasłodzona. Tak. Jestem, nie, no właśnie nie, jestem, jest mi słodko. Justyna, co to są te monoporcje?
1: Oh, bo
0: to
1: jest rzeka dla mnie.
0: No to bardzo proszę, mamy na to jeszcze dobre 40 minut. Więc, ale rozjaśnijmy to, wiesz, bo my to widzimy, a nasi słuchacze tego nie widzą. Ty musisz o tym opowiedzieć.
1: Oczywiście, bardzo proszę. Monoporcja to nic innego jak mikrokosmos smaków i tekstur tych warstw. Czyli sama widziałaś, że ten deser jest stosunkowo mały gabarytowo, a w środku masz eksplozję smaków, bombę smaków. O co mi chodzi? Masz coś lekko orzeźwiającego, takiego kwaskowatego. Potrafi też być coś kremowego, owocowego. Dodatkowo jest wilgotny lekko biszkopcik, cieniutki biszkopcik, dodam. Warstwa chrupiąca, czyli chrupka i do tego ten mus, który otula całość deseru. Taki najlepiej właśnie, żeby to był z czekolady belgijskiej, francuskiej, hiszpańskiej. Czyli już w tym małym deserze masz mega dużo tych warstw, które sprawiają, że ten deser jest właśnie taki fenomenalny, że to jest dla ciebie takie doświadczenie, które właśnie przeżywasz podczas jedzenia, a dodatkowo ten wygląd wizualny. No i tutaj w tych deserach, które przyniosłam dla ciebie, masz odzwierciedlenie 1:1, śmiało to mówię, owoców. Jako deser, tak? Czyli jak dostałaś ode mnie brzoskwinię, ona wyglądała jak brzoskwinia. Właśnie tak, nawet się nie zapytałaś wręcz, co to jest, tak? Czy to jest deser, czy to jest owoc? I to jest piękne. Także te monoporcje to mają w sobie warstwy. Trochę tak jak mogę porównać do człowieka. Człowiek też ma warstwy.
0: O, bardzo dużo, ale też cebula ma warstwy.
1: Dokładnie
0: ale
1: tak.
0: Ale Justyna, powiedz mi, bo to jest teraz bardzo modne, poza tym, że jest niezwykle smaczne i to jest taki sposób podania takiego kawałka tortu w jednej właśnie porcji.
1: Tak, indywidualnego tortu.
0: Tak. Bardzo dużo jest cukierników, którzy mają swoje strony na portalach społecznościowych. Na Instagramie jest tego bardzo dużo.
1: Tak, oj tak.
0: I oni właśnie robią takie ciastka, no nie wiem jak to nazwać, te monoporcje w kształcie właśnie owoców, ale na przykład widziałam w kształcie cygara na przykład, taka monoporcja. Tak. Tam można w każdym kształcie zrobić te smaki, ale też ziarenko kawy, które tu też było u ciebie. Czy ty kojarzysz mniej więcej, kiedy to się w ogóle pojawiło, wiesz, taki pomysł, żeby nie kroić sobie kawałka tortu, nie sprzedawać kawałka tortu, tylko zamykać to w taką kulkę o wyjątkowym kształcie z czekolady.
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć rok. Uważam, że od momentu, kiedy działam na Instagramie, czyli od tego 2018/19 roku, widzę od tamtego czasu, że to było za granicą.
0: Okay.
1: Do nas to przyszło i żyjemy w takich czasach, gdzie wszystkim chcesz się w zasadzie pochwalić. Co jesz, gdzie jesteś, gdzie byłaś, co zrobiłaś i ta monoporcja idealnie się wpasowuje w to, bo po rozkrojeniu tortu on wizualnie nie jest apetyczny. Nie nadaje się do pokazania właśnie na Instagramie,
0: nie
1: Facebooku.
0: Nie wygląda dobrze, okej.
1: Okay. Tak, dokładnie, czyli
0: myślisz,
1: czasy,
0: że to trochę mogło być powodem właśnie takiego...
1: Wiesz co, zależy o co pytasz. Czy pytasz o Polskę, czy pytasz o zagranicę? Bo za granicą to już od dawna jest... To cukiernictwo jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że mogę się trochę narazić dla klasyki teraz, jeśli słuchacze tacy nas słuchają, że to cukiernictwo w Polsce nowoczesne na pewno raczkuje. Bardzo raczkuje.
0: Mówisz o tych właśnie takich
1: monoporcjach,
0: podejściu.
1: Tak. Okay. Ono już jest spotykane, ono już jest kojarzone, że jak gdzieś usłyszysz monoporcję, to mniej więcej wiesz, że to jest taki jakiś mały, ładny deser, niekoniecznie dobry. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest masę osób, które nie przykładają do tego wagi, co wkładają do środka.
0: Okej, okay. Czyli mają opanowany sposób, jak to wszystko zrobić?
1: Nawet też nie do końca, bo te desery w głównej mierze są robione na formach silikonowych.
0: Tak.
1: Czyli ten kształt zrobisz taki sam, nie wiem, jak ja ci właśnie przyniosłam, bo będziesz miała formę silikonową. Ale ta forma silikonowa nie spowoduje, że ten deser będzie wyjątkowy.
0: No tak.
1: On będzie miał tylko kształt.
0: Chodzi o składniki, o
1: dokładnie
0: czym mówisz od samego
1: tak,
0: początku.
1: Dokładnie tak. Nacisk na te składniki, czyli przed chwilą też próbowałaś mango. I to nie jest takie mango, które pójdziesz do jakiegoś dyskontu i kupisz za 14 zł. Absolutnie nie. Bo to mango za te 12-14 zł w markecie, ono nie dojrzało na tym drzewie z tym słońcem. Ono dojrzało, a raczej doszło podczas przetransportowania się do nas drogą morską. A to mango, które ty jadłaś, przyleciało do nas, czyli ono dojrzało na tym drzewie. Jest wmuśnięte słońcem, naturalnie słodkie. Ja nie dodaję do moich deserów cukru prostego, czyli cukru. Ono jest naturalnie słodkie przez właśnie wybór odpowiedniego owocu. I to pokazuje i to daje takie, wiesz, efekt wow, nie? Bo zachwycisz się deserem oczywiście, tak jak spektaklem teatralnym. Jest piękne, na zewnątrz monoporcja jest też piękna, ale tu chodzi o to doświadczenie, które będzie w momencie pierwszego kęsa. I to właśnie o to mi chodzi, o to, co czujesz podczas jedzenia tego deseru.
0: Gdzie się uczyłaś tego wszystkiego? No i pytam nie tylko o technikę, bo jak już wspomniałaś, to można zrobić, prawda? Są formy, można się tego nauczyć, ale też smaku, o co dbać szczególnie.
1: Wiesz co, moją mentorką kiedyś była Ksenia Penkina. Ona aktualnie mieszka w Vancouver i to od niej się nauczyłam wszystkiego. Jestem taką trochę kopią jej, jeśli chodzi o technikę. Ona się specjalizuje w glazach, czyli w tych takich tortach bardzo błyszczących. Tak, to się nazywa mirror glaze, czyli patrzysz na tort i odbijasz się w tej polewie. Dla mnie były te torty, oprócz techniki, wizualnie przepiękne, ale za słodkie, bo właśnie ta ozdoba mirror glaze jest oparta głównie na cukrze. W różnych strukturach tego cukru, ale to jest cukier. Czyli to już nie pasuje do mojego pomysłu na ten deser.
0: Do smaku.
1: Do smaku.
0: Czyli ona była taką pierwszą osobą, która trochę przyciągnęła cię do tego cukierniczego.
1: Dokładnie
0: do tego, tych pięknych, takich wspaniałych...
1: Zachwyciłam się wzrokiem. Później zakochałam się w smaku. I o to chodzi właśnie w tych deserach. Macie przyciągnąć wzrokiem, ale rozkochać serduchem, żebyś do mnie wróciła. I ja tak już mam od kilku lat, od tylu, ile jestem na rynku, że wystarczy, że mnie raz spróbujesz i nie pójdziesz nigdzie indziej.
0: Absolutnie,
1: mówię to.
0: Właśnie tego doświadczyłam, Justyna. Jestem potwierdzeniem. No ale dobrze, czyli to jest ta cukierniczka. Ty ją, nie wiem, poznałaś, czy zauważyłaś też w internecie?
1: Sieci, tak.
0: Poszłaś do niej?
1: Poleciałam za granicę. Dokładnie tak. I to było takie moje pierwsze zderzenie z nowoczesnym cukiernictwem. Później to już było metodą prób i błędów, wylanych łez, nieudanych rzeczy, masę zakrętów, żeby to się udało, bo to może tylko wygląda na proste, ale absolutnie nie jest. Tutaj wchodzą w grę techniki, temperatury. Jeśli w przepisie masz napisane 1,1 grama czegoś tam, jakiegoś produktu, to musi tak być, czyli pracujesz z wagą jubilerską.
0: No właśnie, Justyna, to z tym spotykam się bardzo często, jeżeli chodzi właśnie o piekarzy i cukierników versus szefowie kuchni.
1: Tak.
0: W kuchni przy przyrządzaniu dań zawsze można trochę na smak, trochę na oko. Cukiernicy, piekarze powtarzają, że jeżeli chodzi o ich pracę, to musi być wszystko dokładnie wymierzone. Ja w domu czasami udało mi się tam coś może mniej więcej, ale tylko z niektórymi przepisami, coś na oko. Ale ty potwierdzasz to. Absolutnie to musi być waga jubilerska, tak jak powiedziałaś.
1: Absolutnie tak. W nowoczesnym cukiernictwie, w szczególności nowoczesnym, nie ma w ogóle drogi na skróty. Nie możesz sobie troszkę ziarenka tego dodam, troszkę tego i coś wyjdzie. Absolutnie nie. Żeby zrobić takie cudo, które tutaj testowałaś.
0: No ale poczekaj, to zacznijmy od jakiejś części. Na przykład od jakiegoś kremu?
1: Na przykład nadzienie, od nadzienia. Tak. Nadzienie są stabilizowane za pośrednictwem żelatyny rybnej, żelatyny wieprzowej. Mhm. Dzisiejsze desery, które miałaś, były zagęszczone substancją taką jak skrobia z tapioki.
0: Okay.
1: Ona nam delikatnie zagęści, czyli miałaś taki środek lekko płynny. To właśnie dzięki tej substancji zagęszczającej. I faktycznie tą substancję można dać na oko, bo to ty decydujesz, jakie gęsty chcesz, żeby był deser.
0: No tak, ale musiałaś już zrobić kilkaset razy,
1: tak, to prawda.
0: Żeby mieć jakby wiedzę, ile tego dodać, żeby wiedzieć, jak to ma wyjść.
1: Kolejne rzeczy to musy, które też są oparte na żelatynach, bo żeby to wszystko

0: jedzenia, czyli bez tej lodówki. Mhm. A monoporcja musi być w lodówce. Ona maksymalnie może być godzinę, półtorej, maks.
1: Bo tak bardzo ważna jest konsystencja.
0: Dokładnie. My tutaj walczymy właśnie o te struktury, żeby, tak jak powiedziałam, było coś lekko wilgotnego, chrupiącego, coś otulającego w przypadku naszego musu. No i to nadzieniek, przysłowiowa żelka, która, no są różne konsystencje żelki. Albo jest bardziej zagęszczona, albo bardziej lejąca, ale to wszystko musisz pracować nad tym z wagą jubilerską lub też jeszcze ważną rolę odgrywa temperatura. Mhm. I tutaj pracujesz z termometrem szpikulcowym, czyli wsadzasz ten szpikulec do środka na przykład jakiegoś tam musu i sprawdzasz temperaturę i później musisz ją połączyć z lekko ubitą śmietanką, która też ma odpowiednią temperaturę. Dlatego w całości, jeśli popełnisz jeden mikrobłąd, to się nie uda.
1: No tak, bo nie będzie tej konsystencji, tak, to się nie będzie trzymać, a przede wszystkim nie będzie odpowiednio smakować, bo tak jak mówiłaś i podkreślałaś, niezwykle ważne są te różne konsystencje, które w tych deserach mamy. Czy masz jakąś taką cukiernię, w związku z tym też cukiernika, który jest dla ciebie niedoścignionym wzorem, albo na przykład taką cukiernię, gdzie zjadłaś coś wyjątkowo pysznego i zawsze chciałabyś tam wrócić?
0: Jeśli chodzi o nowoczesne cukiernictwo...
1: No, nawet nowoczesne, a potem może o takich cukierniach...
0: Nowoczesne w Polsce nie, na pewno. Okay. Moim teraz aktualnym mentorem, i miałam przyjemność z nim pracować, jest Jeffrey Tan. On siedzibę swoją ma w Malezji. Tam są zupełnie inne smaki, egzotyczne.
1: No tak.
0: Coś, co mnie kręci. W związku z tym, że mam dość mocną alergię na owoce z pestką, typu brzoskwinia, jabłko, wszystko, co nasze polskie tak naprawdę. Jestem bardzo na to uczulona i szukałam tego swojego smaku i znalazłam go w egzotycznych właśnie smakach, tej kwasowości, tej soczystości mango, kwasowości na przykład marakui. I właśnie w Malezji, w Azji są te smaki na topie, no bo wiadomo, stamtąd to przypływa też do nas. I właśnie Jeffrey Tan jest takim specjalistą od detali, a dla mnie detal, wygląd wizualny deseru ma ogromne znaczenie.
1: Czy to jest tak, że no tak jak przy szefach kuchni, jeżeli chodzi o dania i to, co jemy, co dostajemy na talerzu, nie mówię o cukiernikach, ale też osobach, które właśnie specjalizują się w tych monoporcjach, tego typu deserach. Czy to jest tak, że od każdego smakuje inaczej? Nie mówię o tym, że wiesz, że ktoś może popełnić błąd albo coś zrobić nie tak, tylko gdzieś tam czuć charakter, smaki danego szefa kuchni, cukiernika.
0: Zgadzam się w zupełności, czy to szefa, czy cukiernika. Każdy chcę odzwierciedlić, tak mi się wydaje, przynajmniej ja taką drogę mam, to, co czuję w środku. Chciałam i dalej chcę pokazywać pewną historię w moich deserach, że ona opiera się na początku na wyglądzie wizualnym, bo to cię ma przyciągnąć i ten wygląd wizualny też wiele mówi o danej osobie, która to robiła, tworzyła, ale przede wszystkim chcę opowiedzieć tą historię, co jest w środku. Tak jak troszkę już na początku nawiązałam do tych warstw też człowieka, widzisz wizualnie mnie, ale nie wiesz, jaka jestem w środku.
1: Okay.
0: I tak samo jest z deserem. Widzisz wizualnie, a po spróbowaniu to jest ta eksplozja tych smaków, tych tekstur, tych technik. I to pokazuje... To pokazuje właśnie ten środek tego deseru, jakim ja jestem człowiekiem, co w sobie noszę. I właśnie to chcę pokazać innym przez kosztowanie.
1: I to jest właśnie w tych deserach, myślę, niezwykle ważne. I już za moment spróbujesz tutaj na antenie udowodnić, że naprawdę w domu można zrobić taką monoporcję.
0: Można.

0: Bistro.
1: Rozmawiamy o tysiącu spraw niezwykle ważnych i ja zupełnie zapomniałam, o czym my teraz miałyśmy mówić. Justyna, wiesz? Miałyśmy mówić o tym, czy taką, czy taką monoporcję, wspaniały taki deser, wiesz co, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego słowa monoporcja, zupełnie nie pasuje mi do tego wyjątkowego cudeńka, które miałam na talerzu. Ja będę mówić cudeńko.
2: Dobrze.
1: Czy takie cudeńko można zrobić w domu?
2: Absolutnie tak.
1: Ale ja, Katarzyna Pusznicka, dziennikarka radiowa, która dobrze gotuje i lubi gotować, zrobi takie cudeńko w domu?
2: Jestem...
1: Ty od tego zaczęłaś, tak?
2: Tak. Ja od tego zaczęłam i też ilość dziewczyn, które przychodzi do mnie na szkolenia cukiernicze, mentoringowe, jak zwał, tak zwał, nie ma żadnego doświadczenia. Mhm. To są po prostu kobiety, które chcą coś zmienić w swoim życiu i ja je uczę tego. Uczę poprzez słodki świat, poprzez niesamowite, uważam, że wsparcie, które mają we mnie, poprzez motywację, poprzez moją historię, która pokazuje, że się da, że można w każdym wieku i absolutnie jestem od takiego, mogłabym powiedzieć, jakkolwiek to nie zabrzmi, profesjonalnego home bakingu, bo nie jestem... albo inaczej, moje szkolenia nie są dla osób profesjonalnych, czyli chociaż też takie miewam, bo masę też mam cukierni, nawet 2 tygodnie temu miałam spod Warszawy cukiernię, która wysłała swoich 3 pracowników do mnie na przeszkolenie właśnie z tego nowoczesnego cukiernictwa, bo specjalizują się od, nie wiem, oni chyba 30-lecie teraz obchodzą, w tradycyjnym, w klasycznym deserach. Ja nie mówię, że wiesz, to nowoczesne to jest takie... Kurczę, że to się da zastąpić tą klasykę. Ja kocham ciasto drożdżowe.
1: No więc właśnie, trochę myślałam, że trochę do tego dojdziemy, ale skoro zaczęłaś tak, to pójdźmy w tym kierunku, bo to nie jest tak, że te rzeczy jakby trochę się wykluczają albo konkurują ze sobą, prawda? To są dwa osobne... dwa osobne światy. Dokładnie, no bo tak jak powiedziałaś, ciasto drożdżowe. Ja bardzo w bistro, no i gdzieś to jest mi bardzo bliskie, generalnie w ogóle kulinaria, które mają swoją długą historię, niektóre produkty, ale też właśnie ciasta, no zobacz, sękacz, ale teraz objadamy się jagodziankami, prawda?
2: Oj, tak.
1: Powiedziałaś ciasto drożdżowe z truskawkami, no teraz i z kruszonką musi...
2: I rabarbarem,
1: albo rabarbarem musi się pojawić u mnie na stole i to nie jest tak, że te cudeńka, czyli monoporcje konkurują z tym, prawda? Albo to się wyklucza, że my jesteśmy lepsi, prawda? To nie o to chodzi zupełnie.
2: Absolutnie nie o to chodzi, absolutnie nie. Ja kocham jeść klasykę, kocham jeść, tak jak już wspomniałam, drożdżowe, rabarbar, truskawki, to jest coś, co uwielbiam, ale wspomniałaś też o jagodziankach. Jest klasyka, która jest przepyszna, i jest też nowoczesne. Też mogę właśnie w kształcie borówki na przykład zamknąć właśnie te jagody w środku i pokazać trochę inną odsłonę tego nowoczesnego, czyli bez tego ciasta. W dzisiejszych czasach w modzie Instagrama, Facebooka, etc. wszyscy chcemy być piękni, młodzi i szczupli. I nie mówię, że moje desery nie są kaloryczne, ale nie mają tego ciasta, które często też jest takim zapychaczem. Ta monoporcja jest oddaniem największych walorów smakowych.
1: Ale ty mówisz o tym, że jest takim skondensowaniem tego wszystkiego.
2: Dokładnie tak.
1: Okej, dobrze. A powiedz mi, ciasto drożdżowe z rabarbarem, to wiąże się to z jakimiś wspomnieniami twoimi z dzieciństwa może? Czy...
2: U mnie raczej było słono niż słodko.
1: Okay.
2: Moja mama, jedynie co pamiętam z takich słodkich rzeczy, bo więcej mogę powiedzieć o słonych, bo przepysznie gotuje, więc nie do podrobienia. Aż mam po prostu ślinotoku do zostaje, jak pomyślałam sobie o jej pierogach, ale moja mama świetne robi naleśniki z serem zapiekane. Ja je pamiętam do dziś, mimo że jadłam je jeszcze dawniej, to wiążą się z tym fajne wspomnienia, po prostu rodzinne. I tak naprawdę właśnie jak powiedziałam o rodzinie, to chciałabym powiedzieć o tych emocjach, bo te cudeńka, o których mówisz, czyli monoporcje, to nic innego jak doświadczenie, jak emocje. Ty kupujesz tak naprawdę emocje, bo w dzisiejszym zabieganym świecie chcemy celebrować każdy moment, albo ten moment, który właśnie mamy, a że go ich nie mamy za wiele, bo biegniemy nie wiadomo za czym tak naprawdę, to jak usiądziesz sobie w sobotę czy z koleżanką na kawie, to celebrujesz ten moment. I jedząc ten deser, pobudzam twoje emocje. Albo wspomnienia. Na przykład, jak już powiedziałyśmy o tej jagodziance, ja troszkę zostanę przy niej i pomyśl sobie, że jesz u mnie taką monoporcję o smaku właśnie jagód, wanilii i jedząc tą monoporcję, jedząc tych prawdziwych owoców, doświadczasz takiego wspomnienia, na przykład, że zbierałaś, nie wiem, z osobą, której już nie ma na tym świecie, właśnie te jagódki.
1: Albo na przykład wakacje u babci na wsi i wtedy wypad do lasu.
2: Dokładnie, tak.
1: Na jagody z takim, wiesz, małym emaliowanym kubeczkiem, do którego te jagody zbierałam właśnie.
2: To jest to, właśnie to jest to. To są te emocje, to doświadczenie i to wspomnienie, które jest nieocenione.
1: W wielu daniach kuchnia trochę na tym polega, właśnie tak działa, ponieważ smak i węch są najlepszymi, tu cudzysłów oczywiście, wywoływaczami naszych wspomnień. Tak, to się u nas koduje. Moja droga, jak już cię tutaj mam w studiu, to nie mogę cię zapytać, bo jestem przekonana, że ty wiesz również, jak zrobić lody. Upały za nami, myślę, że upały jeszcze przed nami. Teraz jest na szczęście trochę chłodniej. W domu. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom i Katarzynie Pruchnickiej, jak zrobić dobre domowe lody.
2: To myślę, że można od najprostszego sposobu. Miałam ostatnio w pewnej śniadaniówce właśnie temat lody domowe, także świetnie jestem do tego przygotowana, mimo zaskoczenia. Kroisz owoce, które masz w domu. Po prostu kiwi w kosteczkę drobną, mango, truskawkę, jagódki. Może jagódek nie trzeba kroić, bo są malutkie.
1: No poczekaj, jeśli... mam nektarynki całkiem
2: świetnie,
1: dobre.
2: Świetnie, świetnie. Jeśli fajnie by było, jeśli chcemy to na przykład dla dzieci zrobić, kupić taką formę silikonową w kształcie lodów. Są takie dość tani to jest produkt. I do tego, do środka tego właśnie loda, takiego w kształcie loda, wkładasz te owoce zamrożone. Owoce, przepraszam, pokrojone w kosteczkę.
1: Okay.
2: Zalewasz to wodą kokosową, co spowoduje, oczywiście dajemy, drodzy Państwo, do zamrożenia na 6 godzin, ale co spowoduje ta woda? Doda ci orzeźwienia, dodatkowego nawodnienia, bo przecież kokos, te minerały. Okay. Także tu masz fajny, prosty sposób. Orzeźwienie przez owoce, które będą w środku, spowodują, że to jest naprawdę zdrowa przekąska. W ilościach X możesz jeść.
1: Dobrze, to ja potwierdzę, ponieważ mrożone maliny i mrożone borówki uwielbiam podjadać jako przekąskę właśnie w upalne dni. A jak już chcemy takie, nie wiem, jakieś kremowe lody.
2: Możesz zmiksować zamrożone na przykład maliny. Dodać też tej borówki dla koloru. Dodatkowo dodać troszkę syropu z agawy. Troszkę jogurtu naturalnego albo skyru, właśnie tego nośnika kremowości, zblendować, wylać do formy silikonowej lub po prostu do jakiegoś opakowania, dać do zamrożenia i dalej masz prosty sposób, bardzo szybki, a jednak zdrowy, bo wiesz sama, co dajesz do środka tego deseru.
1: No tak, a nie jest to z pudełka, w którym mogą być różne rzeczy. Justyna Sekunda, niezwykle słodka audycja. Jeszcze mamy chwilę i za moment wracamy.

0: Czy są jakieś takie, Justyna, rzeczy, które jak weszłaś już tak profesjonalnie w to, albo może nawet już pojawiły się takie rzeczy na samym początku, gdzie weszłaś profesjonalnie w te nowoczesne cudeńka, czyli monoporcje, takie techniki, triki, które zupełnie cię zaskoczyły. Ja mówiłam już o skarmelizowanej białej czekoladzie. Pomyślałam sobie, że to niemożliwe, że z białą czekoladą można zrobić coś jeszcze lepszego. Ale słowo skarmelizowanie bardzo lubię, bo na przykład skarmelizowana, wiesz, kapusta uprażona na... mówię teraz o kulinarnych rzeczach. To skarmelizowanie bardzo dobrze mi się kojarzy. No ale opowiedz, jak można skarmelizować białą czekoladę?
1: To jest tak zwana palona biała czekolada. Czyli... biała czekolada to nic innego jak tłuszcz, słodki tłuszcz. Ja jestem zwolennikiem jednak ciemnej czekolady, która jest nośnikiem większego smaku, ale właśnie co zrobić z tą białą czekoladą w domowych warunkach, żeby ją podkręcić? Drodzy Państwo, nastawiacie piekarnik na 180 stopni, góra-dół, wykładacie na blachę piekarnika białą czekoladę. Jeśli macie fajne drażetki, takie typowo cukiernicze, to super, a jeśli nie, to po prostu białą czekoladę siekacie na drobne kawałki. Dajemy do pieca, zamykamy piekarnik i czekamy, aż ta czekolada się roztopi. Aż nabierze brązowego, złotego koloru. Im mocniej będzie brązowa, tym głębszy będzie smak karmelu.
0: Karmelu powiedziałaś. Czy to jest też, to wynika z tego, powiedziałaś, że czekolada to tłuszcz, tak? Palone masło, prawda? To jest dość popularne wśród szefów kuchni. Ono teraz jest takie, z tym palonym masłem, no polewamy różne rzeczy palonym masłem, dodajemy, niektórzy piekarze dodają palone masło do swoich drożdżówek na przykład, żeby miało ten orzechowy posmak. Okej. Czy było jeszcze coś takiego, co cię jakoś zupełnie zaskoczyło, że można tak postępować, nie wiem, z owocem, z bitą śmietaną albo z karmelem?
1: Wiesz co, ten cukier, po prostu cukier jest fenomenalny. Z nim możesz zrobić takie pyszne rzeczy. Ja wiem, że cukier nam się kojarzy ze słodyczą, ale to dobrze, bo my chcemy podkręcić tą słodycz naturalnego owocu, żeby ta brzoskwinia, na przykład deser brzoskwini był, nie był taki... płytki w smaku, tylko był podkręcony, to dodaje właśnie tego karmelu. Karmelizuje tą brzoskwinię. Po co? Nie po to, żeby ją osłodzić, tylko po to, żeby wydobyć z tego cukru, z karmelu, nuty właśnie orzechów, żeby do tej brzoskwini dać te nuty właśnie orzechów.
0: Justyna, mody. Już nam nie starczy, żeby o tych modach kulinarnych porozmawiać więcej. Ale ja gdzieś tam widzę w tych takich monoporcjach modę kulinarną. Szczególnie na co ty na początku audycji zwróciłaś uwagę, że jeżeli jest to świat instagramowy, to wygląda właśnie idealnie. To jest taki deser, który pasuje do tego świata bardzo dobrze. Jeszcze, a ty widzisz na przykład w produktach, że niektóre produkty są bardziej modne. No pistacje były, tak? Ale wanilia chyba jest doceniana bardzo.
1: Tak, szczególnie teraz ta wanilia, mam wrażenie, że dostaje po prostu takiego drugiego życia, że można z nią robić niesamowite cuda. Tak jak do niej też możesz dodać palone masło. Ja właśnie robię taki mus, gdzie jest palone masło i tam jest bardzo duża ilość wanilii, albo nasiona fasoli tonki, coś, co może mało spotykane jest, ale daje niesamowity aromat i smak. Także w tym cukiernictwie naprawdę można znaleźć takie fajne rzeczy, z których można zrobić cudeńka. Popcorn, który dzisiaj jadłaś, wiesz, z czego jest mus zrobiony?
0: No, poczekaj, ja muszę powiedzieć, drodzy Państwo, tak, to był deser, to była monoporcja, to było to cudeńko w kształcie właśnie takiego uprażonego ziarna popcornowego jednego i tam naprawdę, no, jadłam krem i tam był karmel, ale aromat i zapach czułam, jakbym chrupała popcorn.
1: Bo tak właśnie było, moja droga, zrobiłam ten mus na bazie świeżej kolby z kukurydzy. Obrałam po prostu kolbę z nasion kukurydzy, dałam ją do śmietanki i przełamałam tą kolbę na pół, bo właśnie w środku są największe aromaty smaków. Dodatkowo uprażyłam na patelni świeży popcorn i dodałam go tego musu i oczywiście przeszło przez procedurę techniki robienia takiego musu, ale to właśnie ten aromat jest nie z jakichś olejków chemicznych. To jest natura, ta natura mnie inspiruje i właśnie dzięki tej naturze mamy tak wyjątkowe smaki.
0: No tak. I to jest piękna puenta naszej rozmowy. I ja jeszcze tu został mi kawałek tego wyjątkowego deseru, a tu nie tylko był popcorn, nie tylko było mango.
1: Ziarno kawy było.
0: Było ziarno kawy.
1: Tak, tak, tak. Brzoskwinia. Były różne.
0: Jak jest audycja Bistro, zespół redakcyjny Radia 357 niezwykle się cieszy, ponieważ nie jesteś pierwszą osobą, moim wyjątkowym gościem, która przyniosła smakołyki, żebyśmy mogli wszyscy spróbować tego, o czym mówimy. Justyna, ogromnie dziękuję ci za tę rozmowę, niezwykle smakowitą.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Justyna Sekunda, cukierniczka, specjalistka od cudeniek zwanych monoporcjami. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia za tydzień.

Słuchacz zapytał, ciekawe, czy dzisiaj Madonna, czy Peter Gabriel na początek. I Madonna, i Peter Gabriel będą, ale w drugiej godzinie. I od razu powiem, że drugą godzinę zaczniemy There Was on a July Morning, tak żeby przygotować Państwa, bo to raz do roku się zdarza w lipcu właśnie, Uriah Heep. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. A Urgent Foreigner, dlatego że dwa dni temu minęło 45 lat od wydania płyty Foreigner 4. No, jest co świętować. To tak na początek nam się zdarzyło. Dziękuję za te listy, które już się pojawiają. Marek, marek@radio357.pl. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Będzie jedna piosenka o 4 lipca, smutnawa troszkę. No ale też nie wiem, czy tam za wesoło teraz mają. To będzie w Radiu Kalifornia oczywiście. Piosenka dnia za chwileczkę, w drugiej godzinie, tak jak powiedziałem, Uriah Heep na początek, July Morning, a zaraz potem sałatka włosko-francuska, dzisiaj trochę bogatsza. Nawet Madonna nagrała piosenkę. Znaczy Madonna nie, tylko ten otwór od Carminadli śpiewa z nią jedną piosenkę i zresztą bardzo dobrą. To tam się tam pojawi. Kandzik Kentry, Ella Langley, to dziewczyna, która robi wielką karierę w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. No tam nowości plus tak jak to się zdarza w drugiej godzinie, a trzecia to już będzie Smooth Jazz Cafe. Będą kartki z muzycznego kalendarza, bo dzisiaj kalendarz bardzo bogaty. Kawa pierwsza już była, druga za chwilę. Co jeszcze chciałem powiedzieć w tym pierwszym słowie? To chyba właściwie tyle. Życzę Państwu dobrego odbioru. No i zaczekamy na Erika Marientala.

Jest Eryks, polecimy dalej. Słuchacz pyta, czy oglądałem wczoraj rewelacyjny koncert The Cure. Podglądałem i byłem naprawdę pod wrażeniem, absolutnie. Nie będę mówił o wrażeniach wzrokowych, ale jeśli chodzi o muzyków, rewelacja. Czy może Australia, Egipt z rzutami karnymi? Nie, nie widziałem. Czy też jakiś serial polecany przez panią Tatarską? Nocami to ja śpię go generalnie, tak mogę powiedzieć. Piosenka dnia, PJ Harvey.

podróżniczka PJ Harvey. To nasza piosenka dnia, 12 minut po godzinie 10. No i taki list od razu przyszedł, by sprawdzić, co się dzieje, że nie działa strumieniowanie 357 przez iTunes. Nie wiem, o czym pan do mnie pisze, bo ja tak się nie znam na tym specjalnie, ale myślę, że ktoś usłyszy z naszych kierowników i zadziałamy. Nic nie słychać na poważnych sprzętach. Państwawku, będzie dobrze.

4 lipca I Am I Sad zaśpiewał Neil Diamond z nami i pojechali na kilka dni na miłe wakacje na, jak to się nazywa, na jeziora i wrócili tego samego dnia, bo tam 12 stopni lało. No dzisiaj coś niewiarygodnego. No. 14 stopni rano, odczuwalna 11. To ma być 4 lipca?

Przecież nie wiedział, że to ostatnia jego płyta będzie After Hours, Glenn Frey, For the Good Life. No taki piękny hołd złożony muzyce amerykańskiej. Glenn Frey to teraz Don Henley.

Jeśli się nic nie wyświetlało, to tak mogło być, bo te dwa utwory Don Henley, Month of Sundays, czyli cały miesiąc niedziel, oraz Sunset Grill, Adam odtworzył z płyty kompaktowej. To nie są tanie rzeczy. Ten sticker jest na pudełeczku. Kosztowała 130 tysięcy złotych w tamtych czasach. Tak było. Teraz nowy Buckley.

Swoją 10. solową płytę zapowiada kolega Jerry Beckley, kiedyś wokalista Ameryki, chociaż to tam się zmienia, u nich wracają, nagrywają solo i bardzo, bardzo dobrze. Listy od Państwa, dziękuję. Marek, @radio357.pl. Dostaję też te, jak to z aplikacji, wiadomość do audycji zakamarki. No dobrze, niech, to też czytam. Oczywiście czytam. Dzisiaj jest święto Stanów Zjednoczonych, dwa dni temu było święto Kanady, Canada Day, a to właśnie dobrze się składa, bo tu Brian Adams przypomina panu prezydentowi, że

Kanada nigdy nie będzie 51 stanem. Ładnie Brian Adams to, że tak powiem, wymyślił. Króciutko, 2:20, ale to będzie piosenka dnia w poniedziałek, więc do niej wrócimy.

Starbuck Moonlight Feels Right. Pozdrowienia i życzenia dla wszystkich akurat odpoczywających w kraju i na świecie. Dziękuję za te sygnały. Marek Małpa, radio357.pl. Lindsay Buckingham.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Kosmicznie, kosmicznie. Za 16 minut 11.

John Waite, dobry rocznik 1952, dziś ma urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym i tak pomyślałem sobie, to właściwie Adaś podpowiedział, że ta wersja z Alison Krauss, tak, Missing You, zdecydowanie największy jego przebój, no a potem na chwilę został wokalistą grupy Bad English.

Bad English, John Waite, When I See You Smile, oczywiście Diane Warren, jako autorka i kompozytorka, no a przecież był jeszcze zespół The Babies, w którym śpiewał John Waite, ale nie tak dawno przypominałem tę formację w jednym z kierunków. Dziękuję za listy od Państwa. Marek, małpa, radio357.pl. Są też te takie, jak to się nazywają, aplikacje. No, a jeśli Państwo wiedzą, o co chodzi, to proszę dać znać też. No, też czytam. Pozdrowienia z Chorwacji, z Kenii, z Włoch, z Majorki, no i oczywiście z całego kraju raju. Czasami, kiedy robię kroki, jakaś piosenka podpowiada mi artystę, po którego dawno nie sięgałem. No i chyba tak się zdarzyło tutaj, dlatego że jeśli Dan Fogelberg, to z Timem Weisbergiem The Power of Gold najczęściej, a przecież nagrał wiele fantastycznych rzeczy, po które jeśli nie ja sięgnę, to już nikt nie sięgnie. Dzisiaj River of Souls.

0: A, jeszcze zimna Norwegia oczywiście. No i słoneczna, ptaszkowa. No ale to już kraj. Mówiłem, z kraju bardzo dużo listów. Marek Małpa, radio357.pl. No i te listy, które przychodzą jakoś tak inaczej, ale to państwo wiedzą doskonale, to się nazywa... Nie, już teraz mi to umknęło jakoś. Z aplikacji to tak się nazywa. Dan Fogelberg, bardzo pięknie, River of Souls, i właśnie mija nam 11.
1: Radio 357.

momentami żużel, ale przede wszystkim piękne wspomnienia. There was on a July morning, Uriah Heep, obiecane, przypomniane. Obiecałem też i przypominałem, że w wakacje nie musimy się ścigać w sałatce włosko-francuskiej z nowościami, że będziemy sięgali po klasykę, ale jednak dzisiaj nowości. Pan występuje pod pseudonimem Stesto, a tak naprawdę nazywa się Stefano Tornelli. Jest lekarzem okulistą, zajmuje się także plastyką, no ale też śpiewa. Stesto zaśpiewa bardzo ładną piosenkę po włosku, a zaraz potem Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.

No nic za to nie poradzę, uwielbiam jak Celine śpiewa po francusku. To właśnie nowa piosenka, która ukazała się wczoraj, a wcześniej z Testo, sałatka włosko-francuska. W jakimś sensie kontynuujemy, dlatego że Madonna na swoją nową płytę zaprosiła Stromae. Jak sobie poradził chłopina?

My Sins, My Savior, Madonna i Stromae gościnnie przepraszam. No właśnie, Stelka dzisiaj rano mnie zapytał, czy wyskoczyłem z butów. Nie musiałem, bo mam takie wsuwane, ale niezła ta płyta Madonny i na pewno do niej wrócimy. Na razie kancik kętry Ella Langley, najpierw z Mirandą Lambert, a potem z Morganem Wallenem.

Ella Langley z dwa duety z nowej płyty. To jeszcze ten duet Charlesa Kelly z Richardem Marksem wczoraj na liście 44.

na Charles Kelly, na co dzień Lady A i Richard Marx. To ta właśnie piosenka, która wczoraj zadebiutowała na liście piosenek 357. To tak przy okazji. Rocznik 1956, 4 lipca urodził się Dionysos w Detroit w Michigan. Znany jako, przede wszystkim jako basista duetu Wham, ale także potem pracował z George'em Michaelem przy solowych jego płytach. No i George się odwdzięczył, występując w piosence Heaven Help Me. No i to było pierwsza piątka amerykańskiego Billboardu, rok 1989.

0: Heaven Help Me, The Honestus i George Michael. Wracamy do Madonny. Confessions 2. Wczoraj ukazała się ta płyta i z taką pewną nieśmiałością podszedłem do pierwszego przesłuchania, a potem przesłuchałem jeszcze raz. I no, już dawno nie było tak w przypadku Madonny, że wybieram od razu 5 utworów co najmniej, które bardzo mi się podobają i do których będę wracał. To dobrze, bo to będzie nasza płyta tygodnia od poniedziałku do piątku. Fragile to piosenka napisana po śmierci brata, tak, Madonny. A potem The Test i to będzie duet z córą. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że córa ma 29 lat. Lola Leon, dwa razy Madonna.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go.

Panie Marku, będzie pan o nowej płycie Madonny mógł powiedzieć stara, dobra Madonna. No, coś w tym jest. Tutaj duet z Lolą Lyon. Obiecany Peter Gabriel.

I belong to the sky, Peter Gabriel. W sprawie Madonny pan Krzysztof pyta, czy te utwory są obok siebie na płycie. Nie, nie. 12 numerek i 15. To mistrz Adam dokonał tego miksu. Steve Rothery, dawny Marillion. Steve Hackett, dawny Genesis. Panowie tak sobie usiedli i zagrali na gitarach The Black Sea.

0: Album The Roaring Waves. No i tutaj dwaj panowie, Steve Hackett i Steve Rothery, The Black Sea. Minęło południe.
1: Radio 357.

That's a man.

4 lipca 2003 roku byłem w Szklarskiej Porębie. Lekki popłoch przed audycją. Skąd wziąć płytę Barry'ego White'a, bo właśnie przyszła wiadomość ze Stanów, że nie żyje. Wydawało mi się wtedy, że jest takim człowiekiem, no, już w takim słusznym wieku. 58 lat miał. Barry White zmarł 4 lipca 2003 roku. Jak się ma taki głos, to wszystkie dziewczyny na świecie chciałyby go zaprosić do nagrania.

co mówiłeś? A nie, to Barry White. Gościnnie u Eddie Brickell. Good Times. Barry White zmarł w dzień urodzin Billa Withersa.

The Crusaders i gościnnie przy mikrofonie Bill Withers. Rocznik 1938, zmarł 6 lat temu. A do jakiej polskiej piosenki podobny jest ten utwór? A nie, to już ustaliliśmy.

Tak, to oczywiście Bill Withers i piosenka Use Me. Lista od państwa Marek, małparadio357.pl. No i właśnie dostałem list od Mileny i Marka, że ruszają z Jakuszyc do Chatki Górzystów, ale to za tydzień dopiero. Taki jest falstart tylko na liście mniej więcej. Oleta Adams.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Tam, taram, taram, taram, Bonanza.

Michael Franks, Dragonfly Summer. No, będzie mi się spotykać z tą płytą pewnie częściej tego lata. Wczoraj nowa piosenka Goldie Boutillier.

Jordan Lewis z niewielką pomocą, właściwie z dużą pomocą Gina Vanelliego. 12 czerwca ukazała się nowa płyta Josha Pike'a, Australia, Kingdom Within, a na płycie m.in. duet z Missy Higgins.

No właśnie, Australia. Missy Higgins gościnnie u Josha Pike na jego nowej płycie. Ciekawe, czy Ola, która po 13, nagłe zastępstwo za kolegę, czy sięgnie po coś z Australii, ale to ją przepytam w międzyczasie.

Na jutro deszcz zapowiadają, potem na wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Jak dobrze, że w czwartek ja zmykam w kierunku Szklarskiej i Jakuszyc i norweska prognoza mówi, że będzie nieźle.

0: Takie troszkę reggae.
1: Bardzo.
0: No.
1: Bardzo reggae.
0: House of Hope, Tony Childs. Ola Budka, dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u Józefa? Już mówi?
1: Jeszcze nie, choć boję się, że gdyby coś powiedział, no to ciekawe, co by to było. Nie, jeszcze nie i też jeszcze pierwszy krok przed nim.
0: Okay.
1: Ale to takie fajne. Pierwsze razy.
0: A co dzisiaj po 13? Bo widzę, że tutaj jakoś tak nie, muzyka końca lata mi się wyświetla.
1: Muzyka końca lata, bo gdy skończy się sezon na jagodzianki, to właściwie możemy zakończyć lato.
0: No właśnie, my za Adamem idziemy teraz przez całą w Mące, może jeszcze nie będzie kolejki.
1: Wątpię, że będą.
0: Tak?
1: Pewnie już wyprzedane.
0: Okej. Okay. Trudno, dobrze,
1: ja
0: to lepiej.
1: Ja jeszcze przed swoją pierwszą jagodzianką w tym roku. No więc tak, no jagodzianki są, jagodzianki za chwilę się skończą i będzie koniec lata, więc muzyka końca lata dziś po godzinie 13:00 w zastępstwie Piotra Stelmacha, który, gdzie on jest w ogóle?
0: Na Majorce.
1: Na Majorce?
0: Dzisiaj mnie zapytał, czy wyskoczyłem z butów po przesłuchaniu płyty Madonny.
1: No i jak?
0: No nie wyskoczyłem, bo mam takie wysuwane, ale płyta Madonny jest okej.
1: Słuchałam jadąc do radia i jest bardzo okej.
0: Tak, to prawda. Ola Budka dzisiaj po godzinie 13:00, to zapraszamy w jej imieniu, a my już dziękujemy bardzo. No właśnie, Ola opracowała zakamarki, Adam mistrzowsko zrealizował, no a Marek Niedźwiecki mówi państwu do usłyszenia. Co dzisiaj? Sobota. Mhm. To we wtorek w takim razie. Pat Metheny, a potem już Ola Budka.

0: Jest godzina 13.
1: Zielony żoliborz.

Ta piosenka to zmora realizatora. Po co te dziury, pyta Szymon Kuliś, który realizuje audycję. W zastępstwie prowadzę ją ja, Ola Budka, w zastępstwie Piotra Strelmacha, który na wakacjach. Dzień dobry Państwu. Piotrek na Majorce, no to zróbmy mu soundtrack tych wakacji. Jemu i wszystkim, którzy właśnie albo na takich wakacjach na urlopie, albo wybierają się na ten urlop. Zielony, zastępowy Żoliborz. Dzień dobry raz jeszcze i raz jeszcze zespół Temples.

psychodeliczny rock do tańca. To tym razem wersja taneczna zespołu Temples, ich najnowszy album Bliss, piąty już krążek w ich historii. Już mamy całą płytę dostępną, a to były dwa jego fragmenty, dwa fragmenty tej płyty. Glimmer, a wcześniej Jet Stream Heart, zespół Temples. Będzie można tańczyć i słuchać tej muzyki na żywo w Warszawie 27 października w klubie Niebo. Jestem do Państwa dyspozycji. Mój adres mailowy to ola.budka@radio357.pl i do dyspozycji jest mnóstwo piosenek w liście piosenek Radia 357. One czekają na Państwa głosy, także ta, która jest dzisiejszą piosenką dnia. PJ Harvey wyobraziła sobie głos sondy Voyager i to jest jej wersja tego wyobrażenia. Voyager, nasza piosenka dnia.

Wyobraźnia uruchomiona, prawda? Nawet podkręcone tempo tej wyobraźni. Bo przecież nikt nie wyobraża sobie, że w kosmosie gra na przykład reggae. Albo, nie wiem, muzyka techno. Chociaż techno może by się odnalazło w kosmosie. Ale chyba każdy, kto myśli o muzyce kosmosu, myśli o smykach i właśnie taki cinematic music, czyli muzyce obrazowej, właśnie w tym stylu. PJ Harvey tak wyobraża sobie głos sondy Voyager. To nasza piosenka dnia. Tytuł to The Age of Everything. To tytuł płyty. Data premiery 2 października. Artysta to Johnny Marr.

To właśnie Spin otworzy najnowszy album Johnego Mara, The Age of Everything. Ten album ukaże się 2 października, a 3 tygodnie później artysta zagra na Wembley. I chociaż Johnny Marr to oczywiście chodząca legenda i można by powiedzieć muzeum światowej piosenki, to sam artysta nie chce tak być postrzegany i nie chce zrobić z siebie muzeum. Otóż postanowił wyprzedać, przekazać na licytację, wystawić na aukcję wszystkie swoje gitary. Zrobiło się o tym głośno, jedni oburzeni, inni wręcz przeciwnie, bo będzie można zdobyć przeróżne gitary z całego okresu twórczości Johnego Marra. Przypomnijmy, że jest to kompozytor i gitarzysta zespołu The Smiths. No i na tej aukcji znajdzie się m.in. Rickenbacker 330 Jet Glow z 82 roku, którą to gitarę artysta kupił rok później i wykorzystał podczas nagrywania debiutu zespołu The Smiths, w tym kultowej piosenki This Charming Man. I później pożyczył tę gitarę Noelowi Gallagherowi, który z kolei wykorzystał ją do nagrania Definitely Maybe. Więc takie chodzące legendy, eksponaty wystawia na aukcję Johnny Marr i stwierdza, nie będę muzeum i bardzo proszę wykorzystać ponownie i być może artyści, którzy dostaną te gitary w posiadanie, stworzą kolejne znakomite utwory na nich, ale myślę, że to taka aukcja głównie dla fanów, którzy mają pokaźne konta. Który dzisiaj dzień lipca? 4.

Dziś Narodowe Święto Amerykanów. Ileż to piosenek powstało o tym dniu. I także Sombr zaczyna swój utwór od słów, że jest dziś 4 lipca. I właśnie, tak, to dziś. Słuchają Państwo Radia 357, Sombr na tej antenie. Za dokładnie tydzień to będzie nasza piosenka dnia. Ale u nas w radio raczej muzyka końca lata. Za 10 minut odwiedzi mnie Bartek Chmielewski, który stoi na czele grupy Muzyka Końca Lata, ponieważ zespół przygotowuje się do wydania kolejnej płyty i mamy dziś dla Państwa po pierwsze singiel, który tę płytę zapowiada oraz przedpremierowo tytułowy utwór z tej wrześniowej płyty. O tym wszystkim za kilkanaście minut, a przed nami Good Neighbors oraz Think.

Fink, stary dobry Fink i taki Fink w stylu, który zaprzecza trendom obecnym, ponieważ 7-8-minutowe utwory tworzą tę najnowszą płytę Finka i z niej dzisiaj sięgnęłam po utwór Two Magpies i Fink. Niedawno o tym kolejnym utworze przypomniał mi w rozmowie Marek Niedźwiecki. Przygotowywał się do nagrania odcinka podcastu Single z Żoliborza na temat Wojciecha Młynarskiego i Niedźwiedź mówi:

0: Pamiętasz, jak to było? Dlaczego sięgnęliście po ten utwór Wojciecha Młynarskiego? Mówi Bartek Chmielewski, muzyka końca lata, ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To zanim odpowiem na twoje pytanie, to pozdrowię Zosię i Anię, które słuchają nas teraz, moje domowniczki ukochane. No i zespół swój, muzyka końca lata, też bym chciał pozdrowić. A było to tak, że miałem bardzo dużą fazę na słuchanie muzyki z lat 60. Big Beat. To, że pojawił się internet na szeroką skalę, sprawiło, że zaczęły wypływać różne niewydane czasami nawet rzeczy. I ja to wszystko szperałem, wyszukiwałem, ściągałem i ten utwór bardzo mi się podobał ze względu na partię basu.
0: No tak, wcześniej były zakurzone gdzieś w archiwach.
1: W zespole Ole mamy wokalistkę też, która domagała się w końcu jakiegoś utworu dla siebie, a że mi trudno tak napisać utwór z wczuciem się w postać kobiecą, więc zrobiliśmy to trochę dla niej, trochę dla mnie, żeby ten utwór ożywić na nowo. No i coś się wokół niego wydarzyło. Był teledysk, ponad 100 tysięcy odsłon. To całkiem sporo jak na taki niszowy zespół jak nasz.
0: Tak jest, bo o tym chciałam też dzisiaj z tobą porozmawiać, że w czasie, kiedy już nie wiadomo, co jest alternatywą, a tak naprawdę to ta alternatywa miesza się z komercją i alternatywnym nazywane jest to, co jest bardzo popularne i komercyjne, to wy, muzyka końca lata, pozostajecie wciąż w tym undergroundzie. Celowo, świadomie i bardzo tam pasujecie i nie widzę was nigdzie indziej. Gdzie jesteście? Co u was? Muzyka końca lata.
1: Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo za chwilę wyjdzie nasza 7. płyta. A materiał mamy jeszcze na 2 kolejne, więc jakieś takie moce płodności są w zespole cały czas. Psychicznie też jest moment harmonii w zespole, kiedy po prostu jesteśmy pogodzeni z tym miejscem, w którym jesteśmy. Bo to nie jest tak do końca, że my chcemy być w niszy i za wszelką cenę znani 10 osobom na krzyż. No tylko po prostu nie wiemy, jak zdobyć te klucze do wyższej ligi. Chętnie bym

0: częściej grał koncerty, bo to jest bardzo fajna rzecz w zespole, a to, że mam niewielu fanów, utrudnia organizację koncertów, bo teraz już nie dość, że trzeba zapłacić za koszty dojazdu, to w większości klubów trzeba zapłacić w ogóle za możliwość zagrania, więc no, musimy też na to zwracać uwagę, żeby nie dokładać do wyjazdu, więc...
1: Ty jesteś obserwatorem też, bo dzielisz się swoją opinią w internecie. Jak dziś widzisz, postrzegasz polską muzykę?
0: Jak postrzegam?
1: Będąc trochę w środku, a trochę na zewnątrz.
0: Owszem, dalej śledzę nowe zespoły. Jak widzę, że jakiś polski zespół, którego nie znam, wydał piosenkę czy płytę, to zawsze nie ma to priorytet nad zagraniczną muzyką. I jeżeli im się to jeszcze podoba, to staram się być tą mrówką, która przynosi tą muzykę w czasie i przestrzeni, czyli reklamuję jak się da. Sam bym tak chciał, żeby ktoś w stosunku, sam bym oczekiwał, że jak ktoś odkryje muzykę końca lata, to też się tym podzieli, więc robię to, co bym chciał, żeby było robione wobec nas. Jak widzę sytuację, no z jednej strony polscy artyści wyprzedają stadiony, nie będę oryginalny, jeśli powiem, że te górne warstwy muzyki się ujednoliciły, czasami trudno mi jest odróżnić jednego wykonawcę od drugiego. Mało mnie interesuje ta muzyka, więc jakby rzucam uchem, ale z reguły się nie przykleja do mnie ta muzyka. No ale odkrywam ciągle nowe zespoły i jeżeli mi się jakiś zespół podoba, to piszę do niego i uważam, że sytuacja młodych zespołów dziś jest trudna, chociażby ze względu na brak mediów liczniejszych, tak jak to było w moich czasach, gdzie jak wydaliśmy płytę, no to mogliśmy liczyć na recenzje w Machinie, w Lampie. No teraz rok jeszcze jest, ale siła tego pisma też zmalała. Siła radia, magia radia chwilowo też przygasła. Z jednej strony można się przez internet szeroko dostać do słuchaczy, ale tam jest tak zakracone, gęsto, że uwaga użytkowników jest minimalna, więc uważam, że jest trudno, ale ciągle co jakiś czas pojawiają się ciekawe zespoły. Moim ostatnim odkryciem jest zespół Listy z Gorzowa Wielkopolskiego. Bardzo fajna płytka w duchu Świetlików. Tak bym powiedział, grunge'owe Świetliki. O, może tak. Także można sprawdzić, na Spotify są Listy.
1: Ale my tu po to, aby posłuchać nowej muzyki końca lata. No bo właśnie, trochę chmurki, a teraz za tych chmurek niech wyjdą promienie słoneczne. I to, co dobre, też was czeka. No bo właśnie, nowa płyta i nowy singiel.
0: Nowy singiel, tak, już jest. Ja się bardzo cieszę na tą płytę. Uważam, że to jest nasza najlepsza płyta. Wiem, że wszyscy
1: chyba
0: tak mówią.
1: Chyba 4 lata temu, bo 4 lata minęły, 5 lat minęło od waszej ostatniej i też tak mówiłeś. To jest nasza najlepsza płyta.
0: Bo tak było. Prywatny Ciechocinek przez długi czas był moją ulubioną płytą muzyki końca lata, bo był to znaczny krok naprzód pod względem samopoczucia przy nagrywaniu tej płyty, mojego samopoczucia. A teraz też było dużo zabawy i radości, więc po prostu nagrywanie tej płyty kojarzy mi się z lekkością, z czasem psychicznego wzrostu i też takie są te piosenki radosne, też o kryzysach, ale o wychodzeniu z kryzysów. No i fajnie brzmi ta płyta, jest dużo otwartych akordów w piosenkach, czyli też to jakoś symbolicznie łączę z większą otwartością swoją na świat. Jakoś, no wiadomo, najbardziej rezonuje ze mną w tym momencie, w którym jestem. I mimo, że słucham już ją tysiące razy, dalej z przyjemnością słucham. Może to jest jakieś takie narcystyczne, ale nie wstydzę się tej płyty i jestem z niej zadowolony i nie obawiam się tego, jak zostanie odebrana, bo mi się podoba już, więc...
1: A dla słuchaczy Radia 357 będzie to prawdopodobnie ten pierwszy raz, gdy usłyszał piosenkę Co ci chodzi o tym, jak się nie rozstać, prawda?
0: Tak, jest to piosenka, którą napisałem po telefonicznym konflikcie z moją partnerką Anią. Wtedy czytaliśmy dużo książek właśnie jak być w relacji, jak byliśmy już doświadczonymi osobami, jeśli chodzi o tą sferę i chcieliśmy pójść dalej, właśnie żeby unikać starych kolejn, nie wracać do starych błędów i ta piosenka jest właśnie trochę w duchu powiedzenia albo masz rację, albo masz relację.
1: Premierowo w Radiu 357 muzyka końca lata i co ci chodzi?
2: Co

0: O tym, jak się nie rozstać. Muzyka końca lata z najnowszej płyty, która nadchodzi. Nadejście będzie w październiku. To wtedy premiera Małych Dionizji.
1: Tak, będzie w październiku, ale płyta już jest gotowa, więc pomyślałem sobie, że dla fanów zrobimy takie spotkanie 13 sierpnia w Warszawie w klubie Młodsza Siostra. I posłuchamy sobie całej płyty, będą muzycy zespołu, będzie można pogadać, zapytać o te piosenki, a przede wszystkim sprawdzić, czy jest na co czekać.
0: Dobrze, że o tym mówisz. To wydarzenie otwarte? Czy trzeba się zapisywać?
1: Otwarte, bez biletów, totalnie na luzie. Bardziej chodzi o to, żeby się spotkać przy muzyce na żywo, a nie tylko w internecie.
0: No tak, a w internecie spotykać się, spotykamy się, ale z tym spotykaniem się na żywo jest potem gorzej, prawda? Jak to się stało, że ten zespół wciąż jest, wciąż tworzy, że się nie rozeszliście przez te lata, choć no pewnie było trudno?
1: Myślę, że mamy dobry skład ludzki w zespole. Nie ma konfliktów takich ego za bardzo.
0: Pytam trochę w kontekście porady dla innych, dla tych, którzy nas słuchają, dla innych muzyków. Bo utrzymać zespół przez tyle lat, a ile to lat?
1: Ile to lat? Od 2004 gramy jako zespół. Myślę, że kwintesencja to trochę jak w tej piosence. Dużo rozmawiać, być ze sobą szczerym. Ale też mieć jakieś wspólne wartości. No u nas na przykład nie ma... W momencie, kiedy ja miałem na przykład duży kryzys psychiczny i nerwicę lękową, to koledzy mnie nie zostawili. Mogliby stwierdzić, co to za lider, co to za wokalista. Tutaj ledwo śpiewa, ledwo mówi. Ale mnie nie zostawili. Też jest u nas dosyć duża doza demokracji. Dzielimy się wszystkim porówno, więc nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ktoś gra na siebie na przykład w tym zespole. Gramy, albo wszyscy wygramy, albo wszyscy będziemy gdzieś tam w dołku i będziemy się z niego wykopywać. No współpraca, to jest ważne. I chyba też to, żeby u nas w zespole każdy ma jakby inne skille i po prostu dzielimy się tym.
0: I każdy jest potrzebny.
1: Tak, tak. Nie ma tak, nie wiem, Piotrek, basista, jest technikiem i w internecie, w komputerach dobrze działa. Marcin Makaron, gitarzysta, jest doskonały, ma słuch i bardzo wyrobiony w kwestiach brzmienia i nagrywania na przykład. To już powiem o wszystkich, żeby nie było.
0: No pewnie.
1: Arkus ma duże serce, takie majsterkowicza i też nie jest człowiekiem, który się pyta, za ile ten koncert, tylko kiedy i gdzie. Bo czasem gramy koncerty przede wszystkim, żeby zagrać koncert. A Ola, no to jest czysty urok, talent, muzykalność i zawsze dużo wnosi do naszych piosenek. I taka przebojowość i wiara w to, że się uda, także fajny miks ludzki i się lubimy poza zespołem też, więc to jest chyba ważne.
0: Ponownie to ty odpowiadasz za teksty?
1: Od początku do końca ja odpowiadam za teksty i za melodie wyjściowe, nad którymi następnie razem pracujemy, także...
0: Czy miałeś jakiś leitmotiv?
1: Nigdy nie piszę na zadany temat. Ten leitmotiv się sam wyklarował. I tutaj właśnie ten utwór, który za chwilę poleci, jest leitmotivem. Małe Dionizje, czyli czas świętowania, czas odzyskiwania swojej dzikiej natury, czas trochę uciszenia mózgu, umysłu, a powrotu do instynktu, do bycia w pierwotnej mocy. No, może takim leitmotivem jest trochę odzyskiwanie własnej męskości, bo jest na przykład na tej płycie utwór Moc Falusa. Jest tak, jest to płyta psychoterapeutyczna, o, może tak bym powiedział. Odzyskiwanie kształtu i koloru jest jej tematem.
0: Umówimy się na pewno i spotkamy się na pewno na tej antenie przy premierze tej płyty, więc umówmy się na październik.
1: Super.
0: I Małe Dionizje, ta płyta muzyki końca lata, już niedługo, a przedpremierowo, bo ten utwór nie będzie jeszcze dostępny przez jakiś czas.
1: I w ogóle jeszcze nigdzie nie leciał, więc...
0: Ach, jesteśmy pierwsi. Przedpremierowo na tej antenie muzyka końca lata, Małe Dionizje. Bartek Chmielewski, jak zwykle to była dla mnie wielka przyjemność spotkać się z tobą. I cieszę się, że jesteście i że się lubicie, bo my lubimy, gdy wy się lubicie i z tego wychodzi nowa muzyka.
1: Bardzo mi miło.
0: Muzyka końca lata.

Bartek Chmielewski na naszej antenie zapowiadał Małe Dionizje, najnowsza płyta muzyki końca lata w październiku. I z pewnością będę do tej płyty wracać. 5 minut do godziny 14 to była taka łza millenialsa z Polski, a teraz łza millenialsa z zagranicy i będzie 14.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram.radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Zielony Żoliborz.
4: Za tydzień zakamarki też górskie i zerskie. Ola Budka przy mikrofonie, zastępuje dziś Piotra Stelmacha i przed dżinglem, przed godziną 14, Modest Mouse to było takie wspomnienie właśnie dla milenialsów, ale to nowa płyta, pierwsza od 5 lat i no, ta płyta 30 lat po debiucie tego kultowego zespołu się ukazała. An Eraser and a Maze to tytuł tego albumu. Modest Mouse w zielonym Żoliborzu, a przed nami kolejny gość.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: Po co, a po co? I po co właściwie taka muzyka? Bo to taka trochę ani do radia, ani na koncert, ani na płytę. I właściwie to po co ona? Marcel Baliński, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I współgłosy.
1: I współgłosy nasze ukochane.
0: No to po co? Miało premierę kilka tygodni temu. Widzieliśmy się, słyszeliśmy się w stanowaniu i to po co hula w internecie, ale także na naszej antenie. To odpowiedz proszę na pytanie po co tworzyć taki, no dojdziemy do tego za chwilę, że piękny, fantastyczny, cudowny chór, ale z trudnym przekazem i z trudną muzyką.
1: No, trzeba. Po pierwsze, to trzeba to robić, bo w ogóle to jest jakaś taka bardzo duża, niezapełniona przestrzeń w polskiej muzyce, też mam wrażenie, bo to jest pierwszy w sumie taki, oczywiście były inne wcześniej zespoły, to jest pierwszy zespół tego typu, jakby o takiej charakterystyce, że jakby że większość składu to są osoby z niepełnosprawnością i że rzeczywiście jakiś tam szerzej udało się do szerszej publiczności dotrzeć. Ale to też wzięło się, wiesz, no oczywiście bardzo z tego, że po prostu moja siostra, która bardzo chciała mieć zespół, która jest osobą z niepełnosprawnością, jakby ona mnie do tego przekonała, że nie musiała przekonywać, jakby od razu gdzieś zaczęliśmy pracować z tą grupą z warsztatu terapii zajęciowej i dla mnie bardzo szybko się okazało, że to w ogóle nie jest żaden temat właściwie, słuchaj.
0: Tak, właśnie.
1: że to się zaczęło dziać i okazało się, że jakaś taka ogromna przyjemność i pasja do muzyki tak w ogóle przykryła wszystkie jakieś podziały, czy ktoś tam ma niepełnosprawność, czy nie ma, że to w ogóle nie ma znaczenia i jakby rzeczywiście skupiliśmy się tylko na muzyce i że tylko ta muzyka i właściwie no to tak odpowiadając po co dla muzyki po prostu i że to jaką ja inspirację dostaję od grupy z warsztatu terapii zajęciowej to jest jakieś takie no wciąż dla mnie jakieś nieskończona przestrzeń, że cały czas z tego czerpię, cały czas coś nowego jako kompozytor współgłosów mogę odkrywać i to bardzo dużo rzeczy jest możliwych i to właśnie, czy to jest dżunglowy utwór, czy jakaś wiele bardziej taka, nie wiem, popowa piosenka, czy coś bardzo eksperymentalnego, awangardowego, wszystko możemy tam, słuchaj, wyciągnąć. Bardzo mnie to ekscytuje jako muzyka, no, że to ja nie miałem takiego zespołu, z którym aż tak dużo rzeczy różnych można zrobić.
0: Kilka tygodni po premierze utworu Po co? Pokazały ci te tygodnie, że można zdobyć nowych słuchaczy, że ta społeczność wasza, waszych fanów powiększa się stale?
1: Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy i mi się też wydaje też, że cała ta druga płyta, która ma właśnie taki bardzo eksploruje o wiele bardziej ten piosenkowy potencjał naszego zespołu, to też myślę bardzo, bardzo działa. Też oczywiście nasi stali słuchacze, nasi stali fani od pierwszej płyty, od początku istnienia zespołu cały czas są z nami, ale to rzeczywiście właśnie widzę, że dzięki piosenkom też tak szerzej to jakoś tam idzie i to mnie bardzo cieszy.
0: Czyli to nie jest muzyka dla określonej grupy, ekskluzywnej grupy. Nie, właśnie wychodzicie z nią, po prostu tworzycie muzykę. No i mamy nowy singiel. Rewolucyjny odrobinę. I wspaniała postać w tym nowym singlu, czyli Błażej Król, który pasuje do was jak ulał.
1: No Błażej Król to jest człowiek, który...
0: Odnajdzie się w każdych warunkach.
1: No tak, ale to było jakby... Od razu wiedzieliśmy, że to ma być on, no bo jak graliśmy na męskim graniu w zeszłym roku, no i właśnie Dorota, która nas zaprosiła i też zaproponowała, żebyśmy mieli gości, no to tak przelecieliśmy z moją przyjaciółką Olą, która jest z nami we współgłosach całą jakąś taką, no powiedzmy, wiesz, nie wiem, bańkę tych kilkudziesięciu osób takich, powiedzmy, z tego kręgu męskiego grania, jakichś tam, wiesz, bardziej znanych, tak to nazwijmy.
0: Które to poniosą.
1: Tak, tak. I że zaczęliśmy wyliczać, bardzo myśleć, no jakby to od razu padło. Ja powiedziałem sobie, no Błażej Król, ale możemy tak przejdźmy przez wszystkich, żeby tak się upewnić, czy może ktoś jeszcze jest, kto nam tak nie od razu przyjdzie do głowy. No wszystkich sobie wymieniliśmy i absolutnie stwierdziliśmy, że to jest tylko Błażej Król, no, że jakby jego wyobraźnia muzyczna, ja też go miałem okazję poznać wcześniej, graliśmy, jak jeszcze grałem w zespole Wojtka Mazalewskiego, to spotkaliśmy się kilka razy na scenie, no i tak to jest taka jakość muzyczna, ale też ona ma wspaniałą wyobraźnię, no to też ta jego wyobraźnia jakoś bardzo tak zawibrowała z moją, jakoś tak też ze współgłosami, to w ogóle nie było żadnego też tematu jego wejścia do zespołu, że on po prostu przyszedł i mówię, nie było żadnego wielkiego poznawania się, on przyszedł i on od razu był, tak jakby już to miejsce na niego tam wcześniej czekało, też jak nagrywaliśmy ten singiel, w radiu, to była taka bardzo wspaniała sytuacja, że gdzieś tam od rana szykowaliśmy się, już tam zaczęliśmy nagrywać te partie, bo to jest jedyny utwór z płyty, który był tak bardziej wyprodukowany, że mniej było na setkę nagrane. No i tam oczywiście było jakieś opóźnienie, no, gdzieś tam nas to stresowało, no, że tam na Leboażej przyjechał specjalnie, wiesz, przywieziony z managementem i tak dalej. Mówię, nie, tam się, wiesz, wszystkich zbieram, żeby się śpieszyć. No i tak jak już w końcu to było gotowe, oczywiście tam 2 godziny musiał Błażej czekać, tak wychodzę na korytarz, bo tam sami najpierw te instrumenty tylko nagrywaliśmy, wychodzę, Błażej tam siedział z całym chórem, no i wychodzę na korytarz i słyszę tylko coś takiego, 357, 358, 359 i wszyscy tak, wiesz, chórem, po prostu 20 osób, jest takie liczenie na cały korytarz, mówię, co się dzieje? No dobra, mówię, Błażej, słuchaj, chodź, możemy już nagrywać. I to liczenie głośne cały czas trwa z tyłu, on patrzy na mnie i mówi, nie mogę, muszę doliczyć ze wszystkimi do 600. Coś, no dobra, no to wiesz, ja się tu śpieszę, po prostu wszystko organizuję, żeby się wszystko świetnie udało. A oni po prostu tak wymyślili sobie taką grę, żeby zabić czas, że po prostu wszyscy policzą do 600. I rzeczywiście ja się też od razu dołączyłem, było policzone, wrócił i zaczął śpiewać po prostu od razu. No mówię, tak, że to jest w ogóle człowiek bardzo czujący nasze rewiry.
0: A efekt jest taki.

0: współgłosy i Błażej Król, a stojący na czele, dyrygujący piękną orkiestrą współgłosy Marcel Baliński ze mną w studiu. I nowy utwór Usta. Dobra, zapytam o to. Czy Usta to jest utwór o Jezusie Chrystusie?
1: Znaczy tak, jeżeli komuś podoba się ta interpretacja, nie mam absolutnie nic przeciwko, bo ja sam jak usłyszałem, że ten utwór może być o Jezusie Chrystusie, to bardzo się do tego uśmiechnąłem, no bo w sumie
0: nie ma nic w tym trąby, złego.
1: Oczywiście, absolutnie, nie ma w tym absolutnie nic złego. No słuchać trąby, otwierają się chmury, przyjdzie, nie mając prawie nic. No słuchaj, to jest w ogóle taki, no poważna, bardzo poważna propozycja. Bardzo mi się podoba też ta interpretacja. Mówię, nie mam nic przeciwko, ale o czym dla mnie są usta... Dla mnie w ogóle od początku ten utwór też był, jak zaczęliśmy pracę w ogóle nad ustami, to też autorką tekstu jest Sonia Orlewicz-Zakrzewska i my się spotkaliśmy z Sonią w mojej pracowni i taki bardzo zacząłem dokładnie tłumaczyć o czym, jakby nawet nie o czym powinien być ten utwór, tylko do czego on by miał być. Mówię, słuchaj, że mam tego Błażeja Króla, i że też bardzo bym chciał, żeby to był taki utwór o takiej charakterystyce stadionowej, jak to określiłem. I że ja na pewno jak będę go pisał, jak będę go komponował, to bardzo bym chciał, żeby on miał takie elementy właśnie, żeby słuchaj, mówię, Sonia, musisz napisać taki tekst, który będzie po coś tak, jakbyśmy mieli, wiesz, 20 tysięcy na widowni, to po prostu to musi działać w takiej przestrzeni, że rzeczywiście bardzo, bardzo jakby takiej charakterystyce utwór chcieliśmy, żeby powstał. No i Sonia jakoś w ogóle bardzo szybko napisała ten tekst i ten Jezus mi tam z tyłu. No i w ogóle ja też tego nie, w ogóle gdzieś tam nie widziałem tego Jezusa. Jakieś w ogóle zupełnie inne rzeczy. Dla mnie najbardziej ten refren działa. Ona ma usta, żeby krzyczeć i to jest też na pewno jakiś taki, bardzo o wolności dla mnie jest też ten utwór, że to jest o kimś takim, co bardzo też pasuje dla mnie do współgłosów. To, że aha, no i właśnie ten element, że ja powiedziałem, że bardzo bym chciał, żeby można było, żeby był taki tekst, który będzie można krzyczeć w tym utworze. I tak jak w tym refrenie jest właśnie to powtarzanie tych słów i podbijanie przez chór i to krzyczenie, to dla mnie w ogóle ja od razu usłyszałem ten refren w głowie i że to było dla mnie coś takiego i także jakbym miał powiedzieć, o czym jest w jednym słowie, to dla mnie o wolności, o jakimś takim bezkompromisowym wyrażaniu siebie na pewno. To są te jakości, które widzę. No ale druga alternatywna wersja o Jezusie bardzo mi się też podoba. Także to już chyba tak zostanie po prostu. Może tak będę mówił, słuchaj, tak żeby zaskoczyć kogoś, jak ktoś tego nie
0: dokładnie
1: złapie.
0: Dokładnie tak. Zresztą ilu słuchaczy, tyle interpretacji, więc no, to chyba właśnie do tego słuchającego należy decyzja, co słyszy w danym utworze.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Jeszcze raz to powtórzę i chwała nam za to, że słyszymy różne wersje. Powiedziałeś, że Błażej Król idealnie wpasował się w ten wasz chór. Czy będą kolejni goście na płycie i kiedy płyta?
1: Płyta 9 września. Oczywiście zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka, stronę internetową Współgłosy. Wszędzie tam będziemy też zaraz jakoś bardzo niebawem uruchamiamy preorder winyli i CD-ków. 9 września będzie premiera płyty, w sierpniu jeszcze będzie trzeci singiel.
0: I koncerty.
1: Lolo. I koncerty też tak na off-festiwalu. Będziemy grać 3 dnia, 9 sierpnia na festiwalu, na głównej scenie. To też bardzo zapraszamy. No będzie jeszcze w ogóle tak naprawdę kilka osób, bo z takich będzie Tomasz Kot, mamy też utwór, już to nie będzie singiel, jak wyjdzie płyta, mamy taki bardzo piękny utwór z Tomaszem i też z taką bardzo piękną operową wokalizą Magdaleny Koleśnik na tym, który jest taki myślę najmocniejszy utwór, taki najdłuższy i najmocniejszy. No jakiś taki najbardziej też może literacki powiedzmy, także Tomasz Kot jest z nami na pokładzie i jest jeszcze też Piotr Polak, który nawet się dorobił tytułu, bo jest taki utwór Kwestia Piotra Polaka i to jest taka kwestia, której on właściwie nie wypowiada, ale był z nami w studio i jakby generował napięcie i tylko się zbierał do tego, żeby ją powiedzieć, ale to opowiem.
0: Niewypowiedziana kwestia Piotra Polaka.
1: Kwestia Piotra Polaka, tak, tak. On, Piotrek w ogóle też się bardzo, Piotrek kiedyś zrobił zastępstwo we Współgłosach na jednym koncercie w Katowicach i to też było takie spotkanie, że okej, to jakby no musimy zostawić te relacje, jakoś się zawiązała. Wtedy powstał pomysł właśnie w ogóle, że kwestia Piotra Polaka, pojawiło się jakieś takie hasło, no jak padło, że to jest genialny tytuł dla utworu, to po prostu stwierdziliśmy, że trzeba zrobić taki utwór, skoro jest tak dobry tytuł. I taki utwór rzeczywiście na tej płycie jest. No i mamy jeszcze Piotrka Chęckiego, gościnnie na saksofonie w dwóch utworach. Tymek Papior też jest w dwóch utworach na szejkerze i tamburynie. Magdalena Sowul na klarnecie basowym. Także mamy bardzo taką piękną listę gości na płycie.
0: I jaki będzie tytuł płyty?
1: Dwa. Pisane.
0: Współgłosy.
1: Pisane, tak. Współgłosy dwa.
0: Wiesz, co najbardziej lubię w spotkaniach z tobą, poza słuchaniem muzyki z tobą, współgłosów, ale zresztą też robię to poza anteną. Najbardziej lubię to, że przynosisz tu uśmiech i że tak opowiadasz o tym w taki sposób, że cieszę się, że możesz zachęcić tych po drugiej stronie radia odbiorników do słuchania muzyki, do sięgania po coś nowego. Bo mam nadzieję, że właśnie tak to państwo odbierają. Marcel Baliński i nie strać tego nigdy.
1: Nie ma mowy. Zapraszam do naszego świata, zapraszam do poznawania współgłosów i na nasze koncerty. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Olu, za dziś.
0: Do usłyszenia.

I tak przez współgłosy dotarliśmy do Bear, do amerykańskiej wokalistki, która wydała właśnie swój pełnowymiarowy debiut. Bear, czyli Berit Dibbing. Dibbing chyba, która to dorastała w Minnesocie, a potem kształciła się w Norwegii, a obecnie wciąż zagłębia się w muzykę i w technikę tworzenia muzyki, tym razem przebywając w Wielkiej Brytanii. Reni Jusis 26 maja z okazji Dnia Matki wydała utwór Kiecka. Jakoś tak nie może się ode mnie ta piosenka odkleić.

Tak jest. W dzisiejszym Zielonym Żoliborzu przygotowałam dla Państwa polskie premiery z różnych światów, bo była i niszowa muzyka końca lata. Sam Bartek Chmielewski mówił o tym, że on choć pozostaje w niszy, to wcale tam mu wygodnie nie jest i chciałby zdobyć więcej słuchaczy, bo każdy artysta przecież o tym marzy. Był chór Współgłosy, który zupełnie niespodziewanie wtargnął na dużą scenę, także na męskim graniu, bo oni w ubiegłym roku na męskim graniu na scenie głównej wystąpili. Jest Reni Jusis, która przygotowuje się do wydania kolejnego albumu i niedawno w pewnym podcaście opowiadała o tym, że 7-letnia przerwa na wychowanie dzieci zrobiła dużo dobrego, ale także dużo złego w jej twórczości, bo to była przepaść. Ona nie była pewna, czy uda jej się ten powrót, no ale wspieramy ją w tym, bo to znakomita artystka, która daje nam wciąż dużo dobrego tanecznego bitu, tanecznych utworów nad Wisłą. No i jest człowiek, który przed nami, to kolejny artysta spoza głównego nurtu, a Martyna Baranowska i jej Dreszcze to najnowszy singiel, którym może przedostać się do najwyższych list, do najwyższych miejsc na listach przebojów i myślę, że jeszcze rok, dwa i będzie o niej bardzo, bardzo głośno. Człowiek i Martyna Baranowska.

Martyna Baranowska, Dreszcza oraz wcześniej Człowiek i Karol Stolarek, który ze swoim zespołem Mona Polaski przed 2 laty debiutował na naszej scenie Radia 357 na Męskim Graniu. A jeśli chcą Państwo złapać Grażynę Morek, to mogą to Państwo zrobić na Placu Konesera. Grażyna za 23 minuty zacznie swoją audycję I Żyli Długo i Szczęśliwie, którą nadaje z serca Pragi, z Placu Konesera i tam poprowadzi na żywo audycję w plenerze. Mogą Państwo zadawać jej pytania, mogą Państwo zrobić sobie zdjęcia, to wszystko, bo Radio 357 jest dziś wyjazdowe, ale to nie był daleki wyjazd, bo z Żoliborza na Pragę, ale tam proszę szukać Grażyny Morek na Placu Konesera. A od pojutrza, czyli od poniedziałku, czy ja dobrze powiedziałam, jak to się mówi, od pojutrza, to będzie nasza płyta tygodnia, bo Madonna powróciła z nowym albumem. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

Confessions 2. Przybliżymy Państwu tę płytę od poniedziałku, bo to nowa Madonna i jedna z naszych dwóch płyt tygodnia, w tym zbliżającym się tygodniu. Jeszcze jutro zapraszam Państwa na stanowanie między godziną 11 a 13 i tam w niedzielne południa gram tego rodzaju muzykę. Zupełnie inne dźwięki, ale przybliżę Państwu ten mój klimat niedzielny właśnie teraz. Jola.

Był rok 2019 i debiut fonograficzny Yola, Walk Through the Fire pod okiem Dana Auerbacha nagrana. Ta płyta w wersji deluxe zawiera także cover Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna i Yola. 18 sierpnia na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi Tash Sultana.

To nagranie MTV Unplugged, a w wersji live Tash Sultana będzie można usłyszeć 18 sierpnia w Warszawie. To jeszcze raz Australia, bo to właśnie z Australii do Polski i Australia po raz kolejny. 8 minut do 15.

Streets of Your Town, ten przebój The Go-Betweens wziął na warsztat Angus Stone ze swoim projektem Dope Lemon. I to prawie wszystko na dziś. Szymon Kulisz i Ola Budka jako zastępowa Piotra Stelmacha w Zielonym Żoliborzu. Za tydzień, no myślę, że Piotrek będzie już o tej porze szalał gdzieś tam na próbach na męskim graniu w Poznaniu. To do Poznania właśnie wędruje ten piękny męskograniowy korowód w przyszły weekend. A ja Państwa teraz zostawiam z Grażyną Morek, która z Placu Konesera będzie nadawała na żywo swoją audycję i żyli długo i szczęśliwie. Będzie miała gości i mam nadzieję, że słuchacze także dopiszą, bo dziś radio będzie można oglądać i słuchać na żywo na Placu Konesera. No to skoro są wszyscy teraz na Pradze, to styl warszawski na koniec. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro w stanowaniu o godzinie 11:00.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? No, zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Minęła 15.
4: Partnerem audycji jest Centrum Praskie Koneser w Warszawie. Organizator Lata Konesera.
5: I żyli długo i szczęśliwie.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś nadajemy z pleneru z Centrum Praskiego Koneser. Jesteśmy tu przez najbliższą godzinę. Audycję realizuje dwóch Szymonów. Szymon Kulisz ze studia na Żoliborzu, Szymon Kałaska jest tu na miejscu. Zapraszamy. Są leżaki, trochę wieje, ale da radę nas słuchać. Są już ze mną też moi goście, których słuchacze Radia 357 dobrze znają z anteny. I już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak to jest z tym work-life balance. Czy to już puste hasło? Dlaczego czasem po urlopie wracamy bardziej zmęczeni niż wypoczęci? Jak się regenerować na co dzień? Ale najpierw piosenka. Czy Państwu też ten utwór kojarzy się z dzieciństwem i beztroskim wakacyjnym jeróbstwem?

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie i dziś jesteśmy na żywo z Centrum Praskiego Koneser. Są ze mną już moi goście, nasi dziennikarze, Marcel Marcin Łukawski, Marcin Klimkowski, czyli Klimek, Kasia Pasierbik i psycholożka Halina Piasecka, autorka książki Czuję, więc jestem, o tym jak rozumieć i regulować emocje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Lepiej częściej, a krócej, czy rzadziej, na długo? Halinko, zacznę od ciebie i od recepty na urlop idealny.
1: Nie ma recepty na urlop idealny. To jest pierwsza rzecz, którą muszę bardzo otwarcie, jasno powiedzieć. Tak naprawdę ten urlop, to czy on się uda, czy nie, zależy od tego, jak my pozostałe 50 tygodni sobie rozplanujemy, czy my rzeczywiście dbamy o naszą regenerację na co dzień. Nie da się tak na pstryk wyłączyć umysłu i powiedzieć, a teraz odpoczywaj i to idealnie, w sposób taki, że jak wrócę, to będę całkowicie wypoczęta czy wypoczęty. To jest po prostu niemożliwe. Także to tak jakbyśmy powiedzieli, chcę się najeść raz do roku, a przez cały rok nie muszę jeść wcale potem. To jest coś, czego potrzebujemy codziennie, regularnie, a na dodatek w taki sposób, który nam służy, i receptą jest słuchanie siebie, bycie blisko swoich potrzeb, rozumienie siebie i dawanie sobie tego, co nas regeneruje, czy to w trakcie pracy, czy na urlopie.
0: Ja się tak zastanawiam, czy ten work-life balance, czyli ta równowaga pomiędzy pracą a życiem, nie jest już takim tylko pustym hasłem, no bo praca i tak przenika się z życiem. Jesteśmy, zwłaszcza jeśli jesteśmy w pracy zaangażowani, żyjemy tą pracą. I ty piszesz o tym w swojej książce. Powiedz proszę o uaktualnionych koncepcjach, takich jak na przykład work-life satisfaction, satysfakcja?
1: Tak, tu ta satysfakcja, można powiedzieć, że taka integracja życia zawodowego i osobistego, czyli jak najbardziej mogą być okresy, w których pracujemy bardzo intensywnie i mamy mało czasu na życie prywatne, ale to mają być okresy, czyli to ma być coś, co trwa krótko, jest intensywne, bo nie wiem, domykamy temat, projekt, i ja sama też w ten sposób potrafię pracować, że są momenty, kiedy na przykład kończę książkę i nikogo nie widzę, z nikim się nie spotykam, tylko zajmuję się tylko i wyłącznie tym tematem, ale to nie może być strategia na cały rok, że cały czas dajemy z siebie wszystko i w ogóle nie dbamy o to życie osobiste. To też work-life balance jest takim pojęciem, jakbyśmy mieli dotrzeć do jakiegoś punktu, w którym to mamy, tymczasem to jest bardziej work in progress, czyli cały czas zastanawianie się, co nam służy, co nas ściąga w dół na przestrzeni czasu, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej i osobistej.
0: A co psychologowie mówią, bo już pewnie trochę doświadczeń na ten temat jest, zwłaszcza z czasu pandemii, o tak zwanych pracowakacjach, o workation, czyli no takiej pokusie, żeby popracować sobie pół roku z jakiegoś miłego, ciepłego, ładnego miejsca na świecie. Czy to się sprawdza, czy to się sprawdziło? Co na ten temat mówią badania?
1: Dla jednych tak, dla innych nie. Znowu, ja zawsze mówię, że filtrem jesteś ty. Jeżeli potrafisz pracować i korzystać z tego miejsca, no bo zwykle po to się jedzie, żeby doświadczać, nie wiem, tego, co jest w innym kraju, korzystać z natury, czy też z innych sposobów spędzania czasu, które tam są możliwe. Jeżeli my potrafimy w ten sposób łączyć pracę z tym czasem poza pracą, za granicą, tak. Jeżeli to jest wysłanie nas, czy też my decydujemy się sami po prostu pojechać gdzieś i ani miejsce nam nie pasuje, ani te atrakcje związane, nie wiem, czy z pogodą, czy że jesteśmy przy plaży, dla nas nie są wartościowe, bo my na przykład tęsknimy za domem, albo jesteśmy takimi osobami, które cenią rytuały, powtarzalność, to bezpieczeństwo, to absolutnie dla nas to nie zadziała.
0: A powiedz proszę, skąd takie dziwne zjawisko jak chorowanie na urlopie? Mhm. Są badania, które pokazują, że spora część osób ma tak, że wyjeżdża na ten wymarzony urlop i bach, łapie jakąś infekcję, pierwsze dni w łóżku. Skąd to się bierze? I jak temu zapobiec?
1: Jasne. Jeżeli właśnie doświadczamy takiego zbyt wysokiego i długotrwałego stresu, to wydziela nam się adrenalina i kortyzol i my po prostu nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Kiedy zwalniamy, to wszystkie te objawy, sygnały z ciała, których my nie zauważamy, one dochodzą do głosu i po prostu zaczynamy chorować, więc paradoksalnie nasz umysł i organizm dostaje taki sygnał: teraz możesz pozwolić sobie na chorobę, bo my się mobilizujemy cały czas, także w trakcie pracy nie chorujemy, co nie znaczy, że nie dzieje się z nami coś niepokojącego.
0: Czyli to, co mówiłaś wcześniej, dbanie o tę regenerację na co dzień pomogłoby zapobiec temu efektowi chorowania na urlopie. Nikt tego nie chce.
1: Tak, i przede wszystkim słuchanie sygnałów z ciała. My bardzo często tego w ogóle nie
0: słuchamy.
1: Czyli
0: co to by były za sygnały?
1: Gdzie czuję dyskomfort, ból.
0: Częste bóle głowy na przykład?
1: Mogą być częste bóle głowy, może być to, że gorzej śpię, może być to, że nie wiem, czuję jakiś ucisk w żołądku, czy też w klatce piersiowej, mam napięte mięśnie, czy coś z tym robię, czy mówię sobie, a co tam, dobra, musisz pracować, musisz w tej chwili dopiąć ten temat i tak dopinamy te tematy codziennie. Wtedy nie ma miejsca na to, żeby usłyszeć siebie i te sygnały z ciała.
0: No zwłaszcza bywa też tak, że przed urlopem spinamy się bardziej, bo trzeba pozamykać pewne rzeczy, też poprzekazywać innym, potem wyjeżdżamy na ten urlop i już wiemy, że po powrocie będzie coś na nas czekało. Czy to się przyczynia do takiego zjawiska, o którym też się pisze, taki splin pourlopowy?
1: Tak, no bardzo często jest tak, że my chcemy dopiąć wszystko przed urlopem i ten ostatni dzień jest masakryczny, jesteśmy wykończeni.
0: Odechciewa się już.
1: Odechciewa nam się jechać, tak, dokładnie. Następnie pierwsze 3 dni urlopu uważamy, że są w ogóle nieudane, bo my ledwo żyjemy i dochodzimy do siebie.
0: Albo odsypiamy.
1: Potem jakoś jest w miarę i już trzeba wracać, no i mamy wtedy tego klasycznego doła, że ojej, i znowu praca, i już zaraz 2 dni później pamiętam, że byłam na urlopie. Także ja bym powiedziała tak, po pierwsze, jeśli się da, to 2-3 dni przed urlopem zwolnić. Potem, kiedy wrócimy, to pierwszego dnia zastanowić się, co fajnego w tej pracy jest. A tak naprawdę to jeszcze w kontekście właśnie tego work-life balance i urlopu, który jest częścią całego tego naszego życia i roku pracy, a nie jednym wydarzeniem, który ma być super projektem, który wyjdzie, to powiedziałabym, że ta właśnie umiejętność spojrzenia na to, jaki ja sens swojej pracy widzę i co w niej lubię, także tego pierwszego dnia, kiedy wracamy, jest dużo bardziej wartościowe niż szukanie work-life balance i urlopu, który wyjdzie jak
0: z obrazka.
1: Tak, jak z obrazka. Jak kolejny projekt, który musimy dowieść.
0: No dobrze, to teraz porozmawiamy trochę o tym, jak wygląda work-life balance u ludzi, którzy pracują wtedy, kiedy większość jeszcze śpi albo dopiero się rozbudza i szykuje do pracy przy dźwiękach naszego radia. Co z tym balansem, gdy audycja się zaczyna o 5-6 rano? Marcin Łukawski jest tu z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Tak sobie słuchałem i to się wszystko zgadza. Tak, to wszystko działa rzeczywiście. Ta kwestia tego, że chorujemy często na samym początku urlopu, to ja mam takie wrażenie, mam takie odczucia i mam takie doświadczenia, że po kilku dniach, sam począteczek i gdzieś schodzi to całe uzbrojenie, bo my jesteśmy w pracy uzbrojeni, cały czas w trybie uzbrojenia i nagle się rozbrajamy i różne rzeczy się zdarzają.
0: No ty pracujesz w specyficznym rytmie, poranki tak. Są twoje. Wiem, że jesteś na szczęście dla siebie tą taką chronobiologiczną sową, nie, skowronkiem skowronkiem. Stajesz, lubisz wstawać rano. No dobrze, ale co z weekendami?
2: Lubisz.
0: Lubisz, nie lubisz. Co taki ale człowiek, wolę. Co się je na śniadanie o 4 rano, powiedz nam.
2: Zacznę od tego, że bardzo długo dochodziłem do tego, że muszę zjeść. I przez wiele lat pracy na 6, wstawania o 4, wmawiałem sobie, że nie, wystarczy sobie się tam coś ciepłego wypić, śniadanie zjem po 9.
0: Kawa na pusty żołądek?
2: Kawa, tak, było spokojnie, wszystko tam, jest okej. I dopiero po 9 było zakończenie audycji, mieliśmy taki mały rytuał, że z kolegami szliśmy sobie do bufeciku i było przyjemnie. No i nie. No i organizm dał sygnał, że nie, kolego, tak się nie bawimy.
0: Co powiedział ci twój organizm?
2: Tak się nie bawimy.
0: Musisz jeść.
2: Tak. I od dłuższego już czasu nie wyjdę, muszę sobie coś zorganizować. Fajnie jest, jak są dzieci szkolne, to zawsze jakaś kanapka z wczoraj zostanie. To można sobie zjeść. Albo coś przygotować. I rzeczywiście konieczne jest, żeby jednak coś tam dostarczyć. Tomek Rożek mówi, że tak, bo tam jest intensywne. Spalamy glukozę, więc musisz jej tam trochę dostarczyć. Dobrze, przyzwyczaiłem się i rzeczywiście konieczne jest, żeby coś tam wprowadzić do brzuszka.
0: No dobrze, kończysz pracę o 9:00 i może się wydawać, no ten to ma tyle czasu teraz. No i co potem się dzieje? Ty idziesz odsypiać? Pracujesz?
2: Bardzo często.
0: Bo ja
2: cię
0: widuję w radiu, są zebrania. Ty wcale nie idziesz o 9:00 do domu.
2: Właśnie, bardzo często słyszę, no o 9:00 jesteś wolny. No nie, nie do końca. Gdzieś tam do 11:00, 12:00 jeszcze jest funkcjonowanie. To jest fajne zderzenie takiego kogoś, kto już jest po 9:00, po 3 godzinach, jednak trochę intensywnych.
0: 3 godziny, jak 6.
2: Troszkę intensywnych 3 godzin i wszyscy dopiero wtedy przychodzą do pracy i no, działamy. Dajcie chwilkę, spokojnie. Mamy o 9:20 takie spotkanie z kolegami z popołudniówki. Ja opowiadam, co było po poranku, żebyśmy się nie dublowali, żeby tematy się nie powtarzały. Ja czasem siadam o tej 9:20 i nie pamiętam, o czym było. To jest jednak trochę tam tej glukozy się spaliło i muszę mieć taką chwilkę, żeby sobie tam dojść do siebie. A potem są jeszcze kolejne spotkania, gdzieś tam o czymś rozmawiamy, coś planujemy. No ja już jestem taki w drugie tempo, zdecydowanie. Czyli mam tego świadomość.
0: Ty o 12:00 już jesteś po pracy
2: i
0: potrzebujesz regeneracji.
2: Nauczyłem się zdrzemnąć, tak. Potrzebuję się zdrzemnąć po pracy. Wiem, dowiedziałem się i myślę, że to jest prawda, że 6 godzin snu plus 2 godziny w ciągu dnia to nie równa się 8, że to nie jest jednak ten sam sen, nie taka sama regeneracja, ale potrzebuję jeszcze chwilkę w ciągu dnia, żeby się zdrzemnąć.
0: I ta drzemka nie przeszkadza ci potem zasnąć wieczorem o 22:00, o której?
2: To zależy od tego, o której ta drzemka jest. Jeśli ona jest tak tam 14:00, 15:00, to jest spokojnie, ale zdarza mi się jakiś fajny mecz gdzieś koło 18:00, 19:00, to potem jest kłopot.
0: No, ciekawa jestem, jak wyglądają twoje weekendy, no i właśnie twoje urlopy. Czy co wtedy twój organizm ci
2: dogadujemy się.
0: Dogadujecie się.
2: Dogadujemy się.
0: Ale co, oczy się otwierają o tej 5:00 standardowo, 4:00?
2: Nie. Nie. Spokojnie mogę sobie dospać tam, ile potrzebuję. Korzystam. Problemem jest niedziela i to mówię otwartym tekstem, że w niedzielę jak sobie pośpię, tak... to nie zasnę wieczorem i złapię się na tym, że to jest kłopot, bo potem sobie leżę w ten wieczór niedzielny. Wiem, że już, a najgorzej spojrzeć na zegarek i zobaczyć, że już jest bardzo późno, a rano trzeba wstać. To tak, to w niedzielę wiem, że nie mogę poszaleć rano, żeby potem było wieczorem spokojnie.
0: Syndrom niedzieli. Mhm. Już czekamy na poniedziałek. No dobrze, a czyli to takie poranne prowadzenie audycji pewnie, no tak jak słyszę, nauczyło cię większego szacunku do snu i też do własnego organizmu, do własnego zdrowia. A powiedz, co cię ładuje? Co cię ładuje na urlopach? Czy ty jesteś zwolennikiem właśnie częstszych wyjazdów, a krótszych, czy jeden dłuższy? Jak ładujesz baterie, które się wyczerpują szybko?
2: Ostatnie lata były takie, że... chciałem sprawdzić, jak to jest 3 tygodnie. Tak, brałem sobie 3 tygodnie wolnego, żeby jakoś właśnie, taką teorię usłyszałem. Pierwszy tydzień tak, żeby się odciąć, wyhamować. Drugi tydzień to jest taki, żeby skorzystać, a trzeci już znowu się uzbrajasz na to, co się wydarzy.
0: No i teoria teorią, a praktyka co pokazała?
2: W tym roku będą 2 tygodnie.
0: No, nudziłeś się w 3 tygodniu?
2: Nie do końca, ale to już było rzeczywiście takie przygotowanie na to, co się wydarzy, że wracamy, już praktycznie byłem głową w pracy, więc zobaczymy, jak będzie z 2 tygodniami.
0: Jak zazwyczaj wygląda taki twój pierwszy dzień po urlopie? Jest na luzie, czy od razu wir?
2: Nie, jest fajnie, tylko że drugiego dnia już nie pamiętam, że byłem. To myślę, że wiele osób to ma.
0: No właśnie, to jest ten taki... No, trudno jest miękko wylądować po urlopie w pracy, prawda? Nie da się.
2: Słyszałem też, powiedziano mi, dowiedziałem się skąd, się jakoś tam dotarło do mnie, że najlepiej wracać do pracy w czwartek. Żeby urlop się kończył w czwartek. Jesteś w czwartek, jest fajnie, piątek i od razu potem masz weekend, więc jest jakoś... jakoś tak łagodnie można sobie to przespacerować, ten trudny moment powrotu.
0: I już to sprawdziłeś?
2: Nie, jeszcze nie, ale sprawdzę.
0: Czyli będzie to w tym roku sprawdzone. Za chwilę do Państwa wrócimy i zapytam Klimka, naszego redakcyjnego eksperta od relacji, o tym, czy wakacje to pretekst do pogłębiania tych relacji, a może to taka soczewka, w której odbijają się problemy?

0: To jest audycja Jeżeli Długo i Szczęśliwie i jesteśmy dziś w praskim centrum Koneser. Zapraszamy. Są leżaki, są wolne miejsca. Rozmawiamy o urlopach, o wakacjach i o regeneracji. Nie tylko od święta i w wakacje, ale też na co dzień. Jest ze mną teraz Klimek, nasz specjalista prowadzący nocną audycję 369, specjalista od relacji. Rozmawiasz z tymi ekspertami.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiasz z tymi ekspertami już bardzo długo o tych relacjach. I na podstawie tych rozmów i swojego doświadczenia powiedz, czy podczas wakacji, urlopu, my mamy szansę naprawdę wzmacniać relacje rodzinne, partnerskie, przyjacielskie, a co z takimi kłótniami podczas urlopów, które się dosyć często przydarzają, no bo na co dzień spędzamy ze sobą znacznie mniej czasu niż te 24/7 potem na wyjeździe.
1: W 270 już audycjach 369 o relacjach i intymności w każdej padało jedno zdanie. To zależy. I to zależy, jaka jest podstawa, z czym wyjeżdżamy na urlop. Jeżeli ludzie się nie lubią, jeżeli mają swoje rzeczy, które są nieprzepracowane, jeżeli cierpią ze sobą, to w ciągu, nie wiem, godziny, pół godziny dziennie cierpieć jakby łatwiej. A wtedy, jak jest to 24 godziny na dobę przez 2 tygodnie, dajmy na to, no to jest to straszne. Natomiast jeżeli ludzie się lubią, jeżeli na co dzień jest ich mało im siebie, no to te 24 godziny dla nich będą wytchnianiem. Więc urlop w ogóle nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, aczkolwiek dzisiaj o nim mówimy, więc ja do niego wrócę. Tak, zdecydowanie. Jeżeli jest dobrze, to będzie lepiej. Jeżeli jest źle, to będzie tylko gorzej. I nie wykluczam, że podczas urlopu w parze można się na przykład rozstać, albo podjąć decyzję o rozstaniu, albo można, nie wiem, się oświadczyć i podjąć decyzję o byciu ze sobą do końca życia. Tak to widzę.
0: A może można też przegadać te wszystkie problemy, które się nagromadziły przez miesiące i wyjechać na urlop z takim postanowieniem naprawienia czegoś, porozmawiania szczerze.
1: Grażyna, wszystko można, tylko po co? Nie lepiej zrobić to wcześniej i spędzić czas na zwiedzaniu muzeów, jedzeniu pysznej kuchni, kąpaniu się w morzu, po prostu wcześniej. Albo może tak, trochę będę filozofował, a może na bieżąco?
0: No właśnie,
1: a może na bieżąco,
0: o tym tutaj mówimy,
1: a nie
0: od
1: tak,
0: początku.
1: Że nagle 3 lata robimy coś, co jest złe i dla nas, i dla naszych partnerów, i dla naszej relacji, i dla naszych dzieci, i dla naszych rodzin, a tu nagle będzie ratowanie. Wiesz, jak wygląda łatanie? No, jesteśmy w centrum Koneser. Tutaj nie było łatania. Tu zbudowano, odbudowano całość, dość systematyczne według jakiegoś pomysłu. A wyobraź sobie, jakby to wyglądało, bo ja znam to miejsce, stąd pochodzę. Jakby to wyglądało, gdyby jedno odbudowano, a drugie, gdyby było nieodbudowane, no byłoby to tak trochę niekoniecznie.
0: Także wniosek z tego, że lepiej nie jechać na urlop ze zbyt dużymi oczekiwaniami.
1: To jest mój wniosek, ja nie Twój jestem
0: cenny
1: psychologiem,
0: wniosek.
1: Tutaj jest
0: obok. Jest psycholożka z nami oczywiście i będziemy zaraz sobie to wszystko, co tutaj padnie, komentować z Halinką, ale ja chcę zostać przy tobie, Klimku, bo bardzo mnie zainteresowało twoje ogrodnicze hobby i to, że jesteś chłopakiem z konewką i sobie tak pomyślałam, czy to jest to, co Klimka regeneruje? Jakie ty masz swoje sposoby na regenerację, jeśli nie ogród? I powiedz, co ciebie napędza i jak ty wypoczywasz w ogóle?
1: Ja,
0: i czy dbasz o to na co dzień?
1: Ja tylko sprostuję. Moim hobby jest ogrodniczka, nie ogrodnictwo. To raz. A dwa, nie, oczywiście też, ale czy jak ja wypoczywam? Ja wypoczywam przy ludziach, w hałasie, w emocjach, nie w żadnym wypadku w ciszy, w bezruchu. I
0: z
1: tutaj
0: ludźmi.
1: Zwrócę uwagę na osoby neuroatypowe, do których ja należę. I to mnie męczy, taki bezruch i siedzenie i patrzenie na to, jak chmurki się zmieniają. Muszę działać dla tego miasta, dla tego rozmowy z ludźmi, dla tego zabawy ze zwierzętami, chodzenie raczej do zoo niż do lasu bez niczego. I zdecydowanie w moim wypoczynku dominuje pogodzenie się ze sobą. To znaczy przestałem ze sobą po 50 latach życia walczyć. Przestałem dostosowywać się do tego, że wszyscy nagle, to usiądźmy, no to, to siadajcie. No,
0: ja nie mam ochoty. Tak,
1: 2 lata temu była taka sytuacja, idziemy na plażę, w większym gronie, 6 osób nas było, Sycylia, plaża. Jak ja zobaczyłem, że oni się rozkładają i kładą się na plaży, to postanowiłem się ratować, a ratować w ten sposób, że powiedziałem wszystkim jasno, w zgodzie z sobą, to ja teraz będę wam nosił, przynosił ze sklepu wodę, ananasa, co tam jeszcze było, morele i inne rzeczy, ale jakbyście mogli nie mówić wszystkiego naraz, tylko one at a time, czyli wszystko po kolei. I ja chodziłem w tę i z powrotem, w tę i z powrotem. I coś się w moim życiu działo. Gdybym sobie wyobraził siebie leżącego 6 godzin na plaży, to bym zwariował. To znaczy, to by było gorzej niż źle. Tymczasem udało się to pogodzić. Oni leżeli na plaży, robili to dokładnie, co chcieli, wygrzewali się, coś takiego, a ja chodziłem w tę i z powrotem, myślałem, kminiłem, sobie oglądałem coś, przynosiłem, czyli byłem pożyteczny i w zgodzie ze sobą. I tak wygląda trochę mój urlop.
0: A powiedz, jak wygląda twoja równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym? Bo twoja audycja jest nocna. Oczywiście wiemy, że często też jest nagrywana, no to wynika z tych ograniczeń czasowych. No eksperci po prostu, no trudno jest ściągnąć pewnie kogoś na północ, prawda, do radia.
1: Ale na wieczór.
0: Jesteś też wieczorny, wiemy, bo się czasem mijamy w tych audycjach wieczornych, lubimy to. Powiedz, czy u ciebie praca się przenika z życiem? Jesteś wyznawcą oddzielania tego na sztywno, czy właśnie ta praca jest twoją zajawką i ciężko ci się jest odciąć? I myślisz na przykład o tematach, o audycjach, jak jesteś na wakacjach?
1: A ja w ogóle nawet nie próbuję.
0: Nie próbujesz odcinać?
1: Nie, w ogóle bez sensu. To jest dla mnie, to znaczy to jest bez sensu dla mnie. I teraz powiem tak, ja zacząłem słuchać z uwagą, aż chciałem klaskać, z tych emocji chciałem klaskać, dlatego że to, co dla ciebie pracuje, niekoniecznie musi pracować dla kogoś innego.
0: Dlatego ja te wyjazdy w grupie są trudne, prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak, ten kryzys 4. dnia, kiedy wszyscy się sobie do gardeł rzucają nagle, bo ty chcesz to, ja chcę to, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy wpływa na moje życie osobiste, no ja o 23 potrafię wymyślić jakiś temat i muszę natychmiast wziąć telefon, żeby go sobie zanotować, bo go przecież następnego dnia
0: nie będę pamiętał.
1: Kiedy prowadzę te wieczorne audycje, one są bardzo emocjonujące. To nie jest tak, że to po mnie spływa, ja tam kogoś odpytam o bardzo rzeczy
0: tak,
1: ważne.
0: Tak, to są publicystyczne audycje o problemach społecznych.
1: Oczywiście. Ja później na przykład idę na spacer. Bez względu na to, czy jest zimno, czy gorąco, idę sobie spacerować 2 godziny. Ale Halinka powiedziała o tym, że można przeciągnąć, można sobie dać w kość. Ja uwielbiam ten stan, kiedy daję sobie w kość. Pracuję bardzo intensywnie przez 2, 3, 4, 5, 6 dni, natomiast wiem, że muszę odpocząć, czyli pewnego dnia nie robić nic, albo robić to, co ja sobie uznam za stosowne, pójść do muzeum, no ja nie robię nic, ja muszę coś robić, ale to na pewno nie jest praca, pójść do muzeum, poczytać, obejrzeć mecz, albo zrobić wszystko naraz.
0: Ale tam z tyłu głowy się i tak tlą te tematy, prawda?
1: Tlą się, ale to nie jest ta praca sensu stricto, to nie jest to, że ja pracuję. Natomiast byłem w sytuacji 3 lata temu, że pracowałem po 60-70 godzin tygodniowo zbyt długo, wiele miesięcy zmusiła mnie do tego sytuacja ekonomiczna, musiałem to robić. To jest katastrofa, to znaczy to jest recepta na wypalenie zawodowe, wypalenie, że już mi się właściwie nic nie chciało. Wszystko było dla mnie błahe, wszystko było nie dające przyjemności.
0: Nie miało sensu.
1: Tak, to nie miało sensu. To, co inni i właściwie ludzie mówili mi, hej, ty robisz tam dobrą robotę, ten artykuł albo ta audycja jest fajna. Ja patrzyłem, mówię, gdzie, jakie fajne, to w ogóle nie ma sensu.
0: Już nie pamiętałeś
1: Więc
0: pewnie o
1: to,
0: tym, to,
1: co
0: było.
1: Powiedziała na początku nasza ekspertka, to jest dla mnie klucz. Ja tylko przyklaskuję i nie będę powtarzał. Tak, można się przeciągnąć, to bywa miłe, ale jeżeli to trwa zbyt długo, no to nie wróżę ani sobie, ani nikomu takiego dobrego życia.
0: I co ciebie wyciągnęło z tego stanu? Skończył się problem?
1: Zwolnili mnie.
0: Okay, dobrze.
1: Z jednej z tych prac, bo to były dwie, jedną
0: i
1: było
0: siłą
1: radio,
0: rzeczy
1: i mnie
0: było mniej.
1: I pierwszego dnia jest ojej, drugiego dnia jest lepiej, a trzeciego dnia chciałem z kwiatami iść do nich i powiedzieć dziękuję, kochani, że żeście mnie zwolnili.
0: Czyli czasem zwolnienie może być prezentem.
1: Tak było w moim przypadku, polecam.
0: No dobrze, to już wiemy, że Klimek zdecydowanie na wakacjach woli atrakcje niż święty spokój. A Kasia Pasierbik, nasza dziennikarka muzyczna, jest tutaj też z nami. Reprezentantka najmłodszego pokolenia w redakcji. No i o tych zetkach słynnych mówi się, że lepiej niż my starsi, niż te starsze pokolenia, zetki potrafią stawiać granice w pracy, dbać, żeby ten czas wolny był naprawdę wolny. To prawda, Kasiu?
2: Dzień dobry.
0: Dzień
2: Wiesz
0: dobry.
2: Co, tak słucham tego, co opowiadasz i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że muszę tutaj powiedzieć, że mam wrażenie, że nie jestem typową zetką. To znaczy, że...
0: Co nie pasuje?
2: Chyba przede wszystkim to próba wprowadzenia czegoś, co się potocznie nazywa tym work-life balance. Mam wrażenie, że u mnie to nie istnieje za bardzo.
0: Bo kochasz swoją robotę.
2: Tak, tak. Mam to poczucie, że to nie jest typowa praca dla typowego przedstawiciela generacji Z, około 20-letniego. Nie?
0: Dodam tylko, że Kasia była w pracy do północy, czy dłużej nawet.
2: No tak, do północy.
0: Odespałaś wczoraj... i jesteś tutaj z nami, świeża.
2: Ależ oczywiście.
0: Gotowa do następnych wyzwań.
2: Oczywiście, jak najbardziej. No, moją taką podstawową zasadą, pomimo tego, no trochę jednak problemu z oddzieleniem pracy od życia prywatnego, bo to się cały czas gdzieś tam przeplata. Jednak taką moją nadrzędną

0: tak załóżmy 2 dni w tygodniu, to kiedy nie ma tego dnia rankowego i teoretycznie mogę dłużej pospać, to ja doskonale wiem, że jeżeli ja bym sobie gdzieś tam założyła to teraz odeśpię, teraz wyśpię, nie wiem, 9 godzin, to ja wiem, że jak pośpię te 9 godzin, wstanę, to będę się tego dnia czuła po prostu tragicznie.
1: No właśnie, bo ty wydajesz poranek, towarzyszysz Marcelowi.
0: Odbieram telefon.
1: Odbierasz telefony, więc też zapewne masz swój jakiś patent na śniadanie. Czy jeszcze jesteś na tym etapie, że no nie czujesz głodu i ta nasza radiowa słynna kawa cię ratuje?
0: Oj nie. Jeżeli ktoś tu jest osobą, która nie czuje głodu, to zdecydowanie nie jestem ja. Ja kocham jeść, jedzenie jest bardzo ważną częścią mojego życia. I też mam, tak jak wydaje mi się, spora część ludzi, czyli jak wstajesz po tej 5, to czujesz, że jesteś głodny, ale nic większego raczej nie zjesz. Moim patentem, który stosuję od kilku dobrych miesięcy, to jest, kiedy wstaję na ranek, to wieczorem przygotowuję sobie jogurt z nasionami chia. I wtedy sobie po 6 na spokojnie go zjem, na przykład z jakimś jeszcze, nie wiem, jakimś tam słodkim pieczywem. I do tego kawa, bo kawa na pusty żołądek, jak wiem, nie jest dobrym pomysłem, proszę Państwa, bo to łatwo można sobie wszystko tam popsuć, a tego nie chcemy.
1: Także ze spokojem, na chillu, Kasia zaczyna dzień bardzo wcześnie, a czasem go kończy bardzo późno. Jako dziennikarka muzyczna mnie to ciekawi, czy ty po całym dniu pracy ta muzyka nadal cię relaksuje, czy tak jak na przykład, co czytałam kiedyś w wywiadzie z Krzysztofem Pendereckim, u niego w domu była cisza, jak jest u ciebie? Czy ty ciszy potrzebujesz?
0: Jak próbuję sobie tak przypomnieć, jak pamiętam mój dom z dzieciństwa, to zawsze tam były jakieś dźwięki w tle, to zawsze była albo jakaś płyta włączona, albo to było radio, albo to był telewizor. I gdzieś tam mam takie wrażenie, że potrzebuję tych dźwięków w tle, żeby jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Nawet jak wyprowadziłam się z domu, to gdzieś ta cisza bardzo mi przeszkadzała i zawsze gdzieś albo jakaś muzyka musi być włączona, albo podcast. Ale w sytuacji, w której, i to też jest taka rzecz, o której zaczęłam to gdzieś tam bardziej sobie rozkminiać kilka miesięcy temu, kiedy jest taki natłok wszystkiego i czuję takie naprawdę przebodźcowanie wszystkim, a też powiem to otwarcie, że moja relacja z moim telefonem nie należy do zdrowych, jak pewnie większość przedstawicieli tak zwanej generacji Z, no to zauważyłam, że czasami faktycznie potrzebuję takiej chwili ciszy. I tak jak swego czasu nie wyobrażałam sobie w ogóle wyjścia z domu bez słuchawek i żeby gdzieś tam sobie tej muzyki czy jakiegoś podcastu nie słuchać, to teraz zdarza mi się to zrobić, albo na przykład biorę słuchawki i nic mi w nich nie leci, wręcz one mnie trochę oddzielają od tego świata, od dźwięków świata zewnętrznego.
1: I wtedy to czujesz, że to cię uspokaja i regeneruje, jakoś przygotowuje na następny dzień, następne wyzwania w pracy.
0: Tak, to trochę odbodźcowuje, jeżeli jest takie słowo, a tego naprawdę bardzo, bardzo mi potrzeba, bo tak jak mówię, no, media społecznościowe nie działają na nas dobrze i mimo tego, że doskonale o tym wiemy, to i tak tam przesiadujemy zbyt długo.
1: No,
0: ja mówię, ja nie będę się chwalić tutaj, ile czasu mi pokazuje mój telefon co tydzień, bo to są po prostu przerażające liczby.
1: No ale co, zdarzało ci się na wakacjach, na urlopie, na przykład odinstalować jakieś aplikacje i taką higienę cyfrową troszeczkę wprowadzić, czy wakacje nie są od tego?
0: Tak. Mam teraz w maju, z tego co, tak, to był chyba maj, miałam taki tydzień urlopowy, gdzie faktycznie z tego telefonu praktycznie nie korzystałam i bardzo dobrze mi to na głowę zrobiło. W tym czasie, co się już bardzo dawno nie wydarzyło, przeczytałam książkę w 3 dni i żałowałam, że na urlop nie wzięłam sobie drugiej książki, bo mogłabym przeczytać jeszcze więcej. Natomiast nie.
1: Odłączamy się, żeby odzyskać czas.
0: Jeszcze ci przerwę, bo jeszcze mi jeden ważny wątek przyszedł do głowy z tym odinstalowaniem aplikacji. Ja w ubiegłym roku pisałam swoją pracę licencjacką i stwierdziłam, że mój telefon tak bardzo mnie rozprasza. Dla mnie zwłaszcza Instagram jest taką aplikacją, która po prostu przeżera kosmiczną ilość mojego czasu. Tak samo jak kiedyś zrobiłam podejście do TikToka, to tamto już w ogóle zobaczyłam, że to jest na tyle złe, że od razu

0: zło go odinstalowałam i więcej do niego nie wróciłam. Natomiast Instagram faktycznie przeżera mi ogrom mojego czasu i w momencie, w którym był fokus na napisanie pracy licencjackiej, trzeba było już tę pracę oddawać i cisnąć tam do końca, to faktycznie odinstalowałam Instagrama, powiedziałam sobie, że nie ma w ogóle takiej możliwości, bo to nawet nie jest to, że ja chcę coś tam sprawdzić konkretnego.
1: Tam nie ma wiedzy.
0: Tam nie, no... No sama powiesz, że tam czasami jest.
1: Tam są inspiracje.
0: Tam są inspiracje, czasami jest tam wiedza, ale przede wszystkim są tam treści tylko i wyłącznie zjadające nasz czas. I to zadziałało. To zadziałało.
1: Czyli czasem trzeba postawić tą granicę i więcej o odzyskiwaniu wolnego czasu w wakacje za chwilę.

0: Partnerem audycji jest Centrum Praskie Koneser w Warszawie. Organizator Lata Konesera.
1: To jest audycja I Żyli Długo i Szczęśliwie. Jesteśmy w Praskim Centrum Koneser. Rozmawiamy o urlopach, o tym, co nas ładuje i co nas regeneruje. Wracam do Haliny Piaseckiej, psycholożki, która na co dzień pomaga radzić sobie z emocjami, z wyzwaniami, ale też z zaburzeniami lękowymi, z depresją. I powiedz mi, Halinko, w takim razie, jak zarządzać energią na co dzień, żeby potem nie paść z wyczerpania na urlopie?
2: To jest bardzo ważny temat, bo ja zauważam często moich klientów, pacjentów, tak jak pracuję właśnie w gabinetach doktora Nerwicy, czyli Marcina Matycha, że i w swojej pracy, ponad 23 lata pracy z ludźmi, że my nie umiemy odpoczywać, nie umiemy się regenerować, a to jest umiejętność, to jest kompetencja bardzo, bardzo ważna. Tak jak pracujemy z pełnym zaangażowaniem, to planowanie czasu pracy jest ważne, tak samo ważne jest planowanie czasu regeneracji i odpoczynku. I ja sama tego kiedyś nie potrafiłam, nauczyłam się tego tak mniej więcej dopiero 15 lat temu zaczęłam się uczyć, a teraz już rzeczywiście potrafię, bo też jestem osobą, która bardzo dużo pracuje i która swoją pracę uwielbia. I uwielbiam pracować, uwielbiam odpoczywać. Co to znaczy? To znaczy, że my potrzebujemy odpoczynku i takiej wysokojakościowej regeneracji w trakcie pracy, czyli zatrzymania się na minutę do pięciu, ja często o tym mówię, i zaplanowania takiej przerwy, która nas regeneruje. Czyli tak jak tutaj wcześniej mówił Klimek, że on by zwariował, gdyby siedział i musiał medytować zen przez minutę nawet, czy 30 sekund, no może by wytrzymał, ale to nie jest dla niego. I jedna rzecz to są właśnie osoby neuroatypowe, których rytm warto respektować i potrzeby, ale druga rzecz to są po prostu introwertycy, ekstrawertycy i w ogóle każdy człowiek jest inny. Więc jeżeli ciebie regeneruje cisza, to weź sobie kup stopery i przez minutę, dwie posiedź w ciszy, w pracy po prostu, bo większość osób, a jeżeli regeneruje cię rozmowa z ludźmi czy głośna muzyka, to posłuchaj swojego kawałka mocy na cały regulator i nawet sobie potańcz przez te dwie minuty, jeśli to lubisz, albo pogadaj z kimś, kto dobrze na ciebie wpływa. No zrób coś, ale świadomie, co jest dobre dla ciebie. Bo jak ja pytam ludzi na moich warsztatach na przykład, co cię relaksuje, co cię regeneruje, tak w ogóle w życiu, oni mówią różne rzeczy, to nikt nie wymienia pójścia do kuchni, zrobienia sobie kawy, herbaty jako coś, co nas regeneruje, a zwykle właśnie to robimy i jeszcze rozmawiamy o tym, co w pracy, co do zrobienia, co przez nami, co do ogarnięcia, jakie problemy w domu, co prywatnie jeszcze nas boli. To jest ważne, możemy o tym rozmawiać, to nie ma tu zakazu, tylko to nie jest przerwa regeneracyjna. Więc po pierwsze przerwy w trakcie pracy, po pracy też. Powiedziałabym, że taki rytuał przejścia z pracy do życia prywatnego też bardzo pomaga, szczególnie tym właśnie, którzy są bardzo, lubią żyć intensywnie, są bardzo też tacy nakręceni pracą.
1: No i może im się wydawać, że nie potrzebują tej regeneracji.
2: To jedna, dwa, jak wracają do domu i nie mają jakiegoś planu albo nic się nie dzieje, to czują się tacy zagubieni. Często ten weekend jest problemem, to jest takie wyczekane, a smutne.
1: Z jakiejś rutyny wyrywa, tak?
2: Wyrywa z rytmu przede wszystkim. Ja też w pracy często mówię, jak pracuję, że jestem na fali, czyli tutaj, tak jak Kasia mówiła, że no ta praca jest czymś, co cię kręci, uwielbiasz to, wchodzisz w to, to jest dla ciebie ważne, to łatwo jest się tak zatracić w tym. I ja sama siebie muszę pilnować, chcę pilnować. I też to, co Kasia powiedziała, ja bardzo się pod tym podpisuję i dla mnie i dla wielu osób kluczowy jest sen. Większość osób przychodzi do gabinetu mówiąc, że mają problemy ze snem, nie mogą odpocząć i to jest sygnał z ciała też, właśnie z organizmu, który już nie daje im spokoju i muszą przyjść po jakieś wsparcie. Ja bym powiedziała, że tych sygnałów jest dużo więcej, tylko my ich nie zauważamy i w ogóle nie traktujemy odpoczynku jak coś ważnego. A to jest bardzo produktywny czas, to nie jest czas lenistwa w złym tego słowa znaczeniu i nic nie robienia. Znaczy można sobie nic nie robić, jak się jest właśnie tym introwertykiem lub się to lubi po prostu.
1: No pytanie, czy nie powinniśmy sobie zadać od czasu do czasu właśnie takiego pytania, czy ja potrafię nic nie robić przez chwilę chociaż i sobie pooglądać.
2: Można sobie zadać. Ja mnie zainspirowało kiedyś, jak ktoś powiedział, nie wiem kto to był, ale zostało to we mnie, że jeżeli ja przez 20 minut wracając, czy pół godziny wracając do tych mediów społecznościowych, skroluję i patrzę co tam się dzieje, to dlaczego ja nie mogę przez 5 minut poleżeć nic nie robiąc? Bo ten bierny taki odpoczynek, w cudzysłowie odpoczynek, kiedy my skrolujemy, naprawdę nas nie regeneruje.
1: On nie jest bierny, bo mózg przecież przyjmuje te informacje, jest bombardowany tymi impulsami i nie potrafi ich złożyć w całość.
2: Tak. Ale też często właśnie w życiu prywatnym mamy takie czynności, tak jak w pracy, które dają nam to flow, czyli że my nie wiemy...
1: No właśnie chciałam cię zapytać o flow, bo jaka jest różnica między flow a zatraceniem? Jest czy nie ma?
2: Jest różnica, bo to flow jest takim właśnie stanem wspaniałym, czy w pracy, czy w życiu prywatnym. Właśnie chcę powiedzieć, że też można odczuwać to flow.
1: No to wyjaśnijmy, co to jest za stan, jakie to jest uczucie, bo być może nie wszystkim ono jest dane i dobrze byłoby je opisać.
2: W psychologii to po polsku to się nazywa przepływ, ale to angielskie słowo wydaje mi się bardziej takie zrozumiałe. Flow, czyli że my nie wiemy, kiedy ten czas mija, że nam jest tak dobrze, ciekawie, wartościowo, że nie wiem, 5 godzin mija nam jak 5 minut. Czy jest to, nie wiem, właśnie coś w pracy, czy też na przykład zajmowanie się ogrodem, albo nie wiem, rysowanie, jeżeli kochamy rysować, czy cokolwiek.
1: Spływka jakieś.
2: Tak. Coś, co po prostu nas naprawdę kręci, tak mówiąc potocznie.
1: Czyli to jest najczęściej, to mi się kojarzy z hobby raczej, a nie z pracą.
2: Tak, jeżeli w pracy widzimy sens i praca jest naszą pasją, to właśnie w pracy doświadczamy tego flow i to paradoksalnie nie męczy właśnie. To jest coś, co nas regeneruje, bo my bardzo często odpoczynek kojarzymy właśnie z tym nic nie robieniem, które ma ogromną wartość. Jednocześnie ja chcę podkreślić, że czynny wypoczynek albo robienie czegoś, co jest dla nas, dla mnie, dla konkretnego człowieka, powtarzam często, że my jesteśmy filtrem do tego, co dla nas dobre lub nie, to my możemy wypoczywać robiąc coś. Wcale nie musimy nic nie robić. My możemy nic nie robić. Ja na przykład wiem o sobie, że jestem takim człowiekiem, który uwielbia relacje, kontakt z ludźmi, mam tego bardzo dużo. I jednocześnie bardzo potrzebuję momentów ciszy, spokoju. Ja potrafię schować się na wielkiej konferencji za jakimś winklem i wystarczy mi 3 do 5 minut w ciszy. Kupuję sobie stopery, wkładam do uszu, chowam się gdzieś i siedzę 2 minuty, 3 minuty w ciszy. Jest okej, bo wiem, że inaczej jestem właśnie przebodźcowana, bo ja bardzo dużo daję też w tych relacjach.
1: Byłam na takim spotkaniu z tobą i pamiętam to ćwiczenie, które sprawiło uczestnikom spotkania trudność. Mieliśmy zamknąć oczy i liczyć minutę i otworzyć oczy wtedy, kiedy uznamy, że ta minuta minęła i większość z nas otworzyła te oczy dużo za wcześnie.
2: Tak. Ja sama robiąc to po raz pierwszy otworzyłam oczy po 20 sekundach. To jest to czucie jednej minuty, kiedy jesteśmy takimi osobami, które dużo, szybko pracują. Ja też taka jestem. To ta minuta wydaje nam się nieskończenie długa.
1: A po co warto robić sobie to ćwiczenie?
2: Bo w naszych czasach cierpimy na to, że tego czasu nam brakuje, czyli na taki głód czasu, jak głód na wojnie. W psychologii mówi się właśnie time famine, taki głęboki głód czasu. A nie zauważamy, że tu nie chodzi często o ilość czasu, a jakość tego czasu. Jeżeli my sobie damy minutę do dwóch, pięć wtedy wydaje się naprawdę nieskończonością jakiegoś czasu, który jest dla nas wartościowy, który nas regeneruje, to jest bardzo dobrze. Jeżeli planujemy taką przerwę, która nam coś daje, a nie jest po prostu przerwą i już minęła, nie wiem kiedy i nie wiem co robiłem, czy robiłam, to jest różnica po prostu jakości naszego życia. My inaczej żyjemy wtedy i inaczej się czujemy.
1: sobie nie możemy zakładać, że wyjazd na urlop poprawi nasze zdrowie, uzdrowi naszą psychikę. Trzeba o to dbać na co dzień. A z tego, co tutaj już zostało powiedziane, to ja sobie chciałam zapytać o twój komentarz do tego, co Marcel powiedział. Czy to dobry sposób, żeby wracać z tego urlopu w czwartek, iść w piątek do pracy i potem mieć weekend? Wydaje się sensowne.
2: Ja mam takie przeczucie, że to bardzo dobry pomysł, bo dobrze jest wrócić nie od razu na pełne obroty.
1: Czyli nie w niedzielę wieczorem?
2: Nie w niedzielę wieczorem. Mieć jeszcze ten przed sobą weekend właśnie, kiedy odpoczniemy. Chociaż ja powiedziałabym tak, że no, wracając do tych emocji i tego, co piszę w książce, że to, co myślimy, wpływa na to, co czujemy. To wpływa na naszą reakcję fizjologiczną i nasze zachowanie. Więc ja często mówię, kiedy ktoś mnie pyta, czy ja jestem już po urlopie, czy przed, to ja zawsze mówię, że jestem i po, i przed. Bo taka jest prawda. Zawsze jest jakiś urlop za mną i przede mną następny. I jeżeli myślę o tym w ten sposób, a nie, że to jest koniec i teraz ciężka, długa praca przede mną, no to zupełnie inaczej podchodzę do tej pracy. Zresztą no, ja jestem taką osobą, która się tej pracy też trochę nie może doczekać, więc to w ogóle inny przypadek.
1: No ale ciebie to nie wyczerpuje, bo ty łapiesz to flow.
2: Wyczerpuje mnie. I właśnie pytałaś, jaka jest różnica między flow a
1: no właśnie, to przekraczaniem jak siebie. Rozpoznajesz to, że to nie flow, tylko wyczerpanie.
2: Przede wszystkim ja osobiście nauczyłam się właśnie reagować na te sygnały z mojego ciała i pracuję bardzo niestandardowo. No tak też mogę pracować. To znaczy, jeżeli ja czuję zmęczenie, to kiedyś na siebie się wściekałam za to, bo ja chciałam dalej być w formie, a teraz potrafię się położyć, zdrzemnąć pół godziny. Ja często pracuję, no może nie tak jak Marcel, ale prawie, czyli ja chodzę spać gdzieś koło godziny 10 i wstaję 5:36 rano zawsze i do tej 14 jestem po 8 godzinach intensywnej pracy i bardzo często wtedy, jeśli nie prowadzę całodziennego warsztatu, mam drzemkę.
1: No a jeśli ktoś sobie nie może na tę drzemkę pozwolić, no to są te sposoby, o których mówiłaś, oddalić się, założyć słuchawki, nie mów do mnie teraz.
2: Jeżeli to cię regeneruje, bo jeżeli cię regeneruje właśnie intensywne doznanie, no to możesz, nie wiem, zrobić 15 pompek i jakieś inne ćwiczenia fizyczne, które po prostu tą intensywność ci zapewnią. Po prostu znowu, filtrem jesteś ty. Zastanów się, co ciebie regeneruje. Jeżeli ciebie regeneruje na przykład, nie wiem, dźwięk śpiewających ptaków, to posłuchaj tego albo spójrz sobie na zdjęcie i wspominaj najwspanialszy spacer w lesie. A jeżeli ciebie regeneruje, nie wiem, szalony karnawał w Rio, no to właśnie potańcz albo, nie wiem, pobiegaj dookoła budynku, w którym pracujesz, nawet przez te 5-10 minut. Niekoniecznie, żeby osiągać jakieś wyniki sportowe, tylko właśnie, żeby zrobić coś, co ciebie zajmuje, co daje ci te mocniejsze doznania.
1: Proszę Państwa, zachęcam do książki, do zajrzenia do książki Haliny Piaseckiej, Czuję, więc jestem. Tam jest więcej takich ćwiczeń, przydatnych przykładów, jak się regenerować, jak myśleć o swoich emocjach, bo czasem też ich się wstydzimy, nie chcemy przyjąć do wiadomości, że je mamy, więc akceptujmy to, co czujemy i przede wszystkim próbujmy się regenerować na co dzień, nie tylko w wakacje. Urlopy przed nami, część pewnie z nas już jest po urlopach, więc miękkie wejście do pracy to jest to, co nam każdemu z nas się przyda. Życzę Państwu samych pięknych widoków. To była audycja I żyli długo i szczęśliwie, po raz pierwszy w plenerze. Ze słuchaczami na żywo. Kolejna taka w sierpniu, Justyna Goc i jej La Pausa Italiana. Justyna będzie Państwa niebawem zapraszać do Konesera. Ja dziękuję Halinie Piaseckiej, Marcinowi Łukawskiemu, Marcinowi Klimkowskiemu i Kasi Pasierbik za dzisiejszą obecność i realizatorom za zrealizowanie tej audycji. My się słyszymy za 2 tygodnie.

Jeżeli kogoś pięknie otuliła Sade i Paradise, to mogę tylko gwarantować, że kolejne dwie godziny raczej też będą w takim delikatnym, sobotnim nastroju. 16 na zegarze, to Radio 357, za nim Happy Noise, piosenka dnia PJ Harvey, Voyager.

I już prawie 8 minut po godzinie 16. Szymon Kuliś, Bisior, to taki skład za najbliższe 2 godziny na antenie Radia 357. Happy Noise, po prostu brzydkie kawałki, jak zwykle w sobotnie popołudnie. Dzisiaj pomyślałem sobie, że dawno nie podróżowaliśmy muzyczną maszyną czasu. Skoczymy dzisiaj do roku 81, czyli piękne 45-letnie płyty, które będą obchodziły swoje prawie okrągłe urodziny. No bo jednak piątka z tyłu, prawda? Albo już obchodziły i przypomnimy sobie, co tam w duszy małemu Marcinkowi grało, kiedy miał 10 lat i posługiwał taśm swojego taty, który skrupulatnie rejestrował muzykę na magnetofonie ZK-140T Kasprzak. To już teraz pewnie niektórym się łezka wokół pojawiła. To był ten pierwszy magnetofon, nie z tym takim pulsującym okiem, tylko z potencjometrem, który pokazywał siłę, czy się nie przesterowało dźwięk podczas nagrywania. A, takie to były czasy. Ale zanim skoczymy do roku 81, to jest taka okazja, żeby przypomnieć coś fajnego. Coś, co pewnie w duszy gra, chociaż pewnie niektórzy jeszcze rozłożeni na łopatki wczorajszym koncertem The Cure. No bo to była 2,5-godzinna moc, która płynęła prosto z Gdyni. Ale to też moc. Podobno jeszcze w te wakacje może coś nowego muzycznego się wydarzyć. Ma to być podobno lepsze od tego, co do tej pory przyzwyczaili nas tworząc muzykę. To był rok 93 i to był piąty dzień lipca, kiedy pojawiła się ta płyta.

I'm gonna go to the next one.

Rain is Falling, Electric Light Orchestra, płyta Time, rok 81, 31 dzień lipca, wtedy ukazał się ten grążek. Chyba większość z nas zna na pamięć okładkę tej płyty i skład wszystkich piosenek, które tam się pojawiają. Taka historia, jak pewien człowiek z roku, z lat 80. przynosi się do roku 2095. Taka odyseja kosmiczna stworzona przez Jeffa Lynne'a. Swoją drogą jestem ciekaw, jak to będzie posłuchać sobie tej płyty w 2095 roku. Mogę sobie tylko to wyobrażać. No chyba, że medycyna tak pójdzie do przodu, że będzie to jeszcze możliwe. Cudowny album, pełen przebojów, hitów i tej cudownej, subtelnej, delikatnej harmonii, którą przynosi zawsze Jeff Lynne i jego zespół. I tak pomyślałem sobie, że no jeden utwór z Time to odrobina za mało dziś na popołudnie.

Kiedy pierwszy raz usłyszałem w radiu tę piosenkę, to potem już ta melodia mnie prześladowała w nieskończoność, aż w końcu udało się zarejestrować to na magnetofonie. No i potem można było sobie puszczać, czyli jak to niektórzy mówią, prezentować samemu sobie. Ale w domu to raczej się puszcza muzykę i słuchać tego w nieskończoność. I potem przyszedł kolejny singiel i to był taki cios, że wtedy wszyscy w ławkach szkolnych zajmowaliśmy się robieniem czegoś takiego. Tak to wyglądało.

To dzięki tej piosence formacja The Human League wskoczyła na szczyt brytyjskiej listy przebojów ze swoim trzecim albumem Dare w październik roku 81, no a potem już ciągnęli dalej ten cały show i stali się takim jednym z najpopularniejszych synthpopowych zespołów tamtych czasów. W roku 81 w listopadzie debiutowali dwaj panowie, no i ci dwaj panowie zadebiutowali dzięki płycie Non-Stop Erotic Cabaret. No ale nie byłoby pewnie tego sukcesu, gdyby nie stary przebój Glory Jones. Ja zawsze powtarzam, że jak się robi kawery, to tak, żeby już nikt nie pomyślał, że jakaś była piosenka wcześniej. I kiedy pojawiła się wersja Soft Cell tego utworu, to wszyscy zapomnieli o Glory Jones.

Komputer Liebe albo Komputer Love, zależy której płyty Państwo słuchali, bo była wersja i niemiecka Komputer Welt i wersja angielska Computer World. To rok 81 maj. Mistrzowie elektroniki, miłośnicy komputerów, pewnie dziś wielcy by byli miłośnicy sztucznej inteligencji, którą by być może sprytnie umieszczali i wykorzystywali do tworzenia swoich kompozycji. Mowa o grupie Kraftwerk. W roku 81 to był najbardziej zapracowany muzyk, który dzisiaj pojawi się w programie trzykrotnie, a tak naprawdę dwukrotnie. No to zaczynamy.

Długa trasa koncertowa z Genesis, problemy rodzinne, w tle nagrywanie nowej płyty Genesis, no i jeszcze znalazł czas na to, aby usiąść, napisać parę piosenek i zrobić swój pierwszy solowy album Face Value. Oczywiście na tej płycie jest ta piosenka, którą pewnie wszyscy chcą usłyszeć i za chwilę ją usłyszą, ale musiałem też podzielić się tym nagraniem i w Loving Me Is Easy, takie ukryte gdzieś, ale przepiękne i poruszający utwór. No to bardzo proszę, wszyscy wiedzą, że to się pojawi, no to czemu ma się nie pojawić, skoro musi się pojawić?

Jeden z moich ulubionych albumów, Daryl Hall, John Oates, Private Eyes, wrzesień, rok 81. Jak jeszcze się nie kłócili, tylko się lubili, to potrafili stworzyć ze sobą naprawdę fantastyczne dzieła. Taka klasyka rasowego, pięknego popu, gdzie każdy instrument się zgadza, gdzie wszystkie głosy są pięknie ustawione i gdzie słuchanie tej niby popowej muzyki jest jednocześnie dość sporą sztuką. No to takie wspomnienie Daryl Halla i Johna Oatesa, a za chwilę po 17:00 no troszeczkę szybciej zagramy. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydkie.

Rok wcześniej spotkali się z Philem Spectorem, nagrywając płytę End of Century. Niektórzy śmieją się, że Phil Spector chciał z nich zrobić Beatlesów, bo trochę złagodził brzmienie grupy Ramones, ale jednak są chyba efekty tego spotkania, bo wydana rok później, właśnie w 1981 roku, płyta Pleasant Dreams jednak przeniosła trochę bardziej rozbudowane kompozycje, takie jak właśnie ta We Want Airways, Ramones. Rok 81, no i wiadomo, że to musi być w październiku, no bo skoro płyta nazywa się Październik, no to trzeba ją wydać w październiku i oni ją w październiku wydali.

Dzięki tej piosence krytycy zwrócili mocniej uwagę na zespół The Cure. No, oni wtedy jeszcze nie myśleli, że na scenie Openera wystąpią, no ale mieli wiarę i nagrali album Fade, rok 81. 14 kwietnia ukazała się ta płyta. Jedni w sumie debiutowali, no bo to cały czas był początek kariery grupy The Cure. Może nie debiut, ale takie początki, a oni byli na szczycie. Co płyta to sukces, to też był sukces. Jedna z bardziej charakterystycznych okładek, bo taka wytatuowana twarz na czerwonym tle i wszyscy już wiedzą, że to jest Tattoo You, grupa The Rolling Stones. No i oczywiście Start Me Up, jego ten wiodący singiel, który podbił listy przebojów, ale mnie po głowie zawsze chodził ten drugi singiel i nagranie, które zamykało cały album.

20 minut po 17, sobotnie granie w Radiu 357. Happy Noise i dwie płyty, za którymi nie przepadam aż tak do końca, ale lubię poszczególne nagrania. Ta pierwsza to Talk Talk Talk w formacji Psychedelic Furs, rok 81, na niej Pretty in Pink, nagranie, które potem trochę funkcjonowało w przestrzeni kulturalnej, pojawiał się w filmach. A druga płyta to taka płyta pod tytułem Gdyby Depeche Mode zostali Erasure, czyli ich pierwszy debiutancki album Speak and Spell, Vince Clarke, no i to brzmienie, ale przebój im wyszedł całkiem.

Listopad 81, wypełniony hitami album Shake It Up, czyli czwarta płyta w dyskografii formacji The Cars. No i I'm Not The One, taka zapowiedź Drive, prawda? Bo to już na kolejnych płytach się pojawi. La Folie, pewnie ten tytuł też niektórym z Państwa jest znany. I to też był listopad 81 i na nim też pojawiło się to nagranie, grupa The Stranglers.

Jak się przy tym kawałku dobrze tańczy, potem człowiek jest cały zlany potem, ale radość zostaje. Young Turks, Rod Stewart z płyty Tonight I'm Yours, listopad rok 81 i okładka, na której Rod Stewart stoi oświetlony takimi mocnymi, ciemnożółtymi promieniami zachodzącego słońca. Oni też przywieźli przyboje na swoim albumie zatytułowanym po prostu Czwóreczka. No i to jest ta jedna z tych piosenek grupy Foreigner.

Waiting for a Girl Like You z czwóreczki Foreigner, rok 81, a w maju ta pani no też zrobiła sporo zamieszania ze swoją płytą Night Clubbing.

Jeden z najbardziej zapracowanych w tym 81 roku, czyli Phil Collins. Najpierw solował z płytą Face Value to w poprzedniej godzinie, a rok zakończył z kolegami z zespołu, wydając we wrześniu tego roku album ABBA Cup. No i to był przykład na to, jak się podbija szczyt brytyjskiej listy najlepiej sprzedających się albumów. Potem już od płyty Duke przez całe lata 80. zawsze to był numer jeden. I taka to była, proszę, wycieczki, nasza dzisiejsza podróż. Autokar dotarł do stacji końcowej. No i dziękuję za dzisiejsze sobotnie spotkanie. Szymon Kulisz jeszcze zostaje? Zostaje jeszcze, no, biedny chłopak. Ale dobrze mu już tu siedzi. Ja mówię już do usłyszenia. Usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 13. Albo będę grał, albo będę milczał. Szymon wie dlaczego. Dziękuję za dziś. Dobrej soboty i cudownej niedzieli Państwu życzę. Do usłyszenia.

Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Przy mikrofonie Ula Chińcz. Dzisiaj muzycznie będą z nami sami faceci. To będzie męskie wydanie programu Pozamiatane, a to dlatego, że panowie są doskonali w sprzątaniu, tylko musimy dać im jakąś szansę. Dzisiaj będziemy się zajmować plamami. Dzielnym realizatorem dzisiejszej audycji jest Jasiek Wroński. Przypominam Państwu także, że można do mnie pisać ula@radio357.pl. No i nie byłoby męskiej muzycznej audycji bez głosu króla.

O tak, Elvis Presley sugeruje mniej konwersacji, a ja z kolei więcej, bo chcę Państwu o tych plamach opowiedzieć. No ale najważniejsza rzecz oczywiście jest taka, że mamy pełnię lata, a więc co? Wiśnie, truskawki, czereśnie, jeżyny. I na to jest bardzo dobry sposób w postaci mydełka galasowego. To jest takie mydło odplamiające, które mogą Państwo kupić w każdej drogerii, kosztuje kilka złotych i to jest mydło, które uratuje wszystkie Państwa ubrania od takich plam, dlatego że wystarczy takim mydełkiem zaprać rzecz, którą chcemy odplamić, zostawić dosłownie na kilka minut, nie na dłużej, żeby nie nastąpiło odbarwienie i potem pierzemy jak zwykle. Po plamach nie będzie śladu. Wiem, że na topie jest teraz też arbuz, a banan to w zasadzie całoroczny. Te rzeczy z kolei po praniu, nawet jeśli jeszcze widać plamy, wystawiamy na słońce. To jest fantastyczna metoda. Słońce ma magiczne właściwości odplamiające w zasadzie dla wszystkich tkanin, więc proszę z tego śmiało korzystać. To co? Gramy dalej.

0: No, powiedziałam Państwu, że mężczyźni doskonale znają się na sprzątaniu. Ja mam taki przykład, nawet nie życiowy, ale naukowy. Dzisiejszym naszym gościem jest Adam Mirek. Lubię o nim mówić, że to popularny naukowiec, dlatego że na TikToku śledzi go ponad 1 300 000 osób. To taki mały sygnał, że w tym TikToku dzieją się również wartościowe rzeczy i warto ich poszukać. Adam Mirek jest doktorem inżynierii biomedycznej. Na szczęście nie trzeba mieć doktoratu z inżynierii biomedycznej, żeby sprzątać skutecznie, ale do Adama Mirka miałam takie pytanie. Co my powinniśmy z lekcji chemii pamiętać, żeby sprzątać skuteczniej?
1: No, przede wszystkim to, że brud brudowi nierówny. Nie każda plama znika od tego samego środka, no bo różne zabrudzenia mają różną budowę chemiczną. Inaczej potraktujemy tłuszcz, inaczej osad z kamienia, inaczej plamę z krwi, no a jeszcze inaczej kawę albo czerwone wino. Pierwsza zasada brzmi: podobne rozpuszcza się w podobnym. Tłuszcz nie lubi samej wody, dlatego tłustej plamy nie usuniemy skutecznie przez samo moczenie. Tu potrzebne będą detergenty zawierające substancje powierzchniowo-czynne. One działają trochę jak taki pośrednik między wodą a tłuszczem. Jedną częścią łapią tłuszcz, a druga część lubi się z wodą, przez co łatwo jest je nią spłukać. Druga rzecz to pH, czyli odczyn chemiczny. Kwasowy, zasadowy lub obojętny. To raczej wszyscy pamiętamy z chemii, z lekcji. Kwasy dobrze radzą sobie z osadami mineralnymi, zwłaszcza z kamieniem, czyli związkami wapnia i magnezu. Dlatego taki ocet albo kwasek cytrynowy sprawdzają się przy czajniku, zlewie czy kabinie prysznicowej, ale nie są magicznymi odplamiaczami do wszystkiego. Na wiele plam zadziałają głównie tak jak woda. Rozcieńczą je i trochę rozprowadzą.
0: No muszę Państwu przyznać, że dla mnie są to ciekawe lekcje. Ja miałam w pierwszej klasie liceum komisyjny z chemii, więc spuśćmy na to zasłonę milczenia albo spuśćmy na to coś fajnego od Stevie'ego Wondera.

Ach, jak się zrobiło gorąco i egzotycznie, ale ja teraz o burakach i pomidorach, bo to jest taki temat, który latem nam dokucza. Mamy wspaniałe, pyszne, dojrzałe pomidory i botwinkę, i buraczki, i jeść by się chciało, ale plamy zostają. Skuteczna metoda na te plamy to jest, drodzy Państwo, gorąca woda, a jeszcze lepiej wrzątek. Przelewamy taką plamę, ale jeżeli stosują Państwo wrzątek, to dane ubranie wkładamy sobie do zlewu, ale nie byle jak, na odwróconym sitku. Chodzi o to, żeby gorąca woda przepływała przez tkaninę, a nie gotowała ją. I teraz ta gorąca woda lana wystarczająco długo odpowiednim strumieniem, spokojnie, powolutku, delikatnie. Wypłuczę Państwu wszystko, a czego nie wypłuczę, to już zejdzie w praniu i poradzą sobie Państwo świetnie. No dobrze, nie byłoby męskiej audycji bez porządnego boysbandu, więc możliwe, że za chwilę wywiozą mnie z tego studia na taczkach po tym, co Państwu zagram, ale czort z tym, spróbujmy.

0: Ach, tak by się westchnęło do tamtych czasów. No dobrze, ale wracamy do lata. Jeśli lato, to komary. A jeśli komary, no to wszyscy wiemy, co się dzieje, jeśli się takiego dobrze napojonego komara rozplaska na jakiejś powierzchni z tkaniną. I co wtedy? Co się robi z plamami pochodzenia organicznego? Adam Mirek.
1: Białka nie lubią wysokiej temperatury. Krew, jajko, mleko czy inne takie organiczne zabrudzenia najlepiej najpierw przepłukać zimną wodą. Ciepło może utrwalić taką plamę, podobnie jak ścina się białko jajka na patelni. A potem, kiedy już to przepłuczemy, przydadzą się enzymy, szczególnie proteazy, które rozkładają białka na mniejsze fragmenty.
0: Teraz Państwu przetłumaczę z chemicznego na nasz. Proszki enzymatyczne to jest w zasadzie większość proszków sprzedawanych w naszych drogeriach. Wystarczy po prostu tylko sprawdzić, czy one są enzymatyczne i to właśnie o to chodzi i to już w zupełności wystarczy. A teraz mam dla Państwa słodki pocałunek księcia.

0: Kiss.
1: Ja uwielbiam się z moim sześcio niespełnoletnim synem bawić bańkami mydlanymi, ale każdy, kto się nimi bawi, wie, że bańki mydlane miewają bardzo trudne do usunięcia konsekwencje. To jest w ogóle zadziwiające, bo to są plamy z baniek mydlanych, które wychodzą dopiero po praniu. Przed praniem ich nie ma, potem pierzemy i są. One się ujawniają w wysokich temperaturach, czyli jeżeli państwo piorą już nawet w 40 stopniach, ale w 60 wyjdą na pewno, to nagle się okazuje, że mamy takie brzydkie, szare plamy na ubraniach. Nie ma niestety sposobu na usunięcie ich, ale jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc zawsze, jeżeli podejrzewają państwo, że ubrania dzieci lub wasze miały kontakt z bańkami mydlanymi, z tym płynem do baniek mydlanych, to przed praniem bardzo starannie przepłukujemy je zimną wodą. W ten sposób usuniemy resztki tego płynu i on już nie zareaguje przy praniu w tej wyższej temperaturze. No to teraz pograjmy do tych bańkowych plam coś miłego.

No to weźmy teraz do obróbki tłuste plamy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale taki podstawowy środek do usuwania tłustych plam to my w zasadzie mamy ze sobą na wakacjach nawet pod namiotem, bo to jest płyn do naczyń. Płyn do naczyń usuwa tłuszcz z naszych talerzy i doskonale usuwa też tłuszcz z naszych tkanin. Wystarczy po prostu zaprać przed właściwym praniem plamę właśnie takim płynem do naczyń. To może być dowolny płyn i na pewno będzie to skuteczne. Bo jak wiadomo, płynu do naczyń nigdy nie jest za dużo i Lutera Vandrosa też jest never too much.

Myślałam, że Luther Vandross to jest taki wykonawca, przy którym możemy pomówić o plamach z czerwonego wina, bo kojarzy mi się właśnie z takim klimatem, że w jakichś przytulnych okolicznościach przyrody słuchamy pięknej muzyki i jakiś trunek popijamy. Więc od razu musimy absolutnie obalić informację, że sól usuwa plamy z czerwonego wina. Ja wiem, że wiele osób w to wierzy, no bo rzeczywiście, jeżeli plamy z czerwonego wina posypiemy solą, to te kryształki wchłaniają płyn, robią się czerwone, no i wygląda na to, że ta plama znika, co jest absolutnie nieprawdą. Słyszałam też, że czerwone wino trzeba polać białym. To już jest absolutne marnotrawstwo. Tego proszę nie robić. Natomiast taką plamę z czerwonego wina również przelewamy wrzątkiem. Kładziemy ją kawałek obrusu na sitko i przelewamy powolutku strumieniem wrzątku, po czym pierzemy jak zwykle. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Zanim to zrobimy, pod obrus i na obrus kładziemy kilka ręczników papierowych, które wchłoną nadmiar tego płynu, żeby nam się wszystko nie zafarbowało. To jest w ogóle świetna metoda, no bo przecież nikt nie będzie w środku kolacji ściągał obrusa tylko po to, żeby go wyprać. Wystarczy podłożyć papierowy ręcznik i sprawa z głowy. No to teraz mam dla Państwa piosenkę jednego z moich ukochanych wykonawców. W teledysku do tej piosenki on jeździł takimi samochodami po takich zakrętach, że to było absolutne szaleństwo. Jamiroquai.

0: Pozamiatane.
1: Pozamiatane to sobotnia, wieczorna, wakacyjna audycja o sprzątaniu. Ja służę Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem, ale wspieram się autorytetem naukowców. Adam Mirek, popularny naukowiec, doktor inżynierii biomedycznej. Panie doktorze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać sprzątając?
2: Dajmy środkom chemicznym czas, żeby mogły zadziałać. Albo inaczej, po chemicznemu, pozwólmy reagentom przereagować. A sypkie, suche zabrudzenia, jak piasek, kurz czy błoto, często najpierw lepiej usunąć mechanicznie. Po prostu odkurzyć, zeskrobać, wytrzepać, a potem dopiero zmyć, mając z tyłu głowy tę całą chemię. No i bardzo ważna rzecz na koniec. Nie mieszajmy środków czyszczących bez wiedzy. Bez wiedzy takiej, do czego mogłoby to doprowadzić. Szczególnie nie łączmy wybielaczy z czymkolwiek. Z octem, z innymi kwasami, z amoniakiem, bo mogą wtedy powstać drażniące lub nawet toksyczne gazy. Chemia pomaga nam sprzątać skutecznie, ale tylko wtedy, gdy używamy jej z głową. Czyli z lekcji chemii do sprzątania warto zapamiętać jedno. Najpierw rozpoznaj, z czym walczysz, a potem dopiero dobierz metodę. Tłuszcz, detergent. Kamień, kwas. Białko, zimna woda i enzymy. Barwnik, ostrożnie dobrany wybielacz. To wszystko jest ze sobą mocno i logicznie związane, prawie tak samo jak atomy tworzące cząsteczki chemiczne.
1: Dajmy reagentom reagować. Będzie hasłem przyświecającym tej audycji, zdecydowanie. Ale to taka jest prawda. No nie możemy popsikać i spłukać. Trzeba dać popracować wszystkiemu, z czego korzystamy. Ja dopowiem jeszcze, jeśli chodzi o plamy z błota, że rzeczywiście suszenie ich i odkurzanie, po prostu odkurzaczem, jest bardzo skuteczną metodą. Proszę się ich w ogóle nie obawiać. Tu jest logika, no bo jeżeli my do plamy z błota dodamy więcej wody, to co się zrobi? Więcej błota. Tego nie chcemy, chcemy takie plamy usuwać skutecznie właśnie takim sposobem. No dobrze, nic nas nie zatrzyma, jeśli chodzi o dążenie do czystości.

Tak a propos, Queen skojarzyło mi się z księciem Karolem, a z książę Karol skojarzył mi się ze sceną sprzed kilku lat, kiedy poplamił sobie rękę tuszem. Miał w ręku pióro, jakieś było nieszczelne, no i strasznie był niezadowolony. I tak sobie pomyślałam, że podpowiem też Państwu, jak sobie poradzić z plamami z długopisu. I proszę sobie wyobrazić, że na nie najskuteczniejszy na świecie jest lakier do włosów. Taką plamę, jeżeli spryskamy lakierem do włosów, to ona się natychmiast rozpuszcza i wystarczy tylko szybciutko to potem przepłukać i żadnych śladów nie będzie. Natomiast jak mamy do czynienia już z takim, z rzeczami większego kalibru, typu marker permanentny, to to usuwamy spirytusem. Proszę zawsze delikatnie na wacik rozpuszczać tą plamę, przepłukiwać. Trzeba mieć do tego trochę cierpliwości, ale można zrobić to skutecznie. Więc te plamy z długopisu to już może tak bardziej pod kątem powrotu z urlopu, kiedy trzeba będzie wziąć długopisy w ręce, ale o tym jeszcze nie myślimy. Myślimy o tym, jaki cudowny, piękny, gorący czas przed nami.

Ależ wspaniale i plażowo się teraz zrobiło, a jeśli plażowo, to krem do opalania. No i tutaj dotykamy bardzo delikatnego tematu, ponieważ on schodzić nie chce. Problem z kremem do opalania jest taki, że on się składa z tłuszczu, ale także z tego filtra UVA i to on wchodzi w reakcję z żelazem zawartym. Adam Mirek by Państwu wytłumaczył, ja nie będę się zapuszczać w te szczegóły, mogę Państwu powiedzieć tylko jasno i konkretnie. Po pierwsze, jeżeli plamy ewidentnie są tłuste, to oczywiście płyn do naczyń doskonale się sprawdzą, natomiast jeżeli zostaje nam taki rdzawo-żółtawo-pomarańczowy osad, to wtedy używamy odplamiacza na bazie tlenu albo w wersji ekstremalnej nawet preparatu do usuwania rdzy. Tak, tak, do kostiumu kąpielowego. No to teraz najnowszy i świeżutki Bruno Mars.

Bruno Mars to jest jeden z najlepszych artystów koncertowych, jakiego miałam przyjemność widzieć na żywo i po jego koncercie na pewno są plamy z potu. Przypominam, przepłukujemy zimną wodą przed właściwym praniem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólny wieczór w audycji Pozamiatane. Przypominam, że przez cały tydzień można do mnie pisać ula@radio357.pl i zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Bartka Skubisza. Audycja nosi tytuł Vibe. No i dobry vibe zostawiam Państwu również na koniec. What you waiting for? Let the free show begin.

Let Love Flow for Peace. Jaki to piękny i wymowny tytuł. Idealny na otwarcie 25. programu Vibe na antenie Radia 357. Dzień dobry, cześć i czołem. Przed mikrofonem melduje się Bartłomiej SKUB i Skubisz. A autorzy piosenki otwierającej dzisiejszy program to zapomniany już nieco duet Sunbeer. Ten zespół z Los Angeles działał w latach 70. Tworzyli go multiinstrumentalista Arnie Oliver oraz gitarzysta i basista Werner Beer Schuchner. W 1977 roku wydali swój jedyny, bardzo ceniony album zatytułowany Sunbeer, nakładem Soul Train Records. Przyznam szczerze, że dopiero ostatnio odkryłem tę płytę i postanowiłem się nią z Państwem podzielić. No to jeszcze I Heard the Voice of Music Say. Polecam Sunbeer. Gramy do 21:00, zapraszam.

To kalifornijski duet Sunbear i ich jedyna płyta wydana w 1977 roku. Serdecznie ją Państwu polecam. Czas na pierwszą nowość, których sporo pojawi się w pierwszej godzinie programu. Nectar Woody, młoda brytyjska wokalistka soulowa i songwriterka, która zaprezentowała właśnie swój debiutancki mixtape Naturally, na którym pojawił się sam Sir Elton John. Ja mam dla Państwa dwa utwory z tej płyty, Lights Off i Roses in the Dark. Nectar Woody.

Nowość z poprzedniego piątku. Mixtape Naturally od brytyjskiej wschodzącej gwiazdy muzyki soul Nectar Woody. Słuchaliśmy utworów Lights Off i Roses in the Dark. Wrócę do tego materiału w kolejnych programach, a teraz sięgam po kolejną nowość. Pozostajemy w UK w klimacie młodych Rising Stars, Seco i jego jeszcze ciepła epka In a World We Don't Belong Part 2. Utwory Does She Know i Needy. Miejcie oko na tego chłopaka.

W Wielkiej Brytanii wciąż powstaje tak dużo dobrej muzyki. Przed momentem Sokołu i jego epka In a World We Don't Belong Part 2. Słuchaliśmy utworów Does She Know i Needy. Przeszywający głos. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Czekam na Państwa głosy i opinie. A teraz wracam do znakomitej płyty, której fragmenty prezentowałem już w zeszłym tygodniu. Jalen, Ngonda i jego nowa, ale jakże klasyczna soulowa płyta Doctrine of Love. Tym razem w utworach Mr. Train Conductor i Burning Temptation.

Jalen Ngonda i jego nowy album Doctrine of Love pod postacią utworów Mr. Train Conductor i Burning Temptation. Złapmy na moment oddech od nowości i w ogóle złapmy oddech z muzyką mojej ulubionej Guapale. To legenda Bay Area, ulubiona wokalistka naszych ulubionych raperów, muzyków i tak dalej. Wciąż czekam na jej koncert w Polsce. Jej osobowość i muzyka jest kojąca i to jest chyba najodpowiedniejsze określenie.

Głapa Lee w utworach Purple i Time Heals z albumu Colors z 2023 roku. A teraz wracam do zeszłorocznego albumu Crack Rock, czyli duetu tworzonego przez Latarnika. Pod tym pseudonimem kryje się Marek Pędziwiatr i Antonego Millsa, a.k.a. Tony Saunę. Tak mi się jakoś ta muzyka skojarzyła z lipcem, ale nie mam na to żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Po prostu.

Inviting i Crack to dwa utwory autorstwa duetu Latarnik i Anthony Mills pod szyldem Crack Rock. A teraz w programie Vibe czas na remix, West Coastowy, słoneczny remix DJ-a Eproma utworu 7 minut autorstwa Roberta Cichego i Jareckiego. Świetna rzecz.

Robert Cichy i Jarecki. Super duet w utworze Zew krwi, a wcześniej w najnowszym remiksie utworu 7 minut autorstwa niezawodnego DJ-a Eproma. Wiecie Państwo, gdzie będę 8 i 9 lipca? Na dwóch warszawskich koncertach Bilala w klubie Jasmine. Jest to obecnie mój ulubiony wykonawca, którego koncerty to potężna dawka nieskrępowanej wolności twórczej. Bilety, z tego co się orientuję, są jeszcze dostępne, także polecam Państwu to wydarzenie. Będzie można na miejscu zbić piątkę. Na zachętę dwa utwory live z płyty Live at Glasshouse: Something to Hold i Soul Sister. Bilal.

0: 357.
1: Trwa program Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem wciąż obecny Bartłomiej SKUB i Skubisz. W drugą godzinę programu pięknie wprowadził nas Bilal ze swoimi koncertowymi wykonaniami utworów Something to Hold i Soul Sista w towarzystwie m.in. Roberta Glaspera i Questlove'a, którego z kolei mam zamiar zobaczyć już we wtorek na warszawskim długo wyczekiwanym koncercie The Roots. Druga godzina programu, jak zawsze, będzie bardziej hip-hopowa. Na początek klasyk, czyli Eve, amerykańska raperka, która swoją karierę zbudowała w ekipie Rough Riders. Niedawno przypomniała o sobie koncertem w Tiny Desk, a 16 października wystąpi w Polsce. Koncert będzie częścią europejskiej trasy Scorpion 25th Anniversary Tour, która celebruje 25-lecie jej debiutanckiego hitowego albumu. No to posłuchajmy dwóch bangerów z tej płyty: Who's That Girl i Got What You Need z Dragonem, Eve.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

EVE i jej klasyczny album Scorpion z 2001 roku, wydany przez Rough Riders. Ktoś z Państwa pamięta jeszcze tę ekipę pod wodzą DMX-a? Byli tam też The Lox, nadworny producent Swiss Beats czy Dragon, którego słuchaliśmy przed momentem w kawałku Got What You Need. Wcześniej wybrzmiał wielki hit Who's That Girl? Pamiętam, jak każdy z tych numerów był nieodłącznym elementem każdej imprezy hip-hopowej w klubie. Była klasyka, to teraz czas na nowość, ale w wykonaniu legendy. Snoop Dogg 10 kwietnia zaprezentował światu swój 22 album zatytułowany 10 Till Midnight. Płyta ukazała się nakładem legendarnego Death Row Records. Posłuchajmy dwóch numerów: No Ticket Needed i Kutsamaya. Smoke Break.

0: You niggas won't get a hit until you get hit.
1: Snoop Dogg wciąż aktywny i to nie tylko jako komentator olimpijski, ale również jako raper. Jego tegoroczny album 10 Till Midnight i utwory No Ticket Needed i Kut Samaya. A w tym momencie wracam do nowego albumu Radzimira Dębskiego, znanego jako Dzimek. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy utworów z udziałem Eldo i Wzgórza Ja Patrzy, a dziś czas na Łonę i Moleste Evenement. Etiudy numer 7 i 9.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

gacie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

Bo zanim na ląd opertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd opertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Whew.

na innych wolał dowozić temat. I podwójny złoty strzał, zarobił pęgę w tydzień sam, potem ćpał. Mówił, rzadko lecę, raczej dla sportu. Pierwszy też zmył z ulicy biały kontur. A to wszystko obok nas. A to wszystko obok nas.

0: trzyma. A to wszystko obok nas. Ewenement.
1: A to wszystko obok nas, ja.
2: Obok nas wiele światów kończy swój bieg. Wielu z nas jeszcze nieraz w mrok pójdzie. I nieraz ulegniemy jakiejś bójdzie nowej na człowieku.

0: zobaczyłem rzeczy, przy tym innym japy bledną. Wiem to, co trzeba, resztę omijam łukiem. Życia szkole, jestem samoukiem, wchodzę z hukiem. Ziom i nie oddam swego. UDZ profesor Harvardu ulicznego.
1: Abe, abe, abe.
2: Jedna z najbardziej udanych utworów, jeżeli chodzi o gości na albumie Jimka, etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Etiuda numer 7 z Łoną i etiuda numer 9 z udziałem Molesty Evenement. Legendarny skład świętował tydzień temu swoje 30-lecie koncertem w Warszawie, natomiast dwa tygodnie temu Kaliber 44 żegnał Jokę na finałowym koncercie Hołd dla Joki. Jak to dobrze, że jakiś czas temu powstał świetny wspólny numer Molesty, Kalibra i DJ-a Eproma, Ten Styl, Ten Rap.

0: Molesta Evenement, Kaliber 44, DJ Eprom. Ten styl, ten rap. Bardzo lubię ten kawałek i odkąd nie ma z nami Joki, jego zwrotka brzmi tutaj zupełnie inaczej. A skoro już jesteśmy przy klasykach, to 30 lat temu ukazał się absolutnie wspaniały album jednej z najważniejszych grup w historii hip-hopu. Mam tu na myśli Stakes is High, czyli czwarty album De La Soul. Album, który przedstawił światu J. Dilla czy Mos Defa. Album, który był ważnym głosem sprzeciwu wobec komercjalizacji oraz gloryfikowania przemocy i gangsterki w hip-hopie lat 90. Bardzo często wracam do tej płyty. Posłuchajmy Stakes is High i Breaks. De La Soul.
1: Bank 3C notes. I got C.

Ten album ma już 30 lat. Stakes is High od De La Soul. Nadal świetny, nadal świeży. Słuchaliśmy utworu tytułowego oraz kawałka Breaks. A pamiętacie czasy, kiedy The Black Eyed Peas robili hip-hop? Ale taki prawdziwy, organiczny, rasowy? Pierwsze dwie płyty zespołu są na to dowodem. Lubię sobie do nich wrócić. W szczególności do Joints and Jam i Weekend. No bo przecież mamy Weekend.

Black Eyed Peas i ich wczesne hip-hopowe przeboje Joints and Jam i Weekends nagrany z Estero. Aż miło było posłuchać. Zostawiam Państwa z Cam Blow oraz Q-Tipem, czyli w dobrych rękach. Dziękując za uwagę, zapraszam za tydzień na kolejną odsłonę Vibe'u, a już za chwilę antenę przejmie Nowika i jej ultrafiolet. Do usłyszenia, kłaniam się, Bartłomiej SKUB i Skubisz.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
1: Jest 21.
3: Ultrafiolet.

To jest audycja Ultrafiolet. Ja się nazywam Kasia Nowicka. Program realizuje Julia Nowaczyńska. Na początek Talking Heads, bo ja tutaj prosto z Openera do Państwa przyjeżdżam. Zobaczymy, czy się nie przeliczyłam troszeczkę, bo zmęczenie jest ogromne. Opuściłam wczoraj teren festiwalu, no, około drugiej chyba w nocy. Było też bardzo zimno, o tym wszystkim sobie oczywiście porozmawiamy. Chrypka jest, ale jakoś się chyba raczej nie pochorowałam, chociaż też były takie obawy. No więc do tematu Openera sobie powrócimy w drugiej godzinie audycji. Ja jestem ciekawa w ogóle, czy Państwo może są na Openerze, czy byli, czy oglądali transmisje telewizyjne, czy, no nie wiem, można pisać oczywiście w tych wszystkich sprawach. Może niektórzy odsłuchają z podcastu tej audycji już po festiwalu, bo jeszcze dziś przecież festiwal w najlepsze trwa i kończy się jutro. Nowika Małpa Radio 357.pl i teraz bardzo ważna sprawa, również dziś wywiad z duetem Coles. Już niedługo. Umówiliśmy się przed ich wyjazdem na Openera, zagrali w czwartek, nie, w piątek. No i fajnie, cieszę się z tego spotkania, bo nie miałam okazji jeszcze z nimi rozmawiać tak naprawdę radiowo. Ale najpierw posłuchamy Madonny. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

No naprawdę dobrze się słucha tej nowej Madonny, muszę Państwu powiedzieć, chociaż nie mam jeszcze jej aż tak dobrze przesłuchanej, jak na przykład redaktor Stelka, bo już czytałam pochwały i bardzo entuzjastyczne reakcje i wybór utworów, ale proszę, inne utwory Piotr wybrał niż ja. Zgodzę się z tym właśnie, bo też czytałam takie opinie, że ta płyta tak nie próbuje się aż bardzo ścigać, że jest bezpieczna, że dla mnie właśnie to jest atut, że też nie ma takich krzykliwych, napompowanych produkcyjnie utworów. Podoba mi się jej spójność, słuchając całości po prostu płyniemy, tańczymy. Świetnie słucha się tego również w aucie. Więc może jeszcze jeden fragment, ten pierwszy utwór, który mi się jakoś tak od razu wyróżnił, One Step Away, a teraz Good for the Soul. No i oczywiście czekam na Państwa recenzję i dodam od razu, że to jest oczywiście jedna z naszych płyt tygodnia w nadchodzącym tygodniu. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: Jest mi bardzo miło, że mogę się spotkać z duetem Kols. Jest ze mną Kacha Kowalczyk.
1: Hej.
0: I jest ze mną Łukasz Rozmysłowski.
2: Witam cię serdecznie.
0: I to jest w ogóle niesamowita sytuacja, ponieważ mieliście wiele dowodów z mojej strony tego, jak bardzo podoba mi się wasza muzyka i gram ją tak naprawdę od samego chyba początku, a już na pewno od pierwszego albumu. A spotykamy się pierwszy raz na wywiadzie.
2: No właśnie.
0: I to jest w ogóle, nie wiem jak to się w ogóle stało. I strasznie się z tego cieszę, tym bardziej, że zanim was poznałam, to w ogóle ja się was trochę bałam.
2: Naprawdę?
0: Tak, wtedy wy jeszcze nie udzielaliście tak dużo wywiadów.
1: Bo teraz,
0: jak się z wami posłucha rozmowy, to jest takie wrażenie, jacy to są mili ludzie, fajni, tacy, po prostu.
1: Wyrobiliśmy się.
0: Tak, a nie, bardziej chodzi o to, że wasza muzyka sugeruje, że możecie być nieźle, nie wiem, wystrzeleni w kosmos, albo tacy nieobecni. No
2: właśnie, ja pamiętam, że na samym początku kariery bardzo dużo było takich głosów z internetu w ogóle, że jesteśmy albo ćpunami, albo pijakami, nie wiem, jakieś takie dziwne były informacje o nas, a myśmy zawsze byli akurat tymi ludźmi, którzy jak najdalej
0: pracę,
2: byli.
0: Tak,
2: od
0: i traktują muzykę poważnie po prostu.
1: No i właśnie, myślę, że jakbym prowadziła taki tryb życia, to z moim organizmem już bym dawno nie wykonywała tego zawodu.
0: Czyli
1: po prostu na mnie bardzo wszystko tak intensywnie działa.
0: Musisz o siebie dbać. No i właśnie poznaliśmy się w Rzeszowie kilka lat temu i to spotkanie mnie utwierdziło właśnie w tym przekonaniu, że z wami się fajnie rozmawia i że do tej rozmowy muszę doprowadzić. Trochę minęło czasu, ale udało się. Obejrzałam, no sporo tych wywiadów już udzieliliście, więc przykro mi, ale będziecie czasami musieli pewnie powtórzyć niektóre wątki, bo ja bym też chciała jak najpełniej naszym słuchaczom was przedstawić, bo myślę, że jesteście dosyć dobrze znani, chociażby przez fakt, że mieliście u nas album tygodnia, więc bardzo, bardzo, bardzo fajna
1: Dziękujemy.
0: To jest
2: no właśnie,
0: sprawa. Ja się też bardzo cieszyłam. No i chciałabym zapytać, ale stwierdziłam, że to pytanie jest trochę nie na miejscu jednak, bo chciałabym zapytać, na czym polega fenomen Kols, tak? Ale to jest takie pytanie, wiecie, no bo co wy macie na to odpowiedzieć? No nie wam to oceniać trochę, tak?
1: No myślę, że trzeba zapytać naszych odbiorców.
2: Ja się zawsze zastanawiam nad tymi pytaniami dopiero na takich wywiadach, bo nie zadaję ich sobie sam.
0: No więc
2: i
0: właśnie.
2: Nie mam pojęcia, czy jest w ogóle jakiś fenomen Kols.
0: Ale inaczej bym to w takim razie ujęła, bo jak sobie patrzę na... Jestem bardzo na bieżąco, jeśli chodzi o polski rynek. Lubię w ogóle polską muzykę, lubię ją śledzić, patrzeć, jak się zmienia. I dla mnie jest tak, jest pop alternatywny, jest alternatywa, jest hip-hop i Kols. Jesteście, znaczy bardzo się po prostu wyróżniacie. Nie można powiedzieć, żeby wokół was jeszcze są takie artyści, którzy troszeczkę was naśladują i to słychać, ale póki co wydaje mi się, że macie taką po prostu pozycję, że jesteście jedyni w swoim rodzaju i wyróżniacie się nie tylko muzycznie, bo też cała wizualna otoczka, wasze poczucie humoru, wasze w ogóle podejście do tego, co jest prezentowane w social mediach z waszej strony. No jest to takie jedyne w swoim rodzaju, naprawdę.
1: Dziękujemy.
2: No właśnie, dziękujemy ci bardzo. Tak doceniasz, jak chciałem powiedzieć, że aż przesadzasz chyba, że tak.
1: No ja myślę, że moglibyśmy być uznawani za pop alternatywny z tych rzeczy, które wymieniłaś.
2: Może chodzi o to, że my tak po trochu z każdej tej dziedziny braliśmy i z różnymi ludźmi współpracowaliśmy. Może dlatego jesteśmy tak wyjątkowi.
1: No wpływy hip-hopu też są.
2: Nigdy tak, nie osiadliśmy.
0: Z tym hip-hopem też przecież mieliście dużo wspólnego. Miejscu. O tym też będziemy rozmawiać. No i dla mnie po prostu jesteście rzeczywiście od samego początku i z każdym albumem jest jakaś taka nowa energia, ale też w wywiadach to podkreślacie i myślę, że właśnie to wasze zdystansowanie troszeczkę pomaga właśnie w tym, żeby ta droga układała się po prostu tak jak trzeba.
2: Ja się tak staram brać to pół żartem, bo bardzo kiedyś stresowaliśmy się tymi wszystkimi sytuacjami związanymi z karierą, bo tak zostaliśmy wrzuceni do tej muzyki z dnia na dzień w sumie. Zrobiliśmy dwa kawałki nagle, management, coś tam, poznawanie ludzi znanych i to było takie strasznie stresujące. Ja pamiętam, że wtedy trochę życia nie miałem poza stresem, bo wszystko po prostu było takie cały czas nabuzowane.
0: Naprawdę?
2: A teraz to...
0: Aż trudno mi w to uwierzyć tak naprawdę.
2: No, trochę nam to poryło beret. Ze sobą mieliśmy przez to jakieś starcia, no naprawdę było. Na początku to był szalony czas. Może też dlatego ludzie nas brali za jakichś wariatów.
1: No, bo też wywiady z nami raczej słabo wypadały, nie? Że tak mało mówiliśmy,
2: Może dalej słabo wypada.
1: Nie, wydaje mi się, że się wyrobiliśmy. Robiłam sobie taką analizę ostatnio i nie, wydaje mi się, że swobodniej znacznie jest teraz.
2: No właśnie, jesteśmy dużo bardziej
0: wyluzowani. Jesteście otwarci w tych wywiadach i to jest fajne. Nikogo nie udajecie i chyba to jest też siła tych rozmów, bo ich się rzeczywiście bardzo fajnie słucha. Tytułem wstępu posłuchamy sobie piosenki Pierrot z albumu oczywiście Magia i za chwileczkę wracamy do rozmowy z Kolsem.

0: dziś w Ultrafiolecie rozmawiamy z duetem Coles. No, ja jestem bardzo ciekawa tych waszych początków, ale już trochę o tym słyszałam, że się poznaliście przez internet, więc może tak bardziej idąc muzycznie. Ten wasz pierwszy utwór to był utwór z repertuaru Kachy, zaaranżowany inaczej przez ciebie, Łukasz, tak?
1: To był Night Train?
2: Nie, to Shattered Mirrors akurat, ale pierwsza piosenka to była akurat kompozycja Łukasza.
1: A, tak.
2: Night Train, ale później mu pokazałam Shattered Mirrors i Łukasz to przearanżował.
1: Pamiętam, że ty się wtedy inspirowałaś taką, czy nie inspirowałaś, pokazałaś mi jakąś dziewczynę, która miała podobne podkłady do tej piosenki i faktycznie tak było.
2: Z Open Skin chyba.
1: No, albo coś jeszcze innego. Nie, w ogóle zapomniałem, że o tym zespole. W sumie dużo było takich...
2: Dużo było takich zespołów. Się mega inspirowałam z Open Skin. Kiedyś mega dużo słuchałam, jak byłam w liceum.
0: No. A gdybyśmy mieli teraz wziąć wasze albumy po kolei i ja mówię tytuł i rok, a wy takie skojarzenie jakby takie, takie pierwsze. I z tym, jaki to był czas w waszym życiu, na waszej drodze, albo jaki to był pomysł muzyczny, jakiś tak krótko o każdej płycie. Tamagotchi 2017 rok.
1: Dresy. Czapki Nike od Dina Blanta, dresy retro, tak mi się to wspomina. I VHS.
0: No i chyba taki moment też tej ekscytacji, no, że to już się tak na poważnie zaczyna, prawda? Ten pierwszy album to jest zawsze coś takiego, co później już
2: tak,
0: się nie powtórzy.
2: Tak, my właściwie czekaliśmy 3 lata na debiut, że jakby skupiliśmy się na gromadzeniu publiki, graniu koncertów i myślę, że to było dobre rozwiązanie.
1: Właśnie myślę,
2: żeby
1: też...
2: tak nie wychodzić od razu z tą płytą, bo też bardzo dużo się u nas zmieniło w ciągu tych 3 lat.
1: A te aż 3 lata minęły? Bo ja nie pamiętam tego tak dokładnie. Kacha jest dobra w daty i kalendarze i pamięta dokładnie wszystko.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo w tym czasie...
1: Jak my graliśmy koncerty z paroma piosenkami w sumie?
2: Wiesz co,
1: nie pamiętam.
2: My wydawaliśmy jeszcze Lato, Sting...
1: A dobra, czyli Lato było przed tym.
2: Że kiedyś w ogóle wielkim wydarzeniem było wydanie singla, mam wrażenie. Co teraz jest takie dziwne, no bo co tydzień na przykład się wydaje single czasami.
0: Tak, bardzo się jest.
2: I pamiętam, że my właśnie cisnęliśmy z tym Latem czy ze Stingiem przez jakieś pół roku, że można było grać koncerty, tak, że wydaliśmy nową piosenkę i trasa nowa.
0: No ale to trochę tak wyprzedziliście czasy, bo w sumie wtedy, jeszcze w 2017 roku, to aż tak bardzo artyści nie przeciągali tego momentu do debiutu, ale teraz rzeczywiście tak się robi, że tych singli się wypuszcza bardzo dużo, zanim ten album i potem na tym albumie już jest niewiele nowych niestety piosenek często. No dobrze, Deku Soap 2020.
1: Teraz Kacha, pierwsze skojarzenia.
2: Pierwsze skojarzenia, a ja wtedy bardzo dużo słuchałam FKA Twix, Magdalene, pamiętam. Też mi się kojarzy ten czas ze studiowaniem na SP i właśnie z takim poszukiwaniem, z eksperymentami, także wizualnymi. I co jeszcze?
1: Właśnie dla mnie to najbardziej eksperymentalna płyta. Dużo takich.
2: Pamiętam, że właśnie w ogóle się tam nie zastanawiałam nad tym, czy są git top line'y, czy coś jest chwytliwe i tak dalej, tylko to było takie, co mi w duszy gra i jak to płynie.
1: To tak powstawało właśnie wydzierankowo, że łączyliśmy jakieś elementy, ta piosenka tak... nie było tak, że to było na jakiejś bazie zbudowane właśnie top line'a akordów, te piosenki, tylko raczej to było tak, że tworzyliśmy piosenkę od początku do końca po kolei, co tam sobie szło, dokładaliśmy i te aranże są jakieś tam czasem szalone.
2: Pamiętam, że też wtedy bardzo dużo ambientu słuchałam i takich utworów, które mają cię uspokoić, albo można po nich zasypiać. I to też była dla mnie inspiracja duża wtedy.
0: No właśnie, ale pomiędzy tym albumem, o którym mówicie i oceniacie go jako najbardziej eksperymentalny, a albumem Sanatorium, minęły 4 lata i chyba tu już było tak bardziej wszystko przemyślane, bo ta płyta Sanatorium wydaje mi się z kolei taka radiowo-przebojowa, jeśli w ogóle można o waszej muzyce.
1: Jeśli chodzi o nas, to tak faktycznie było.
2: Znaczy, to też wydaje mi się był wynik trochę tego, że Łukasz więcej zaczął działać w popie, pracować z innymi artystami.
1: Ty w sumie też, obydwoje tak weszliśmy w pop.
2: No w pandemii jakiś taki czas był i dużo fitów nagrywałam. I teraz już jakby czuję, że to nie jestem ja, ale myślę, że warto było wydać to Sanatorium, bo był to jakiś taki przełomowy moment w naszej karierze. I tę płytę w ogóle zrobiliśmy bardzo szybko i nie mieliśmy jakichś tam większych założeń, tylko przyjeżdżałam na sesję do Cieszyna, albo coś tam w domu sobie skrobaliśmy i bardzo szybko powstawały te utwory.
1: To prawda. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No i mamy, no tutaj już szybko dosyć pracowaliście, no bo słuchajcie, no w ciągu 2 lat przygotować taki piękny album, jakim jest Magia.
1: Ale nam słodzi.
2: Ale to właśnie jest, no, to właśnie jest śmieszne.
0: Jakieś szale mary chyba tutaj.
2: Śmieszne, bo Magię robiliśmy w sumie dłużej, znaczy więcej wysiłku włożyliśmy w Magię niż w Sanatorium, mi się wydaje, nie?
1: No, dużo więcej czasu spędziliśmy nad tym i też piosenki powstawały bardzo długo niektóre.
2: Tak, bo chcieliśmy...
0: Ale czy bardziej chodzi o taki etap dopracowywania i zmian, czy w ogóle o sam taki pomysł,
2: też,
0: koncepcję?
2: Ale też trzymanie się koncepcji, żeby wydać coś w końcu takiego spójniejszego i coś charakterystycznego brzmieniowo, nie? Bo jednak na Sanatorium dużo tych kawałków jest z totalnie innej bajki, i czasami też tak nie przechodzą płynnie między sobą, nie? Że,
0: no tak, tak, tak. To jest bardziej zestaw piosenek na pewno
2: tak,
0: niż Magia, bo
2: Magii
0: się słucha fantastycznie w całości, o ile w ogóle ludzie słuchają teraz albumu w całości, ale to już jest odrębna, odrębna dyskusja. Ja też bardzo.
2: Ale lubię. Wolę jednak krótsze albumy i chyba epki słuchać niż na przykład jakieś longplaye na godzinę, że to już jest trochę za długo dla mnie na te czasy.
1: No trzeba czymś się zająć podczas słuchania całego albumu, żeby tak zamknąć oczy i całego albumu posłuchać godzinę.
0: No, to jest chyba rzadkość. To już jest teraz pewnego rodzaju umiejętność i jakiś totalny luksus, no bo to już trochę zahacza o medytację właściwie, słuchanie godzinnego albumu od początku do końca, nie robiąc niczego innego w tym samym czasie, prawda? Słuchajcie, powróćmy.
2: Znaczy ja często coś robię w tym czasie, ale myślę, że gorzej mają ludzie, którzy na przykład oceniają coś i się wsłuchują, nie? No to naprawdę muszą poświęcać bardzo dużo czasu.
0: Ale to już wiesz, to się niektórzy już nauczyli tak słuchać. Po fragmentach, ale i tak potrafią sobie wyrobić opinię. Myślę, że inaczej byłoby ciężko. Wróćmy sobie teraz do albumu Sanatorium i posłuchajmy w mojej ocenie właśnie chyba najbardziej radiowego utworu w waszym dorobku, czyli Reflektory.
2: Uwielbiam. I tak myślałam, że powiesz.
0: No, wiadomo, że tak.

0: Wracamy do rozmowy z duetem Kolz. Ja bym chciała troszeczkę porozmawiać o tych właśnie waszych współpracach, o tych innych też, zanim jeszcze wrócimy oczywiście do albumu Magia, no bo ja aż sama byłam w szoku, bo niektóre rzeczy to mnie aż ominęły, bo mamy ten wątek hip-hopowy, prawda, Żabson, Tymek, Fukaj, kto tam jeszcze? Kurczę, Kuba, Kupca.
1: A Fukaj to w sumie... Aha, to Łukasz, może ty pracowałeś z Fukajem, a ja miałam tak epizod z Fukajem, że ja
2: nagrałaś.
1: Wiem, ale ja tam w ogóle nie jestem podpisana, w sensie jakieś chórki dałam po prostu.
2: Mhm. No, na jakiejś jednej z pierwszych piosenek Fukaja chyba do SBM Starter.
1: Światła miasta. Tak, chyba, tak. Takiego.
2: A to była chyba pierwsza piosenka promująca album z Kubim producentem wtedy. Mhm.
0: Ty Łukasz, też pracowałeś nad płytą Huberta, więc
2: właśnie,
0: tak, no to też jest fantastyczna naprawdę artysta. No ale ten hip-hop jest właśnie wam, ta scena polska hip-hopowa jest wam w ogóle bliska i myślicie, że tego rodzaju kolaboracji będzie więcej, czy raczej jednak sądząc po waszym, na przykład waszej współpracy z Kasią Linz, jeśli chodzi o współpracę, poszlibyście bardziej w takim kierunku?
1: To znaczy, mnie w ostatnim czasie jakoś tak mało zaskakuje, że wydaje mi się, że jest jednak taki okres recesji w polskim rapie, ale jest dużo fajnych newcomerów, na przykład Drabuszejka, z którym też mam piosenkę.
2: No,
1: że dużo takich właśnie młodych ludzi, którzy w internecie dużo siedzą i przemycają te różne zabiegi produkcyjne czy eksperymenty, często ze Stanów Zjednoczonych, że fajnie się tego słucha, ale jednak wydaje mi się, że nie ma teraz takiego momentu jak kiedyś, nie wiem, że Shafter się pojawiał, o co chodzi, coś tam. Znaczy, że takie
0: brakuje
1: bardzo duże...
0: takiej świeżej krwi, tak?
1: W mainstreamie chyba rapowym, nie? Bardziej mówię. Tak. A no i też jest dużo fajnego eksperymentalnego rapu. Cichoń, Ziomcy.
2: Ja nie mam pojęcia w ogóle, jak to się stało, że my jako Kolz zostaliśmy w jakiś sposób związani z rapem. Nie wiem, skąd się to wzięło. Ja osobiście współpracuję
1: nie
2: często...
1: Nie no, od Epki Klan przecież się to zaczęło.
2: Od Klanu.
1: I tam mieliśmy Cloud Rap jako inspirację.
2: A no tak, dobra.
0: No trochę mieliście po prostu tych... Ja to potraktowałam tylko jako...
2: Że aż tak
0: jakiś...
2: bardzo zostaliśmy połączeni z rapem.
0: Tak to odczuwasz. No ale czy w związku z tym właśnie, że odczuwałeś, że to połączenie jest zbyt silne i przesadzone, to nie zdecydowaliście się na przykład na gościa z takich rewirów na waszej płycie Magia? Czy może rap za mało magiczny?
1: No właśnie staraliśmy się o spójność brzmieniową i tak naprawdę nikt nam nie przyszedł
2: rapera. Do... Cooper Behind jest troszkę rapowy.
0: No tak, w sumie tak, czyli Lucy. No właśnie... Czemu akurat on? Znaczy z zagranicy mamy jeszcze Molinę, tak? Molina,
1: tak.
0: Artystka pochodząca z Kopenhagi i też mówiłaś też o tym, że ta scena cię w ogóle interesuje. No i jest właśnie Cooper Behandy, czyli Lucy. Skąd ta współpraca akurat, jak do niej doszło? Też była jakaś wasza kolaboracja wcześniej?
1: Ja słucham jego muzyki od kilku lat i strasznie lubię. I tak się złożyło, że on nam dał follow back i też na naszych prywatnych kontach. Super było, że właśnie ludzie, których zaprosiliśmy na album, od razu się zgodzili.
0: No właśnie, bo dodajmy jeszcze już, żeby tak uzupełnić. To jest Kasia Linz, to wiadomo, ta piosenka też u nas na antenie gościła. Jest Molina, już też powiedziałyśmy, ale jest też twoja mama.
1: Tak.
0: Jako wiolonczelistka, to jest w ogóle niesamowite. Fajnie mieć w ogóle takie, bo to są takie pamiątki na całe życie, takie rodzinne sytuacje na płytach, tak jak ja mam na przykład córkę na płycie, to potem już w ogóle
1: No, moja mama cały czas się ekscytuje.
2: No, szkoda, że wcześniej nie wzięliśmy jej do współpracy, tak późno dopiero.
0: No, lepiej
1: później. Ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja zauważyłam, ile radości daje mojej mamie gra na wiolonczeli, bo ona przez bardzo wiele lat w ogóle nie wykorzystywała tego instrumentu, bo pracuje w szkole od prawie 30. I akurat jakoś 2 lata temu spotkałam taka sytuacja, że miała okazję zagrać w teatrze w Katowicach, że jakaś koleżanka z dawnych lat się odezwała. No i zobaczyłam,

0: Polsce...
1: A teksty? Właśnie jestem ciekawa. A teksty jak powstawały?
0: Teksty? Kurczę. Tutaj starałam się wrócić trochę do moich korzeni, bo ja bardzo lubię takie wrażeniowe, wizualne teksty, a mniej takie stricte narracyjne.
1: No tak.
0: Gdzie jakby na to postawiłam przy sanatorium, bo stwierdziłam, że sobie zrobię taki challenge i spróbuję coś właśnie bardziej radiowego, ale też takiego bliżej ludzi. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta taka wizualność, nieoczywistość, jakieś marzenia senne, no to jest to bliżej mnie niż takie właśnie stricte...
1: A utwór Traces, bo teraz go posłucham.
0: Utwór Traces, to akurat był mega spontan i tutaj...
1: Czy tutaj pozwoliłaś swojej gościni na współudział w tekście, czy też coś od siebie dodawała?
0: Dodała, to znaczy ona wymieszała mój tekst ze swoim, a pamiętam, że akurat tutaj brzmienie tej bazy sprawiło, że ja wpadłam na ten pomysł tekstowy, bo dla mnie tamten synth taki główny jest taki bardzo euforyczny i nostalgiczny i to jakby dało mi jakieś skojarzenia.
1: Mhm. No to posłuchajmy i jeszcze na chwileczkę wracamy do rozmowy.

0: Mówiąc troszeczkę, bo często zadawane jest wam pytanie oczywiście, żeby rozwinąć tytuł, że magia, czego ta magia dotyczy. I wtedy gdzieś troszeczkę uciekacie w taki rejon w ogóle docenienia muzyki jako w ogóle takiej siły uleczającej, tak? Że w muzyce jest taka siła, gdzieś tam padło, że nawet muzyka jest twoją religią, Kacha, tak? Coś takiego powiedziałaś gdzieś?
1: Jest to często powtarzane w ostatnich wywiadach.
0: A, no widzisz, więc dobra, media, tego nie powtarzajmy, ale czy rzeczywiście uważacie, że świat jest jaki jest, no czasami

0: Naprawdę łapiemy się za głowę i po prostu dokąd to zmierza i zadajemy sobie te apokaliptyczne pytania. I czy ta muzyka, tak zupełnie szczerze myśląc o tym, te momenty, kiedy, wasza publiczność gromadzi się pod sceną i jest takie wspólne przeżywanie, prawda? To jest tak naprawdę taka siła, taki katarsis bardzo. Można też przeżyć.
1: Tak, jest to lek i dla nich, i dla nas często. A ja muszę przyznać, że od jakichś 2 lat właśnie mega się interesuję różnymi zjawiskami na social mediach, właśnie na TikToku czy na Instagramie, gdzie ludzie sięgają po jakieś alternatywne formy uzdrowienia.
0: No tak, teraz jest tego bardzo dużo.
1: Popularyzacja astrologii, manifestacji, że dla mnie to jest
2: widziałem
1: takie...
2: Widziałem coś takiego ostatnio, że gościu taką łapką jakoś po ręce odbił.
1: Że dla mnie to jest takie mega intrygujące, że ludzie właśnie uciekają w to w tych czasach kryzysu, że to jest też takie analogiczne trochę do 20-lecia międzywojennego, że wtedy w kulturze też tak się działo, że bardzo dużo sięgało po jakieś takie magiczne motywy.
2: No, ja bym nie nazwał tego magiczne, bo dużo z tego to są naturalne jakieś metody leczenia i co w sumie jest spoko, że ludzie wracają.
0: Niekonwencjonalne, no po prostu jakieś podejście, szukanie po prostu czegoś.
1: Ratunku, różnymi sposobami.
0: No sama tak muzyka. Już schodząc troszeczkę na ziemię z tego właśnie obłoczka, warto powiedzieć też, bo nie mamy już za dużo czasu, że przed wami same fajne rzeczy. Spotykamy się przed waszym koncertem na Openerze, więc na razie nie możemy powiedzieć, jak było, jaka była pogoda i tak dalej, i tak dalej.
2: Ma padać.
0: Wiadomo, już jest ochłodzenie.
2: Już gumiaki sobie zabrałem, spakowane.
1: A dla mnie to jest fajne, że na Openerze jest zawsze takie zachmurzenie.
0: Na pewno w tym upale byśmy tego nie dźwignęli, ale chciałam bardziej powiedzieć o tym, że w planie jest też trasa koncertowa jesienna. No i nie tylko po Polsce, ale również gdzieś tam na te późniejsze miesiące, tak? Będzie też
1: trasa zagraniczna, tylko ona cały czas jest w trakcie planowania, ale wiemy, że na pewno zagramy w Brukseli, w Berlinie,
2: w
1: Kopenhadze też właśnie, a w Bułgarii to akurat teraz w sierpniu w wakacje. A jeśli chodzi o Polskę, bo chciałam zaprosić na tą trasę, no to będziemy grać w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
2: We wrześniu.
1: Tak.
0: Tak. No trzeba powiedzieć, że tak patrząc właśnie na to, jak fantastycznie, chyba macie też takie poczucie, że płyta Magia jest dobrze odbierana i ma naprawdę super, super odbiór zarówno w mediach, jak i wśród waszych fanów. Przed wami taka trasa. No ta wasza droga w ogóle ogólnie może budzić zazdrość. Coś takiego robicie, że to po prostu sobie idzie i to sobie płynie. I fajnie, ja za to bardzo trzymam kciuki, ale też mówię celowo, zazdrość pozytywna, nie zawiść. Znaczy po prostu patrzymy sobie na was i mówimy, kurczę, tak to powinno właśnie wyglądać, bo też powiedziałaś, przyznaliście się w wywiadzie, że pomimo tego, że jak mówicie, jak to było ten cytat, że trzymacie się z boku sceny, jak jest dokładnie ten cytat?
1: Kurczę, lubimy stać poza grą.
0: Lubicie stać poza grą, to jednak udaje wam się utrzymywać z muzyki.
1: Tak, ale też powiem szczerze, bo może to tak fajnie wyglądać na zewnątrz, ale takie trzymanie się konsekwentnie swoich założeń i tak dalej też się wiąże z bardzo dużym ryzykiem i stresem, nie? Znaczy, że jednak, żeby tak wszystko kontrolować, żeby tutaj czegoś nie zrobić, tutaj to zrobić, ale jest satysfakcja z tego, nie?
2: Ale też my bardzo dużo rzeczy robimy poza calls i z tego też się utrzymujemy z muzyki, więc to nie jest aż tak kolorowo.
0: Nie mieliśmy czasu
1: porozmawiać. I to jest moje takie drugie źródło dochodu. Ale z fitów to raczej nie zarabiam, w sensie...
0: No, wiadomo. Ale ja na przykład jeszcze, gdybym miała wyróżnić wasze takie poboczne rzeczy, to jestem absolutnie fanką waszego, właściwie nie remiksu, tylko rework, można powiedzieć, Brodki.
1: A ja też bardzo lubię.
0: To jest po prostu taki hicior.
2: Powstało bardzo szybko, tak. Ja lubię takie piosenki nasze, które powstały tak.
1: A wydaje mi się, że stworzyliśmy w ogóle we czwórkę tam z Brodką i z Przemasem takie jakieś spójne uniwersum z tym reworkiem, no. Że tak fajnie się to złożyło.
0: No naprawdę, naprawdę dobre. Ale teraz słuchamy waszej płyty i też wszystkich naszych słuchaczy do tego gorąco zachęcam i do tego, żeby się pojawić na waszych koncertach, bo one również są wyjątkowe i nieco inne niż takie koncerty, do których jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni.
2: Jesteś mega kochana w ogóle,
0: tak smutno.
2: Ja się
0: bałam tego, ale powiem wam, że ja się tego bałam, bo mówię, jak teraz z nimi rozmawiać? Ja naprawdę, oprócz tego, że jestem, no, bo wy patrzycie
1: ale
0: czasami
1: ja
0: na rozmówki.
1: Ja na audycji na Wiki, dzisiaj mówiłam, w gimnazjum słuchałam Radia Roxy i właśnie to mnie też ukształtowało trochę.
0: Ale czasami, ja ci też bardzo dziękuję za to, ale czasami, słuchajcie, trochę trudno rozdzielić, kiedy rozmawiam po prostu z artystami, których po prostu lubię, a czasami takich, których naprawdę tak lubię jako odbiorca, jako taka fanka. I wtedy staram się, żeby właśnie nie przyginać w tym cukrze, ale myślę, że trzymaliśmy jakieś granice i nie było źle. Dobrze. No,
2: moimi... Bardzo miło po prostu. Tak. Super, się cieszymy, że tak to się bardzo tobie podoba.
0: Trzymam za was kciuki nieustająco. Kacha i Łukasz, czyli Kols, bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki,
1: do zobaczenia.

Proszę pisać, proszę się odzywać. Nowika@radio357.pl. Nie zawsze w wakacje udaje mi się tutaj być na żywo, więc chętnie z Państwem pokoresponduję. Proszę też pisać nie tylko mailowo, ale również w komentarzach pod zapowiedzią dzisiejszej audycji Ultrafiolet, bo to nadal jest właśnie ta audycja. Pan Wiktor się tutaj odezwał z drogi do Holandii. Wspiera się tutaj kawą i pyta, czy ja będę kawę piła, ale nie. Kawa o tej porze to jest bardzo zły pomysł. A 7 lipca w Warszawie zagrają The Roots.

The Roots i Ride On z Joanną Newsom gościnnie. Filadelfijski, tak, to trudne słowo, zespół, prawdziwe legendy, naprawdę, The Roots. Mimo że wydawniczo ostatnio troszeczkę przycichli, no to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chcę ich zobaczyć na żywo i to się wydarzy. Bartek Skubisz w audycji Vibe w ubiegłym tygodniu Państwa chyba do tego zachęcał, więc postanowiłam zrobić to tydzień później. Oczywiście w nieco mniejszym wymiarze. Bartek dużo lepiej zna się na tym gatunku, ale razem wybierzemy się na ten koncert i bardzo się z tego cieszę. To będzie koncert 7 lipca, tak dokładnie, letnia scena progresji. Bardzo dużo tam się zresztą ostatnio dzieje. W roli supportu Odyssey i Good Company Band, więc też warto sprawdzić. Jak również, nie wiem jak to będzie godzinowo, czy to będzie w ogóle zupełnie tak na wejście, bo również DJ Ross, który był tutaj moim gościem w Ultrafiolecie z udziałem Fisha, również będą supportować The Roots, chociaż jakoś to jest tak troszkę mniej nagłośnione, widzę. Po 14 latach wracają do Polski, żeby zagrać koncert. A w ogóle Questlove wydał też bardzo ciekawą książkę przy tej okazji, o tym przypominam, bo kiedy się ukazała, to o tym mówiłam. Hip-hop jest historią i bardzo dużo tam o historii The Roots, ciekawych historii o The Roots można też wyczytać i znaleźć, ale również o innych kultowych artystach. Posłuchajmy jeszcze utworu z udziałem z kolei Nelly Furtado, Sacrifice, The Roots, 7 lipca w Warszawie, Progresji.

0: Minęła 22.
1: Ultrafiolet.
0: A w ultrafiolecie już rozkręca się utwór zatytułowany Moje serce. No i właśnie moje serce się raduje, że Envy, jeden z moich ulubionych producentów, z którym dane mi było wielokrotnie też współpracować, jest też mistrzem masteringu, również winylowego, no, że ma, wraca z solowymi utworami, również ciekawe remiksy ostatnio wykonał, więc na pewno do tej jego twórczości powrócimy za tydzień, a teraz właśnie Moje serce i za chwileczkę też powiem, gdzie będzie można Envy'ego spotkać, w dodatku w moim towarzystwie.

sierpniu ukaże się album Enviego zatytułowany Wyszy Mory. Za nami moje serce, a już 24 lipca będzie można się spotkać z Envim i ze mną w ramach cyklu, który odbywa się w Big Booku w Warszawie na Koszykowej. Może akurat Państwo też z innych miast będą odwiedzać Warszawę przy okazji wakacji. To jest piątek, 24 lipca. Cykl Music Sounds Better with Big Book. Troszeczkę taka audycja na żywo, rozmawiamy o tym, jak słuchamy muzyki, jak wyszukujemy nowości. No, Envy naprawdę potrafi opowiadać fantastycznie o muzyce, więc zachęcam gorąco, wstęp wolny. A teraz debiutanci, duet polsko-francuski, chociaż mieszkają w Berlinie. Połączenie takiego myślenia bardziej klasycznego o muzyce z takim bardziej DJ-skim. Duet nazywa się, chyba tak to się czyta, Envance. Usłyszymy tam troszkę języka francuskiego. Piosenka Ember. A proszę się właśnie, no bo za chwilę będę rozmawiała o openerze i chyba faktycznie ci, którzy tam są, no to są też dzisiaj i pewnie posłuchają audycji może z podcastu, ale może jednak jakieś relacje z tego, co do Państwa docierało, to co może udało się zobaczyć właśnie w tych telewizyjnych transmisjach. Bardzo chętnie coś przeczytam, więc przypominam delikatnie o tym. Nowika Mopa, radio357.pl oraz Facebook Envance Ember.

Wracając jeszcze do Kohl's, to co miałam powiedzieć? A, że niedługo ten wywiad ukaże się również na naszym kanale YouTube Radio 357 Muzyka. Jest tam również już dostępny plac na rozdrożu, który miałam przyjemność poprowadzić i rozmawiać ze Skubasem i Michałem Foxem Królem o ojcostwie, właściwie połączeniu bycia artystą i tatą. Więc zachęcam do sprawdzenia. No a teraz przechodząc już do festiwalu. Żeby nie mówić za dużo jakoś, żebyśmy mogli posłuchać muzyki, ale też, żebym powiedziała w pigułce jak najwięcej się da. No jestem zachwycona, naprawdę jestem oczarowana tym, co działo się w Babich Dołach w Gdyni od środy i trwa jeszcze dziś. Oczywiście pogoda, jak zwykle, dała w kość. I myślę, że jeszcze aż tak źle, jak ten wczorajszy dzień, chociaż nie, był kiedyś taki opener, cały w strugach deszczu, ale wczoraj to był po prostu tak silny wiatr, że głowę trochę urwało. Ja się chroniłam parasolką, którą wiatr mi wyginał na wszystkie strony. No naprawdę zimno i wietrznie, więc wielki szacunek, naprawdę wielki szacunek dla artystów, dla tych, którzy nie występowali pod pełnym zadeszeniem i dla publiczności. Bo jednak stać w takich warunkach, no i tańczyć oczywiście, podczas koncertu The Cure, no zespół też nie miał łatwego zadania, zresztą ten koncert został skrócony o jakieś 15 minut, no to jest jednak wyczyn. Więc to na pewno trzeba powiedzieć. Ale ten pierwszy dzień był bardzo przyjemny i ten pierwszy dzień był dla mnie też chyba najmocniejszy, jeśli chodzi o koncertowe emocje. Po 8 latach przerwy, w ogóle od grania ze sobą, od wydawania muzyki, połączyli swoje siły The XX.

XX, Say Something Loving. Pani Ola napisała, nigdy nie słuchałam The XX, za to Jamie jest gdzieś blisko szczytu mojej drabinki. To połączenie było mega. Nawet nie wiedziałam, że będzie grał coś swojego i oszalałam. No właśnie, trójka Brytyjczyków, każdy z nich zachwyca też swoimi solowymi poczynaniami. Romy, Olivier i Jamie XX, ale naprawdę razem na scenie tworzą coś absolutnie unikalnego. Niektórzy się obawiali, że może będzie troszeczkę nudno, szczególnie ci, którzy nie są fanami The XX, tak jak ja na przykład. Jednak był tak genialny pomysł na dynamikę tego koncertu. Na początku wszystko na telebimach było wyświetlane w czarno-białej stylistyce i tak bardzo minimalistycznie. Ale wyglądali świetnie, naprawdę, z basem, z gitarą, no, na froncie, i ten Jamie XX był praktycznie prawie niewidoczny. I stopniowo wszystko się zmieniało, pojawiły się kolory i też tempo zostało podkręcone. Pojawiły się też solowe utwory, właśnie Romy, Jamie'ego. No nie, no naprawdę coś wspaniałego. I na środku sceny też była taka konstrukcja, wyglądała naprawdę zjawiskowo. Więc tak, byłam bardzo zachwycona i potem bardzo szybciutko biegłam do namiotu, gdzie wskoczyłam w zupełnie inny wymiar z tej brytyjskiej stylistyki. Przeskoczyłam w taki kolorowy amerykański sen.

0: When We Are Singing, David Byrne. Kat, pani Kasia napisała, mnie David Byrne rozwalił na łopatki. Poszłam bardziej z ciekawości, a wyszłam tak naładowana pozytywnie, że nadal uśmiecham się do tego wspomnienia. Mam podobnie, pani Katarzyno. W ogóle David Byrne wystąpił już na festiwalu Open Air 8 lat temu. No naprawdę zaserwował w środę takie kolorowe widowisko, ja bym powiedziała bardziej niż koncert. Widowisko taneczno-muzyczne, pełne luzu, takiej afirmacji życia. No i ten jego zespół, bodajże 13 osób na scenie i nikt nie siedzi przy instrumencie. Wszyscy tańczą i te cięższe instrumenty są zawieszone po prostu na szyi. Genialny pomysł. Wszyscy ubrani na pomarańczowo, chyba łącznie ze skarpetkami. No i proszę państwa, ten pan ma ponad 70 lat i on przez chyba półtorej godziny trwał ten koncert. Tu mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. I właściwie, oczywiście te ruchy były oszczędne, to nie była jakaś akrobatyka, natomiast no, cały czas się ruszał, cały czas synchronicznie ze swoim zespołem mieli takie swoje opracowane, ale takie bardzo luźne właśnie ta choreografia była pełna takiego kompletnego luzu. No będę naprawdę wspominać ten koncert i ta mieszanka, ach, i w ogóle też to, co David mówił, to, co opowiadał, odnosił się do bardzo różnych rzeczy i do jakichś, opowiadał różne rzeczy z przeszłości, ale mówił też, że był na przykład w Muzeum Solidarności. No tak, dlatego zawieszam głos, bo tak sobie myślę, żeby nie przegapić jakiejś ważnej informacji, ale chyba już postawię po prostu kropkę i teraz posłuchamy duetu, który bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mi się też podobał, choć nie byłam na całym koncercie, przyznam. Clips.
1: Lost in emotion, mama's youngest, trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness, but not me, I felt it all and couldn't function. Seeing you that day, telling you my plans, but I was leaving you that day. It was in God's hands. Yeah, was it Elon's waiting to get with me? On my way to Texas, that's when Virginia hit me. And I realized in that instant, our last conversation, you was against it. Told you I was going to Turks for Thanksgiving. I heard what I wanted to hear, but didn't listen. You said you told Jean that Bup needed forgiveness. I see you went to Dee Dee's and stuffed both her fridges. You even told Dad you wished y'all never split it. See, you were checking boxes, I was checking my mentions.

duet Clips. Zagrali w czwartek. No i wtedy właśnie The Idols również grali. I tu muszę przyznać, jeśli ktoś z Państwa był, proszę napisać, bo nie mogę sobie po prostu darować, że tylko z oddali ten koncert słyszałam. Tego dnia też w czwartek, no chyba to był... Czy w ogóle też to jest bardzo ciekawe i to jest wielka siła tego festiwalu. Czasem zespoły się martwią, nie, no dali nas wtedy, kiedy gra ktoś. Natomiast widziałam dzisiaj filmik na profilu zespołu Klawo. Zespół grał, kiedy jeszcze trwał koncert Nicka Cave'a i naprawdę mieli pełny namiot. I tak było w wielu przypadkach, że te koncerty się pokrywały, a mimo to gromadziły bardzo dużą publiczność. To jest naprawdę bardzo ciekawe i takie no trochę inne chyba niż na innych festiwalach, a może się mylę. No, w każdym razie Nick Cave and the Bad Seeds. Co za koncert. Naprawdę, to było moje pierwsze zetknięcie z Nickiem Cave'em na żywo. Muszę przyznać, że ja nigdy nie byłam jakąś oddaną fanką, więc zupełnie nie czuję się kompetentna, żeby jakoś tak recenzować wnikliwie ten koncert. To, co najważniejsze, to, że był niezwykle poruszający, wzruszający i sam artysta również się wzruszył, szczególnie w tych piosenkach, które dotyczyły no niestety straty, ogromnej straty, trudno sobie ją nawet wyobrazić. Wiadomo, że Nick Cave stracił obu synów i to wciąż jest taki bardzo, bardzo mocny dla niego temat. Piękny koncert, naprawdę długi, no też taki niezwykły emocjonujący spektakl. Ale ważną też siłą tego festiwalu były właśnie te polskie koncerty. Ja szybciutko biegłam w czwartek na Błoto i teraz posłuchajmy właśnie zespołu Błoto, a później mojej bardzo króciutkiej rozmowy z zespołem Klawo, no po prostu gdzieś tam na alejce, alejka główna Openera.

0: Ultrafiolet.
1: Ze mną tutaj na festiwalu Open Air jest zespół Klawo. Hej!
2: Cześć, dzień dobry.
3: Siemanko.
1: Wy to na razie jesteście wyluzowani, bo jeszcze kilka godzin pozostało do waszego koncertu. A poza tym wy tak dużo gracie, że to chyba nie ma już takiej tremy, co?
2: Ja się zorientowałem, że się chyba zaczynam stresować wczoraj, kiedy o drugiej w nocy zamiast iść spać, to kompulsywnie sprzątałem chatę.
1: No tak.
3: A ja... nie, troszeczkę stresik jest, troszkę jest, ale jeszcze przed nami jest bardzo dużo wspaniałych koncertów tutaj do posłuchania, więc jeszcze nie ma czasu się stresować trochę. W sumie aż do Nika Cave'a o 22, więc chyba się zacznę stresować, jak będę biegł na swój koncert już.
1: A nie macie trochę tak, bo ja na przykład tak mam, jak mi się zdarzało już kilkukrotnie grać na openerze, że w dniu swojego koncertu to trudno mi się skupić na koncertach innych.
2: Trochę tak, w sensie generalnie u mnie ta taka percepcja innej muzy przed moim graniem jest zawsze trochę taka, no nie jestem do końca skupiony i nie jestem w stanie tak w 100% się wbić w klimat koncertu. Chyba że coś mnie weźmie i po prostu nie jestem w stanie się temu oprzeć, tak jak na przykład teraz zespół Błoto i mam nadzieję, że tak się wydarzy też z zespołem Idols. Bardzo ich lubię, dużo ich słucham, nigdy ich nie widziałem na żywo, przegapiłem ich na Inside CZ niestety 2 lata temu. Tak, chyba byliśmy razem wtedy w samolocie, Tomek.
1: No Błoto zagrali naprawdę też świetnie, ja się troszkę spóźniłam, trochę wczesna godzina, takie godziny są zawsze ryzykowne, żeby tutaj zdążyć dotrzeć. No ale kochani, co w ogóle u was? To znaczy skąd z Openera pędzicie gdzie?
2: Co u nas? No właśnie, mogę chyba to powiedzieć głośno w końcu. Robimy teraz płytę razem z Jakubem Janem Bryndalem. Będzie to pełny album w kolabie właśnie z nim, więc będzie to płyta rapowa. Staramy się, żeby nie był to jazz rap, tylko żeby to była muza, która będzie bardziej eklektyczna i bardziej jakoś taka wielowątkowa. No i w tej chwili jakby to jest mocno na tapecie. W przyszłym tygodniu gramy w Poznaniu. I generalnie przez cały sezon będziemy pojawiać się w różnych miejscach w Polsce. Zresztą w sumie nie tylko w Polsce, gramy też na Colors of Ostrava.
1: No super, to jest naprawdę festiwal, prawda?
2: Też tak słyszałem, jeszcze tam nie byłem. Gramy na bardzo fajnej scenie, się nazywa Full Moon Stage. To

fragmencie, no bo trudno było tego Nicka Cave'a opuścić, szczerze mówiąc. I zresztą Kolsi też grali o 16:45 w piątek i martwili się, że nikt nie przyjdzie, po czym zamieścili zdjęcie pełnego namiotu. Także naprawdę to jest fantastyczne. Bardzo dużo ludzi było również na koncercie zespołu Bokka. Ja nieraz zachwycałam się tym zespołem. No naprawdę uważam, że to jest poziom absolutnie światowy. I też grali, jak jeszcze na scenie byli The Cure. Mimo, że ten koncert The Cure został odrobinę skrócony, no to jak już dotarłam na bok, to tam naprawdę też ten namiot był wypełniony. No świetnie, świetnie naprawdę wypadł ten koncert, więc wielkie gratulacje. Ja oczywiście, Sfada Nichos, też świetna energia. Nie będę mówiła o wszystkich występach, mówię o tych najważniejszych i też czekam na Państwa relacje.

pani Beata jeszcze napisała, że dla niej najpiękniejszy był koncert zespołu The Cure, mimo trudów właśnie związanych z pogodą. No ja muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo ja nie jestem fanką tego zespołu. Oczywiście lubię te najważniejsze piosenki, te, które wszyscy mamy zanotowane mocno w głowie i one również w większości wybrzmiały podczas tego koncertu. Czasami, przyznaję, chodziłam się schować, więc tak od początku do końca nie byłam, bo to też był bardzo długi koncert, ponad 2 godziny. Jakoś tak mnie rozczulili. Dużo takiego ciepła odebrałam od tych panów i od Roberta Smitha, który naprawdę się uśmiechał często, mimo tej zacinającej mrzawki. No więc, mimo że to jest audycja Ultrafiolet, to ten utwór jest dla mnie bardzo taneczny. Utwór stary, ale bardzo lubiany przez fanów i zawsze oczekiwany na koncercie. I tym razem również zabrzmiał A Forest, The Cure.

No muszę powiedzieć, że cały czas żyję tym openerem, mimo że mnie tam już dziś nie ma. Myślę, że za rok również się wybiorę, bo warto naprawdę. Teraz Iwona Skwarych, czy też Iwona Sykyf i Jana Kuto w nowym utworze Innocence.

Muszę powiedzieć, że trochę nie połączyłam kropek przez zmęczenie festiwalowe, bo mieli też zabrzmieć dzisiaj artyści, albo przynajmniej jeden artysta z line-upu festiwalu Audioliver, który przecież odbędzie się już za tydzień w Łodzi, 10 i 11 lipca. Na pewno koncertu The Prodigy sobie nie odpuszczę, więc też będę zdawała relacje. Natomiast w końcu, tak, Michał Bisiorek mówił o tym i podsłuchałam, że The Dumplings powracają. Bardzo się z tego cieszę. Zagrają jesienią trasę koncertową No Bad Days, czyli wykonają swój debiutancki album. A ja mam ogromną ochotę powrócić do utworu Raj. Będzie tanecznie, za chwilę Wiszące Ogrody, a ja Kasia Nowicka. Nowika, bardzo dziękuję. Julia Nowaczyńska realizowała ten program. Do usłyszenia.

Dobry wieczór w tę noc z 13 na 14 tira roku 1405, mówią Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach, które dziś, jak to na początku lipca, powinno przynajmniej zazwyczaj być. Otwiera piosenka Ersena. Ersena, który obchodzi właśnie swoje 76. urodziny. Zdaje się, że przed rokiem słuchaliśmy wielu, wielu jego piosenek o tej porze, ale zdaje się, że zabrakło miejsca właśnie dla tej, która za nami. Hatamizi, Bilmeden, Cieki Jorus, czyli no w zasadzie musimy znosić to cierpienie, choć nie wiemy za co. Płacz jakby nie był dla nas, a jednak toniemy w cierpieniu. Jakże pełne udręki jest nasze życie. Cierpimy, nie wiedząc nawet, jaką popełniliśmy winę. Cierpimy, nie znając swego grzechu. Nasze serce zdaje się zatrzymywać z powodu każdego życia naznaczonego cierpieniem, jakby mówiło, to nic, trudno, ach. Cierpimy, nie wiedząc nawet, jaką popełniliśmy winę. Cierpimy, nie znając swojej winy. Cóż to za los nam przypadł dniem i nocą o każdej porze roku? Czas płynie nieustannie, każde życie pełne jest udręki. Łącząc się w tym bólu i cierpieniu razem z Ersenem, przenieśmy się z roku 1980 do 2026.

Kolejny fragment z najnowszego albumu zespołu Acid Arab o tytule Resonance. Tym razem zapowiadana nieco przed tygodniem piosenka z Yasmin Hamdan, pierwsza współpraca francuskiego kolektywu i tej libańskiego pochodzenia wokalistki, która kilka miesięcy temu dała naprawdę bardzo, bardzo ciekawy koncert w Warszawie. Piosenka o obłudzie. Mam takie niejasne przeczucie, że obłudzie świata zachodniego wobec tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Myślę, że szczególnie w Palestynie, choć nie chciałbym oczywiście narzucać jakiejś jednej interpretacji tego niedopowiedzianego tekstu o osobie, która niby wszystko widzi, ale udaje, jakby się nic nie działo. Świadek, który nic nie widzi. Taki jest tytuł ironiczny bardzo tej piosenki. Jak to, gdzie masz sumienie? Świat stanął na głowie, a ty tego nie zauważyłeś? A no, chyba nie. Przed tygodniem słuchaliśmy między innymi piosenki takiej trochę przedłużonej, w zasadzie podwójnej zespołu Kamakan, gdzie pierwszą część stanowiła, jak wspomniałem, afgańska, zdaje się, piosenka Donia Gozaran. I przyszedł mail o takiej mniej więcej treści, że to afgańska piosenka, wcale nie słychać. Spodziewałbym się czegoś innego, a nie takiej zachodniej melodii. No to posłuchajmy w takim razie interpretacji Farhada Dari tej piosenki Donia Gozaran, czyli Świat przemija. Jakież to chajamowskie, chciałoby się powiedzieć, prawda? Świat przemija i wszystkie sprawy świata przemijają. Obyś szczęśliwie się zestarzał, o młody przyjacielu. Jestem śpiewakiem serc zakochanych młodych ludzi. Światy więdną, a pora kwitnienia przemija. Siedzimy bez ruchu, podczas gdy karawana przechodzi przez most. Ten rok minie, a kolejny znów nadejdzie. Zanim nadejdzie kolejny rok, młodość już przeminie. Tutaj rytmika, melodia będą już bardziej afgańskie.

0: داشتن مهدی یراحی رو خوندن و میگفتن که به جای به قلب من بزن.
1: منی filozofujący, bardziej doczesny i dosłowny zdaje się być w swojej już nie najnowszej piosence Tłumacz Salehi. Zaglądamy zatem do świata irańskiego rapu. Współczesny głos opowiadający o wydarzeniach ostatnich miesięcy w utworze Moji. Nie pamiętam, żeby ci przyjaciele, kiedy jeszcze byli w Iranie, powiedzieli choć jedno słowo. Rakiety spadają mi na głowę jedna za drugą. Już wiadomo, do którego wydarzenia z ostatniej, najnowszej historii Iranu nawiązuje ta piosenka. W miesiącu Dej zabili moich rodaków na moich oczach. Za dnia odrętwiali od bomb, nocą zduszeni żalem. Aż do dnia zemsty będę pluł krwią na kartki. W uszach wciąż rozbrzmiewa ryk myśliwców. Nocami po ulicach krążą bandyci na litrowych motocyklach. Chleb ludzi jest zakładnikiem kartek żywnościowych. Utknęliśmy tutaj między obcymi siłami a strażnikami rewolucji. Jeden uderza w gwóźdź, drugi w podkowę. Jedna rakieta trafiła w Bejt, czyli dom Rachbara, Alego Chameneiego, inna w szkołę. To doskonale pamiętamy, jak amerykańskie rakiety spadły w Minab. To jest niesamowita historia, że śledztwo w tej sprawie przeprowadzają mordercy. Naprawdę, żyjemy w tak obłudnym świecie, tego się nie da wytłumaczyć nikomu z przyszłości. Nad głowami latają efy, a ci tutaj urządzają parady w mieście. Ktoś wciąż czeka, aż armia się rozpadnie. Tamci mówią, że jesteśmy zacofani. Ci z kolei nazywają patriotów szpiegami. Iran został sam jak sierota. Z zewnątrz otaczają nas hieny, a wewnątrz rządzi prawo dżungli. Jeden z zewnątrz, drugi z wewnątrz. Jeden to Bibi, drugi to twój aga, trzeci to wujek. Noże sędziów są przy naszych gardłach. Wezwania do działania lecą seriami spod kołdry. To były obce siły, siły z zewnątrz. Żaden z nich nie był Irańczykiem. Rakiety z wrzaskiem przelatują mi nad głową. Powiedz Don Kiszotom, żeby nie walczyli z tak daleka. Głowy pustoszeją szybciej niż kieszenie. Powiedz, kto z was nie wykopał Iranowi grobu? Bieda jest jak koszmar w nocach robotników. Handlarze wojną jeszcze bardziej pomnożyli swój kapitał. Matki czekają przy szubienicach. Jednego Zahaka zastąpi 1000 następnych. Jeden pragnie krwi, drugi pieniędzy. Niewolnika uzależnienie trzyma na łańcuchu. Na koncertach tańczą po krwi. Ghazizadeh straszy nas bronią atomową. Wilki obiecują, że stoją po naszej stronie. Nasze umysły są oblężone przez sieci. Popychają nas w pułapkę pośrodku studni. Kluczem do jedności nie jest jedna osoba. Jest nią ojczyzna, bracie.

na ukojenie skołatanych nerwów odrobina między innymi perskiej klasyki, trio na santur, harfę i table. Takie rzeczy w Kanadzie. Na santurze gra Amir Amiri, a skład uzupełniają Sean Matiwecki na tabli oraz Sara Parze na harfie. Z tą klasyką zostaniemy już do końca. W zasadzie ten koniec nadchodzi już w tym momencie. To również pokłosie wiadomości, która przyszła po ostatniej audycji, na którą bardzo się ucieszyłem, bo była dość krytyczna. A chodziło w niej między innymi o to, że starczy już, panie redaktorze, tego Kamakan, ileż można. Kiedyś znacznie więcej było klasyki w audycji. Wróćmy zatem do tych korzeni. Czuję się przywołany i jest to bardzo miłe przywołanie. Nie sądziłem, że ktoś zatęskni za taką klasyką, ale jeśli tak jest, to nie mogło być lepszej wiadomości dla mnie. Bardzo mnie to cieszy. Więc zostańmy już do końca z rubajatami Omara Khayyama w interpretacji Mohammada Rezy Shajariana, a akompaniować mu będzie orkiestra santurzysty Faramarza Paivara. To fragment programu Golhaye Taze, wydanie 182. O świcie dobiegł głos z naszej gospody z winem. Hej, szalony włóczęgo, mój towarzyszu biesiad, wstań, napełnijmy puchar winem, zanim ktoś napełni nasz własny kielich. Już świt nadchodzi, wstań, o źródło wdzięku, powoli, łagodnie pij wino i brzdąkaj na czangu, gdyż ci, którzy teraz istnieją, nie pozostaną długo, a ci, którzy odeszli, nikt z nich nie powraca. Powstań, nie opłakuj świata, który przemija, ciesz się życiem i przeżyj choć jedną chwilę w szczęściu. Gdyby świat umiał dochować wierności, nie przyszłoby ci czekać na swoją kolej po tych, którzy byli przed tobą. To kielich, który wychwala sam Stwórca rozumu, miłość całuje jego czoło setką pocałunków, a jednak garncarz tego świata, taki delikatny kielich, tworzy tylko po to, by znów roztrzaskać go o ziemię. Dopóki nie złączymy dłoni w jedność, nie zdołamy podeptać smutku lekkim krokiem radości. Wstańmy, wypijmy chwilę życia przed świtem, bo przyjdzie jeszcze wiele poranków, gdy nas już nie będzie, by mówić. Ta karawana życia przedziwnie szybko przemija. Chwyć tę chwilę, która mija w radości. Sagi, dlaczego nosisz w sercu ciężar jutrzejszego smutku? Przynieś wino, bo i ta noc również odchodzi. Gdyby istniał choć jeden azyl, gdzie można spocząć, lub koniec tej dalekiej, zmęczonej wędrówki. Gdyby po 100 tysiącach lat w prochu ziemi i nam dane było odrodzić się jak wiosenna trawa pełna nadziei. Z całej mojej siły zostało tylko słabe tchnienie i ono trwa dzięki opiece Sagiego. Z wczorajszej nocy został już tylko jeden kielich, a z mojego życia nie wiem, ile jeszcze mi pozostało. I proszę powiedzieć, czy ta poezja nie spaja tego, o czym śpiewali dziś wcześniej, czy tłumacz Salehi, czy Farhat Daria. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Do usłyszenia.

kiedy dorosłam.

0: 95.7.
1: A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka, ostatnia nadzieja chorwackiego rocka, ostatnia

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Jest sobota, minęła 15. Jako gospodarz domu chciałbym podzielić się z Państwem pewną refleksją. Jak to dobrze, że w taki upał nie trzeba odśnieżać.
2: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: Wyposażony w klimatyzację. My tutaj rozdamy Państwu klimatyzatory. To są takie kartki, którymi można się wahać.